0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
7: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

czekam znów, może z kilku prostych słów będę mógł odtworzyć choć uśmiech twój. Może wiesz, gdzie zgubiłem tamten wiersz, chcę go zapamiętać za

Na początku modlitwy postaraj się wyciszyć swoje myśli i uczucia, a całą uwagę skieruj na Boga, który przychodzi do Ciebie w swoim Słowie.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę. Nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi, i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali: dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział: wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Powiedział do swoich uczniów: posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo tak, że zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.

Przypowieść o siewcy jest historią o bezgranicznej hojności Boga. Siewcą z przypowieści jest Bóg, który nie obawia się ludzkich niepowodzeń i straconych szans. Jakie uczucia budzą się w tobie na myśl, że Bóg pragnie być tak samo hojny w twojej codzienności?

Ziarna, które padają na drogę, na skały i między ciernie, nie mają odpowiednich warunków do wzrostu i nie wydają plonu. Podobnie może być w życiu człowieka wierzącego. Troski przeżywane w samotności, bez Boga, pośpiech i skupienie się tylko na sprawach codziennych mogą utrudniać człowiekowi przyjęcie słów Jezusa. Zastanów się przez chwilę, na jaką glebę twojego serca pada Słowo Boże.

Ziemia żyzna jest obrazem serca otwartego na słuchanie Słowa Bożego. Ziarno zapuszcza w ziemi korzenie. Później wyrasta i wydaje obfity plon. Słowo Boże może przychodzić poprzez kontakt z Pismem Świętym, spotkanie z drugim człowiekiem, wykonywaną pracę, spacer z dzieckiem. Bóg może mówić przez wszystko. Trwaj chwilę z tą świadomością.

Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę. Nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi, i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali: dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział: wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Powiedział do swoich uczniów: posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo tak, że zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.

trwając w obecności Jezusa, opowiedz Mu, co najmocniej dotknęło Cię w rozważanym fragmencie.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.
2: Tu Grzegorz Kloc. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz katedry wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w katedrze wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, katedra wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
3: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
4: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
5: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
4: Nie mam prawka.
5: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
4: Brzmi super. Dzięki.
5: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
6: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
1: Reklama.
0: Radio Rodzina. Rodzina.
7: Parara, parara,
8: audycja parara. Ze starej płyty.
9: Piosenka jest dobra na wszystko.
10: Powróćmy jak za dawnych lat.
11: No cześć.
8: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Tak mało brakowało, by to, co najpiękniejsze między nami, nigdy już nie wróciło. Dlaczego to zrobiłeś?

wdzięk i za krótko noc trwa, by ogarnąć to szczęście. Zbyt leniwa jest myśl, tylko czasem nachodzi mnie lęk, że na jaw by

dozorczyni, choć nie anioł, spod piątego panie trzy. Dawne kwiaty wspominają, jaśmin im się śni. Lecz Marianna jest kwiaciarką, któż kwiaciarce kwiatek da?

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?

Mówiła, że już wielki czas, żeby z tym wszystkim skończyć raz. Mówiła tak, jak to dziewczyna. Mówiła, że to dość już trwa, że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna. Mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość.

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Dzień dobry, już niecałe 10 minut pozostało do godziny 10. Przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Słyszymy się w niedzielę 12 lipca i oczekujemy już powoli na transmisję mszy świętej z Archikatedry Wrocławskiej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina. Teraz na naszej antenie Breakout.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Kolejna niedziela w naszym życiu, kolejne spotkanie wokół Chrystusowego ołtarza w tej wspólnocie Kościoła, gdzie Chrystus jest naszą głową, gdzie On nas gromadzi, gdzie włącza nas w swoją ofiarę uwielbienia. On okazał Ojcu posłuszeństwo do końca. On pokazał miłość aż do oddania życia i zaprasza, żebyśmy mieli w tym udział, żebyśmy też nabrali sił, żeby w codzienności mieć siłę do tego, żeby kochać tych, którzy są wokół nas, tych, którzy są może blisko nas tutaj na tej mszy, tych, których spotykamy. W tej mszy świętej modlimy się za świętej pamięci siostry Kazimierę Helenę Owczarek, prosząc dla niej o dar życia wiecznego w Królestwie Bożym. Uznajmy, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Spraw niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i

Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto słowo Boże.

rok uwieńczyłeś swoimi dobrami. Tam, gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaje. Stepowe pastwiny.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić, bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, nie z własnych chęci, ale ze względu na tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. Oto słowo Boże.

0: Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu i mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi. I wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernia, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotne, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Usiądźmy sobie wygodnie. Wiecie, co potrafi zjeść człowieka od środka? Zamartwianie się. Jezus daje nam dzisiaj bardzo mocne porównanie, bo mówi o ziarnie, które wpada między chwasty i zamiast rosnąć, to zaczyna się dusić. I pomyślałem sobie, że właśnie tak działa zamartwianie się. Nie zabija człowieka tak po prostu jednego dnia, tylko zjada człowieka kawałek po kawałku. Dzisiaj martwisz się o rodzinę, jutro będziesz martwił się o zdrowie, pojutrze o pieniądze, potem o relacje, a nagle przychodzi taki moment, kiedy martwisz się dosłownie wszystkim i popadasz w obłęd. Kiedyś pewna pani mi opowiadała, że już osiągnęła taki poziom zamartwiania się, że jak wyszła na korytarz i spotkała sąsiada i sąsiad powiedział jej dzień dobry, ale się nie uśmiechnął, to ona przyszła do domu i zaczęła analizować. A czemu on nie uśmiechnął się? A dlaczego on tak na mnie dziwnie popatrzył? A może się obraził? A dlaczego tak? Jak dzieci nie zadzwoniły dwa razy dziennie, no to już myślała sobie, pewnie mnie nie kochają. Byłam złą matką. I mówi, że w pewnym momencie już osiągnęła taki wielki poziom, że pewnego dnia jak weszła do sklepu i jakiś pan przez przypadek zrobił jakąś skwaszoną minę, to ona zrobiła taką awanturę na cały sklep, że po prostu zaczęła krzyczeć: czemu pan tak dziwnie na mnie patrzy? Wszyscy dziwnie na mnie patrzą. I wtedy powiedziała, że to był moment, kiedy ona dopiero zrozumiała, że przesadziła, że za dużo się martwi. Każdy z nas tu obecnych ma różny poziom zadręczania się, ale popatrzmy tak logicznie. Co ma być, to i tak będzie. Oczywiście musimy planować, musimy pracować, musimy się troszczyć o siebie, ale ogromna różnica jest pomiędzy troską a zamartwianiem się. Troska szuka rozwiązania, działa, próbuje, walczy, a zamartwianie odbiera siły i zamyka człowieka w puszce. Człowiek już nie wie, jak się ruszyć, po prostu cały czas napędzają go myśli i z tych myśli nie może wyjść. Patrzcie, dzisiaj dostaliśmy piękny dzień. Może nie jest taka pogoda super, jest trochę deszcz, ale przyszliśmy do kościoła, wstaliśmy, zjedliśmy pewnie śniadanie, spędzimy dzień z rodziną. Ale może ktoś z was już się martwi jutrem albo tym, co będzie za miesiąc. Może ktoś będzie dzisiaj siedzieć z rodziną przy stole, ale tak naprawdę tu będzie się uśmiechać, rozmawiać, ale z drugiej strony będzie szukać sobie problemów w głowie i będzie zastanawiać się, czemu to życie jest takie, a nie inne. Ktoś może teraz siedzi na Eucharystii i wierci sobie w głowie i zastanawia się, czemu zrobił to i tamto 10-15 lat temu. Ale tak naprawdę, kochani, tym sposobem jesteśmy wszędzie, tylko nie tam, gdzie powinniśmy. Nie powinniśmy być. Nie jesteśmy tu i teraz. Dlatego Pan Jezus mówi o chwastach. Chwast nie krzyczy, chwast rośnie po cichu i nawet czasami ładnie wygląda, jest taką dekoracją między kwiatami. Tak samo rośnie lęk. Najpierw jedna myśl, potem druga, za chwilę dziesiąta i nagle okazuje się, że w sercu nie masz miejsca już dla Pana Boga, nie masz miejsca dla drugiego człowieka, nie masz miejsca dla siebie, bo przepraszam za wyrażenie, ale to serce jest napełnione śmieciami. Tam już nie ma co gdzie wepchać. Dzisiejsza Ewangelia ma jedno przesłanie. Nie pozwól, żeby troski zajęły twoje serce. Bo jak lęk przeprowadzi się do twojego wnętrza, rozpakuje rzeczy i usiądzie na tronie i zacznie rządzić, to będzie kaplica. Bo lęk zacznie mówić do ciebie: nie wybaczaj, nie ryzykuj, nie próbuj, nie rób tego, bo i tak ci się nie uda. Nie ciesz się tym wszystkim, bo i tak za chwilę się wszystko rozsypie. Zostaw to, siedź i zamartwiaj się, bo jesteś strasznym człowiekiem. I my tak słuchamy, dyskutujemy i wierzymy w to. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy ja noszę swoje zmartwienia, czy może one mnie niosą. Jak będziemy dzisiaj rozmawiali z Panem Bogiem, to nie prośmy, żeby wszystkie problemy zniknęły, bo nie znikną. Prośmy o wewnętrzną wolność, o uwolnienie z tej pajęczyny zmartwień, bo my często podlewamy te nasze problemy lękiem, żeby było jak najwięcej tych problemów w nas, żebyśmy najbardziej byli problemowi na całym świecie i tylko się później porównujemy do innych. Ja mam najgorzej. Za rok większość naszych zmartwień nie będzie. Ale ten rok już nigdy nie wróci do twojego życia. Dlatego nie pozwól, żeby lęk ukradł tobie życie. Nie pozwolisz? Amen.

Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Dobremu Bogu przedstawmy z ufnością nasze prośby. Módlmy się o świętość życia i gorliwość dla biskupów, prezbiterów i diakonów, aby zawsze byli otwarci na moc Słowa Bożego i wiernie je głosili. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój w zwaśnionych narodach, aby każdy człowiek mógł doświadczyć życia w miłości i sprawiedliwości. Ciebie prosimy. O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby nie zabrakło tych, którzy będą głosić światu tajemnicę Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. O dobrą pogodę i obfite plony dla rolników, aby w trudzie swej pracy mogli się radować błogosławieństwem Bożym. Ciebie prosimy. O łaskę nieba dla naszych bliskich zmarłych, szczególnie dla świętej pamięci siostry Kazimiery, Heleny, Owczarek, aby mogli doświadczyć miłosierdzia Pana i radości wiecznej w niebie. Ciebie prosimy. O otwartość naszych serc na Słowo Boże, abyśmy stawali się Jego siewcami we współczesnym świecie. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty nas zawsze wysłuchujesz. Przyjmij nasze modlitwy, które z wiarą Tobie przedstawiliśmy i uzdolnij nasze serca do pomnażania owoców wiary, nadziei i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wejrzyj, Boże, na dary błagającego Cię Kościoła i przemień na pokarm duchowy dla Twoich wiernych, aby przyjmując go wzrastali w świętości przez Chrystusa.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie.

On bowiem litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Chrzcicielem, ze świętą Jadwigą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki.

0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Twoje jest królestwo.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Posileni Twoimi darami prosimy Cię, Boże, aby przez uczestnictwo w tym sakramencie wzrastał w nas Jego zbawienny owoc, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Proszę jeszcze wysłuchać ogłoszeń w kolegiacie pod wezwaniem Świętego Krzyża. Trwa festiwal Non Sola Scripta i w każdą niedzielę lipca i sierpnia odbywają się o godzinie 19 koncerty. Koncerty są biletowane, można się tam udać. W tym tygodniu w liturgii przeżywamy w poniedziałek wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, w środę wspomnienie świętego Bonaventury, w czwartek Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. W poniedziałek, jutro 13 lipca, zapraszamy na Różaniec Fatimski o godzinie 17.30. Zapraszamy do udziału w 46. pieszej pielgrzymce na Jasną Górę w dniach od 3 do 10 sierpnia razem z grupą 21. Katedralną. Więcej informacji u przewodnika grupy księdza Marka Stępkowskiego. Zapraszamy do odwiedzania tarasu widokowego na północno-zachodniej wieży Katedry Wrocławskiej, kaplic barokowych naszej katedry, kolegiaty pod wezwaniem Świętego Krzyża oraz Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Są dostępne tygodniki Gość Niedzielny i Niedzielna i Niedziela oraz miesięcznik Nowe Życie. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.
0: Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu Niebieski, zastępuj.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Na zegarach 11, już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Patrzę sobie teraz na mapkę naszego województwa. Dzisiaj ciepło, maksymalnie 26 stopni w Legnicy, w Polkowicach, we Wrocławiu, 24 w Środzie Śląskiej. Mimo słońca raczej pochmurno dzisiaj będzie i deszczowo. Ma popadać we Wrocławiu już o godzinie 11, czyli teraz, i o 12 za oknem. Jednak nie widzę deszczu na Ostrowie.
2: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
3: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
2: To dokąd na wakacje?
3: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
2: A może dalej?
3: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
2: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
4: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
5: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla ciebie.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
2: Reklama.
0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Już 4 minuty po godzinie 11 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przed nami kolejne ciekawe popołudnie. Zapowiada się mowa o audycji, a w zasadzie powtórce audycji wczorajszej, wakacje na Dolnym Śląsku. Dzisiaj będziemy podążać szlakiem sakralnym ponownie i zaczniemy od Wrocławia, potem odwiedzimy wiele ciekawych zakątków, porozmawiamy o ciekawych świątyniach. Na początku dr Arkadiusz Muła, historyk sztuki i dyrektor Centrum Witelona w Legnicy, przybliży nam specyfikę dolnośląskich świątyń. Jako przykład wskazuje on m.in. wrocławską dzielnicę Czterech Świątyń, gdzie obok kościołów katolickich i ewangelickich znajduje się synagoga.
7: Krainą świątyń luterańskich, gdzie mamy wybitne przykłady tej tradycji wielowiekowej, już od XVI wieku tutaj obecnej, która także dotyka problemu tolerancji, zagadnień wielokulturowości, także aspektu obecności różnych nacji i języków. Poza tym mamy na przykład w przypadku Wrocławia dzielnicę Czterech Świątyń, gdzie mamy przecież i synagogę żydowską. To również jest aspekt aspekt tej kultury żydowskiej, dawnej jeszcze średniowiecznej tradycji, z czasów chociażby książąt piastowskich, którzy tutaj mieli te osadnictwo żydowskie, czasy chociażby księcia Bolka II Świńsko-Jaworskiego, który także miał na terenie księstwa chociażby tych kupców. Słynny skarb średzki to także jest podobno pozostałość właśnie tego dziedzictwa, tego aspektu tutaj kultury żydowskiej, ten skarb związany z kupcami, z obiegiem również pieniądza i towarów. Wiele kultur obecnych na przestrzeni tysiąca lat. Jesteśmy na Ostrowiu Tumskim, tu mamy katedrę przecież, założone biskupstwo we Wrocławiu w roku 1000. Dopiero co obchodziliśmy tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla Bolesława Chrobrego, czy koronację dwóch pierwszych królów, bo w tym samym roku i Mieszka II Lamberta. I znowu przywołujemy sobie historię nie tylko państwa polskiego, Królestwa Polskiego, ale także i stolicy nadodrzańskiej, Wrocławia.
1: Poprzez niezwykłą architekturę dolnośląskich świątyń będziemy właśnie poznawać też historię regionu. Bez wątpienia na sakralnej mapie naszego regionu miejsce szczególne zajmują kościoły pokoju, również o nich porozmawiamy. Kościoły pokoju w Jaworze i Świdnicy zostały wpisane w 2001 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dzisiejsza audycja Wakacje na Dolnym Śląsku będzie wieloodcinkowa i będziemy spotykać się kilkakrotnie, by porozmawiać właśnie o tych świątyniach Dolnego Śląska, kościołach i klasztorach, czyli perłach architektury tego regionu. To szlak sakralny, przypominam, a w każdym odcinku podążamy właśnie innym szlakiem przez Dolny Śląsk. Pierwszy odcinek zapraszam już o godzinie 12.10, potem ponownie o 12.30, a po godzinie 13.00 zapowiem kolejne części tej dzisiejszej audycji.

0: Pewnie, że nie ma co się bać. My się nie boimy. 13 minut po godzinie 11. Teraz garść informacji. Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Mirosława Stachowiak-Różecka oraz klub radnych PiS w Radzie Miejskiej Wrocławia wystosowali apel do prezydenta Wrocławia. Proponują w nim dwie nowe nazwy ulic: Ofiar UPA oraz Zygmunta Rubla. Inicjatywa została ogłoszona w przeddzień obchodów zbrodni wołyńskiej i ma nie dzielić, lecz łączyć i być znakiem pamięci o Polakach. O znaczeniu propozycji mówi poseł Mirosława Stachowiak-Różecka.
1: Przeddzień Święta Narodowego poświęconego ofiarom rzezi na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej chcemy zaproponować, aby we Wrocławiu powstały dwie nowe ulice. Jedna ulica to Ofiar UPA, chyba tego nie trzeba uzasadniać i tłumaczyć, a druga ulica Zygmunta Rumla. Ogromny zwolennik dobrego życia w jednym kraju między Polakami a Ukraińcami zginął tragicznie właśnie z 10 na 11 jako emisariusz, żeby właśnie konflikt między Polakami i Ukraińcami wtedy załagodzić, żeby wynegocjować, żeby te mordy się zakończyły, wyciszyły. Tego spotkania i tych negocjacji nie przeżył, zginął po prostu tragicznie i jest naszym zdaniem symbolem tego, co tam się wydarzyło.
0: Chcemy, aby po wakacjach apel trafił na głosowanie radnych podczas sesji i liczymy na poparcie wszystkich klubów, także KO i Lewicy, zaznacza Andrzej Kilianek z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
2: Ze względu na złożoność procedury nadawania imienia ulicom, my przygotowaliśmy apel do prezydenta Wrocławia o to, aby tę procedurę jak najszybciej rozstrzygnąć. Chcemy, aby już po wakacjach, po przerwie wakacyjnej, czyli 17 września, taki apel został przegłosowany przez Radę Miejską podczas sesji. Liczymy na poparcie wszystkich klubów, także Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, do tej pozytywnej inicjatywy. Nie występujemy w kontrze do pana prezydenta, tylko szukamy pozytywnej inicjatywy upamiętniającej ofiary.
0: Relacje polsko-ukraińskie są dziś możliwe i powinny być budowane na prawdzie, przekonuje parlamentarzystka Mirosława Stachowiak-Różecka.
1: Właśnie dlatego też ta inicjatywa. Nie możemy się podzielić na takie dwie grupy, że jedni będą się cofać o krok i mówić nie, bo teraz są inne, ważniejsze tematy, nie dotykajmy tego, no wojna ciągle na Ukrainie, zostawmy to na później. No i potem się okazuje, że elity ukraińskie no, przyjmują postawy, które są dla nas po prostu nie do przyjęcia. A z drugiej strony właśnie taka postawa wznieca te też negatywne emocje i to jest po prostu złe rozwiązanie. Jedynie możliwe pojednanie i dobre sąsiedztwo jest wtedy, kiedy budujemy je naprawdę na faktach i niech ta postać Zygmunta Rumla nas łączy. Myślę, że taka ulica we Wrocławiu to byłoby naprawdę coś. Liczę, że i prezydent Jacek Sutryk się do tego przychyli i koledzy radni i na razie proponujemy taką po prostu procedurę, która jest przewidziana u nas we Wrocławiu. Ona może być długotrwała, ale może też być dosłownie kilkutygodniowa, jeśli w tych murach znajdą się ludzie, którzy rozumieją, o co w tym chodzi, dlaczego to robimy i ją po prostu poprą.
0: Wstępnie nie ma wskazań co do konkretnej lokalizacji ulic. Może wy macie pomysł, gdzie powinny znajdować się ulice Ofiar UPA i Zygmunta Rumla we Wrocławiu. Do tematu będziemy jeszcze wracać, śledzić tą sprawę i dawać wam znać, jak ona postępuje.

0: to Błażej Król na antenie Radio Rodzina, 24 minuty po godzinie 11. Wspominałam, że dzisiaj wyruszymy szlakiem sakralnym w ramach audycji Wakacje na Dolnym Śląsku. W pierwszym odcinku dzisiejszego cyklu będziemy słuchać doktora Arkadiusza Muły, który opowie ogólnie o tym, jakie świątynie możemy spotkać na Dolnym Śląsku, co je wyróżnia, jaka jest ich historia. W kolejnym odcinku o godzinie 12.30 przeniesiemy się do kościoła świętego Marcina we Wrocławiu. Jest to mały gotycki kościółek na Ostrowie Tumskim, który powstał w XIII wieku i to jedyna zachowana część dawnego piastowskiego zamku. W okresie międzywojennym świątynia służyła polskiej Polonii, mówi Andrzej Kofluk, przewodnik miejski.
1: Był mocno przebudowany, popatrzmy, tutaj są takie przypory, takie jakby ławy ceglane, one są przepotężne. Do takiego małego kościoła nie za bardzo pasują. Tak przynajmniej twierdzą badacze, że ten kościół był dużo wyższy. Mówi się o tym, że miał również spełniać taką rolę związaną z grzebaniem książąt piastowskich, że powstał dzięki inicjatywie Henryka Probusa, ale później Henryk Probus się pogodził szczęśliwie z biskupem Tomaszem II Zarembą i zaczął budowę innego kościoła, przepięknego kościoła na Ostrowie Tumskim, czyli kościoła świętego Krzyża i świętego Bartłomieja. I zaniechano dalszej budowy tego kościoła i dopiero po latach od nowa zaczęto budować, a kościół, który był pod wezwaniem świętego Marcina, został zburzony. I to jest ta jedyna świątynia, która tutaj jest. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że jest to kościół dwupoziomowy.
0: Na świątyni znajduje się także tablica upamiętniająca prawdy Polaków spod znaku rodła.
1: Dopiero w 1983 roku, jak święty Jan Paweł II przyjechał po raz pierwszy jako papież do Wrocławia, na znak zgody tą tablicę umieszczono właśnie ze znakiem rodła i z informacją, że tutaj 17 września 1939 roku w tej świątyni została odprawiona msza święta, a oprócz tego na świątyni jest tablica mówiąca o prawdach Polaków. Te prawdy Polaków zostały uchwalone przez Związek Polaków w Niemczech, Berlin, w 1938 roku.
0: Kościół świętego Marcina we Wrocławiu jest także miejscem spotkań wrocławskich artystów. Organizowane są tu wydarzenia kulturalno-religijne.
1: Świątynia jest bardzo ważną świątynią. Jest kościół rektoralny. Ma księdza rektora i to osobę niezwykłą, bo księdza profesora Zdzisława Madeja, on jest rektorem tego kościoła, a jednocześnie jest duszpasterzem środowisk twórczych. I tutaj co niedzielę można przyjść. To nie jest tylko dla twórców wrocławskich, ale też każdy wrocławianin i nie tylko wrocławianin może tutaj przyjść jak do każdego kościoła na nabożeństwo. A oprócz tego tutaj jest studium organistowskie, które prowadzi ksiądz Igor Urban. Też razem z księdzem Madejem dba o tą świątynię. Zresztą ta świątynia żyje, bo też i twórcy, jak wejdziemy do środka, to zobaczymy tam też rzeczy, które są ważne dla Polaków i też współczesne, ale nie tylko.
0: I o tym, między innymi o tym usłyszycie w dzisiejszej audycji Wakacje na Dolnym Śląsku. O 12.10 ruszamy szlakiem sakralnym przez Dolny Śląsk. Zapraszam.

Już 35 minut po godzinie 11, czas by zapowiedzieć zbliżające się na naszej antenie intencje o godzinie 11.45. Zachęcam do tego, by łączyć się z nami telefonicznie. Wystarczy wybrać numer 71 322 20 22 lub swoje intencje kierować do nas SMS-owo pod numer 71 48, a wiadomość poprzedzić słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina. Już teraz zmieniamy także tutaj kierunek muzyczny. Na naszej antenie pojawi się więcej piosenek chrześcijańskich.

Na antenie Radia Rodzina rozpoczęły się intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 2022 lub swoje intencje kierować do nas SMS-owo. Wiadomość należy poprzedzić słowem intencje i wybieramy numer 71 48. Zapraszam do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

0: Marta prosi o całkowite uzdrowienie córeczki oraz łaskę zdrowia dla niej na kolejne lata. Jednocześnie dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i dary. Mamy pierwsze połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże. Chciałam prosić o modlitwę za świętej pamięci Olafa, o odpuszczenie grzechów, życie wieczne dla niego i o spotkanie z nim w wieczności. Zapłać.
0: Przyłączamy się do tej intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

Do godziny 12 na antenie Radia Rodzina trwają intencje. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 20 22 lub pisać do nas pod numer 71 48, wiadomość poprzedzając słowem intencje.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże.
1: Dzień dobry, mówi Barbara. Chcę Panu Bogu podziękować za wszystko, za wszystkie łaski, które od Niego otrzymujemy, za to, że kieruje naszym życiem, że wyprowadza nas z trudnych sytuacji. Panie Boże, miej nas zawsze w swojej opiece. Matko Boża, okryj nas swoim płaszczem, a za wszystkich zmarłych z rodziny, z bliższej i dalszej, proszę o wieczny odpoczynek i niebo dla nich. Bóg zapłać. Miłej niedzieli życzę wszystkim.
0: Bóg zapłać, dziękujemy. My również życzymy miłej niedzieli.

0: mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja proszę o modlitwę za moją córkę Justynę, o zdrowie duszy i ciała dla niej oraz o opiekę dla jej dzieci, męża i nawrócenie Tadeusza. Również proszę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich pracowników Radna Maryja. Niech Bóg wam błogosławi. Bóg zapłaci.
0: Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

0: Wybiła godzina 12, więc zapraszamy do wspólnej modlitwy. W imię Ojca, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
1: i poczęła z Ducha Świętego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie według słowa Twego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: A Słowo stało się ciałem
1: i zamieszkało między nami.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
1: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
0: Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
1: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen.
0: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
1: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen.
0: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
1: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen.
0: Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV, a także wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina.
2: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Dziękujemy za wspólną modlitwę.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Siedem minut po godzinie 12:00. Sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. 22 stopnie, pochmurno i deszczowo. Może padać we Wrocławiu teraz i późniejszym popołudniem. Podobnie na pozostałej części Dolnego Śląska. Będzie ciepło do 26 stopni w Legnicy i we Wrocławiu, ale będzie także deszczowo. Słońce będzie wyglądać do nas dzisiaj sporadycznie, a w dniu jutrzejszym raczej bez opadów deszczu. Póki co jakość powietrza jest dobra, wieje delikatny wiatr. A już za chwilę po tym utworze zapraszam na pierwszą część z kilku dzisiejszych części audycji Wakacje na Dolnym Śląsku. Na początku wruszymy szlakiem sakralnym.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne. Audycja powstaje we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
1: Dolny Śląsk to prawdziwa skarbnica zabytków sakralnych, od średniowiecznych opactw po barokowe perły, które zachwycają turystów z całej Europy. O tym, dlaczego warto zwiedzać region szlakiem kościołów i jakie tajemnice kryją te świątynie, rozmawiamy z doktorem Arkadiuszem Mułą, historykiem sztuki, dyrektorem Centrum Witelona w Legnicy, znawcą dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Panie doktorze, dlaczego warto zwiedzać Dolny Śląsk właśnie szlakiem kościołów?
2: Świątynie Dolnego Śląska, to można powiedzieć, są legitymacją tej wielokulturowości, tradycji religijnej, sakralnej, ale nie tylko, obszaru, który dzisiaj możemy powiązać i z diecezją wrocławską, jako tym elementem administracji kościoła rzymskiego w tej części Europy, ale również z wieloma innymi aspektami, na przykład krainą świątyń luterańskich, gdzie mamy wybitne przykłady tej tradycji wielowiekowej, już od XVI wieku, tutaj obecnej, która także dotyka problemu tolerancji, zagadnień wielokulturowości, także aspektu obecności różnych nacji i języków. Poza tym mamy na przykład w przypadku Wrocławia, dzielnicę czterech świątyń, gdzie mamy przecież i synagogę żydowską, to również jest aspekt tej kultury żydowskiej, dawnej jeszcze średniowiecznej tradycji, z czasów chociażby książąt piastowskich, którzy tutaj mieli te osadnictwo żydowskie, czasy chociażby księcia Bolka II Świńsko-Jaworskiego, który także miał na terenie księstwa chociażby tych kupców, słynny skarb średzki, to także jest podobno pozostałość właśnie tego dziedzictwa, tego aspektu tutaj kultury żydowskiej, ten skarb związany z kupcami, z obiegiem również pieniądza i towarów. Wiele kultur obecnych na przestrzeni, tysiąca lat. Jesteśmy na Ostrowie Tumskim, tu mamy katedrę przecież, założone biskupstwo we Wrocławiu w roku 1000. Dopiero co obchodziliśmy tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla Bolesława Chrobrego, czy koronację dwóch pierwszych królów, bo w tym samym roku, i Mieszka II Lamberta. I znowu przywołujemy sobie historię nie tylko państwa polskiego, Królestwa Polskiego, ale także i stolicy nadodrzańskiej, Wrocławia. Więc ta wielowymiarowość diecezji wrocławskiej przez pryzmat świątyń, tej sfery sakrum, ale także pomników idei, pomników religii i aspektów dotyczących także polityki, właśnie gospodarki. Ta wielowymiarowość jest obecna. Poza tym lokalizacja owych świątyń, można powiedzieć, w sercu Europy. Dzisiaj docierając do studia mijałem turystów odwiedzających gród nad Odrą i to były języki takie jak hiszpański, niderlandzki czy duński. Tak, cieszy fakt, że są tutaj obcokrajowcy i oni gdzie podążają? Na Ostrów Tumski? Po co właśnie zobaczyć te piękne świątynie?
1: Mówi się, że Dolny Śląsk ma największe zagęszczenie zabytków w Polsce. Jaką dużą część z nich stanowią obiekty sakralne?
2: Na pewno niemały procent. W tej chwili trudno mi z głowy powiedzieć, jaki to jest odsetek. Niemniej jednak, jeśli chodzi o rangę zabytków, tych oczywiście wpisanych do także rejestru zabytków, to jest bardzo solidne podstawy, jeżeli chodzi o fundamenty zabytków. Obok oczywiście też innych takich monumentalnych obiektów, jak te zamki, pałace Dolnego Śląska. Świątynie przetrwały zawieruchy wojenne, w odróżnieniu od na przykład tych wspomnianych pałaców, które po prostu po wojnie, w czasach, gdy były objęte jurysdykcją na przykład PGR-ów, to zamieniały się po prostu w ruiny. Ze świątyniami na szczęście tak nie było, aczkolwiek ich wyposażenie w dużej mierze zdziesiątkowane, niszczone, ale także na skutek przeobrażeń, tak, epok, zmiany stylowo-formalnych, również te wyposażenia ulegały modyfikacji, przebudowy dotykały przecież obiekty. Często na przykład w świątyniach średniowiecznych mamy przykład z barokizacjami, tak, a więc na nowo tam wchodzi nowy styl, nowa epoka, tak, po na przykład 400 latach i to nie powinno dziwić.
1: Historia regionu to mieszanka wpływów

0: powiedzmy francuski, absolutystyczny, taki klasycyzujący barok na przykładzie klasztoru krzyżowców z czerwoną gwiazdą, dziś siedziba Ossolineum nad Odrą, bardzo pięknie z tym belwederem nad Odrą, który rzuca się w oczy, ale też cieszy oko, to nic innego jak właśnie taki refleks tego stylu z czasów Ludwika XIV, tu w wydaniu francuskiego architekta Jeana Baptista Matteya. Taki przykład chociażby przerzutu stylistyki francuskiej na Śląsk w dobie baroku. Mamy różne na przykład oblicza baroku, tak? Bo mamy styl rzymski, bardzo dobrze widoczny na przykładzie kościoła jezuickiego we Wrocławiu, czy innych takich realizacji, jak na przykład w Legnicy, ale to właśnie nie tylko kolumny, nie tylko sztukaterie, nie tylko marmoryzacje i dekoracje freskowe, iluzjonistyczne świadczą o takiej cięższej formie rzymskiej, tak? To również iluzja optyczna, tak notabene zajmujemy się tymi zagadnieniami w Centrum Vitellona w Legnicy, studiujemy właśnie naukę optyki, geometrii tego, co, tak powiem, postrzega oko, tak na marginesie zapraszam przy okazji do tego cudownego miejsca. Kontynuując ten wątek bardzo pasjonujący, mamy na przestrzeni takiego stylu barokowego chociażby, który trwa w sztuce bardzo długo, nawet w niektórych obszarach i 200 lat, tak? Tu na Śląsku przez na pewno to jedne stulecie, może 150 lat, tak? Ale mamy przeróżne trendy, nurty, zarówno właśnie ten taki klasycyzujący, idący z Rzymu czy z Paryża, ale mamy także i szereg innych wątków, takich bardziej ekspresyjnych, można powiedzieć awangardowych wówczas, czego przykładem jest przerzut z Czech, z Pragi, sztuki, architektura rodziny Dinsenhoferów czeskich ze sztandarowym przykładem kościoła w Legnickim Polu. No to jest już perła baroku, można powiedzieć, europejskiego. Jeszcze tam, prawda, freski monachijczyka Assama i szereg innych przykładów, które pokazują, że jeden styl, jedna epoka, ale różnorodność formalna, zabiegów, także twórców, całej plejady artystów, którzy z wielu zakątków świata tutaj docierają. To też jest bardzo ciekawe.
1: Które epoki najmocniej odcisnęły się na dolnośląskich świątyniach?
0: Cóż, każdy specjalista będzie szukał, powiedzmy, swoich tutaj.
1: Zobaczymy, jak doktor Arkadiusz.
0: No, ja właśnie patrzę się przez pryzmat i baroku, ale powiem, że też pasjonuje mnie na przykład renesans, tak? Gdzie widzimy na przykładzie zamku w Legnicy, czy ratusza wrocławskiego około 1500 roku, gdzie mamy do czynienia z takim napływem stylistyki, form bardzo ciekawych, renesansu z obszaru wschodnich Niemiec, Saksonia, to za sprawą oczywiście relacji piastów, na przykład księcia Fryderyka II Legnickiego i jego spadkobierców z dworem elektorów Saksonii, tak? No, ta administracja też, nadzór ze strony Saksonii nad księstwem legnickim była tutaj podstawna, bo na tym opierał się cały system feudalny, tak? Podlegaliśmy Królestwu Czech, ale pewne zadania wykonywał w obszarze Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, bo tak można nazwać ten twór feudalny, w którym byliśmy, no po prostu siłą rzeczy znajdowaliśmy się przez pewne wieki, to jednak byliśmy administrowani, zarządzani przez właśnie różne postacie z różnych obszarów tego cesarstwa. Tutaj Saksonia, na pewno to tam pewna taka jurysdykcja prawna. Gdyby ktoś na przykład tu naruszył, jeśli chodzi o administrację, prawo względem właśnie zwierzchników z dynastii Habsburgów, tak, wówczas rządzących od XVI wieku na Śląsku, to wtedy wkraczali urzędnicy cesarstwa, tak, byli nimi między innymi elektorowie Rzeszy, ale oczywiście między dworami funkcjonowali nie tylko urzędnicy, ale także artyści, architekci, muzycy i te tradycje po prostu przenikały się wzajemnie. Były to wzajemne relacje. Także stąd obecność na przykład twórców z Miśni, z Drezna, z Gerlitz na terenie Łużyc i Dolnego Śląska.
1: Skąd na Dolnym Śląsku wzięły się tak nietypowe obiekty jak Kościół Pokoju czy Kościoły Łaski?
0: Tutaj akurat dziedzictwo kultury protestanckiej wynikało z faktu tej historii światowej, która rozgrywała się na naszym terenie, na terenie Dolnego Śląska, a więc kościoły, tutaj począwszy od świątyń pokoju,

0: które powstały na mocy traktatu westfalskiego z roku 1648, kończącego wojnę 30-letnią. Był to największy konflikt i najdłużej, można powiedzieć, trwający konflikt zbrojny w czasach nowożytnych przed wojną drugą światową, który oczywiście bardzo zdziesiątkował ludność. Podczas tego konfliktu przetoczyły się przez Dolny Śląsk kilkakrotnie fale dżumy, które zabrały 2/3 ludności. Trauma olbrzymia i no, mordy też wojsk bardzo różnych, bo to nie tylko katolicy mordowali, ale i protestanci. Zakończyło się ten uciążliwy dla wszystkich już konflikt pokojem, ale dokumenty pokojowe mówiły także o tym aspekcie tolerancji i władza katolicka, zwierzchnia na Śląsku, prowadzona przez dom habsburski, tak zwany Casa di Austria, dogadał się, można powiedzieć tak kolokwialnie, ze stroną protestantów i zezwolił na budowę świątyń w 3 stolicach księstw bezpośrednio podległych pod koronę Czech, pod Pragę, gdzie bezpośrednio na tę, można powiedzieć, politykę kościelną wpływał król Czech, którym był oczywiście zawsze Habsburg w XVII wieku. Jeżeli władza dopuszczała budowę świątyń protestanckich w tych 3 stolicach, to oczywiście oznaczało to pewne aspekty tolerancji, tak? No, wiadomo, ograniczanej. Te 3 miejsca to były miasta Głogów, Świdnica i Jawor. Kościół w Głogowie niestety nie dotrwał do naszych czasów. Pierwotnie po wzniesieniu pod nadzorem architekta Albrechta von Sebisz, wrocławskiego inżyniera, architekta, który jeździł też po całej Europie, między innymi projektował obiekty w Niderlandach, fortyfikacje. Właśnie jego wiedza inżynieryjna tu była bardzo potrzebna, ponieważ warunek postawili katolicy protestantom, by obiekty były nietrwałe, z gliny, drewna, słomy, bez fundamentów, posadowione jeszcze poza murami miast, a więc nastawione na narażenie ze strony tutaj chociażby armii najeżdżających Śląsk, właśnie odsłonięte, nietrwałe, bez wieży, tak? Jedynie miały pełnić te funkcje sakralne, pochówku, tam mogły odbywać się też, prawda, sakramenty chrzcin, ślubów i właściwie tyle, tak? Nabożeństwa, ograniczona ilość zarówno księży, a jednak tłumy schodziły się ze wszystkich rejonów księstw, by dotrzeć na owe nabożeństwa. Możesz sobie wyobrazić, do takiego Jawora, gdzieś tam z rejonu Lubawki, Kamiennej Góry, ludzie wieczorem w sobotę zabierali tylko buty na plecy, boso maszerowali do kościoła w Jaworze, żeby na rano zdążyć na nabożeństwo, tak? Zakładali przed kościołem buty, żeby się nie zniszczyły. I to by tysiące ludzi. No aż ta sytuacja wymusiła po kilku dekadach budowę kolejnych empor w kościele. One były spiętrzone, tak? Z pierwotnych 2 nagle urosło tam 4 empory, tak? Tysiące ludzi, kilka tysięcy osób uczęszczało w tym nabożeństwie. To było wielkie wydarzenie, tak? Na skalę po prostu świata, można powiedzieć, taki wymiar, tak? Ale i tak ta tolerancja była ograniczona, więc ten aspekt właśnie wojny i kościoły, które stają się pomnikami historii światowej, dlatego w 2001 roku, dokładnie ćwierć wieku temu, Śląskie Kościoły Pokoju, te istniejące w Jaworze i Świdnicy, zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Cóż, no to mogę powiedzieć na łamach katolickiego radia, że nie było łatwo przekonać ten komitet UNESCO, by wpisać obiekty sakralne. Teraz po prostu się świątyń nie wpisuje, cały świat jakby odchodzi od religii, staje się bardziej laicki, tak, no i zabytki już sakralne nie są tak promowane jak kiedyś, także i protestanckie, nie tylko myślę katolickie. Tutaj cóż, no ta aplikacja, która została przygotowana do wpisu świątyń, ona promowała je jako największe, o największej rozpiętości na skalę światową wówczas obiektów drewnianych, tak? Więc jako zabytek techniki, zabytek inżynierii, a nie tylko miejsce sakrum.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Znajdujemy się w zachodniej części Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu, obok kościoła świętego Marcina, a jest ze mną przewodnik miejski, pan Andrzej Kofluk. Dzień dobry, witamy.
2: Bardzo mi miło widzieć panią, pani redaktor, no i oczywiście słuchaczy Radio Rodzina i gościć u was dzisiaj.
1: Nam również jest niezmiernie miło. Jest spór, historyczny spór. Czy to jest najstarszy kościół we Wrocławiu, czy starszy jest jednak świętego Idziego?
2: Pewien problem jest i to różnie patrzą na to badacze, bo tutaj stała jeszcze jedna świątynia, która miała właśnie patrimonium świętego Marcina, a później w wieku XIII powstał kościół, który powiedzmy, że teraz widzimy, bo on się zmieniał w ciągu wieków. Różne klęski dopadały i ten kościół, jak wiele miejsc we Wrocławiu. Najpierw był to kościół Najświętszej Marii Panny, a później przeniesiono właśnie z tego kościoła świętego Marcina patrimonium na ten kościół, który widzimy, ten gotycki kościół, o którym pani wspomniała.
1: To nie jest pierwotna bryła świątyni, bo jednak on był przebudowywany, prawda?
2: Był mocno przebudowywany. Popatrzmy, tutaj są takie przypory, takie jakby ławy.
1: One ceglane.
2: One są przepotężne. Do takiego małego kościoła nie za bardzo pasują. Tak przynajmniej twierdzą badacze, że ten kościół był dużo wyższy. Mówi się o tym, że miał również spełniać taką rolę związaną z grzebaniem książąt piastowskich, że powstał dzięki inicjatywie Henryka Probusa, ale później Henryk Probus się pogodził szczęśliwie z biskupem Tomaszem II Zarembą i zaczął budowę innego kościoła, przepięknego kościoła na Ostrowie Tumskim, czyli kościoła świętego Krzyża i świętego Bartłomieja. I zaniechano dalszej budowy tego kościoła i dopiero po latach od nowa zaczęto budować, a kościół, który był pod wezwaniem świętego Marcina, został zburzony. I to jest ta jedyna świątynia, która tutaj jest. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że jest to kościół dwupoziomowy. Ale wrocławianie, którzy w okresie stanu wojennego odwiedzali tutaj te miejsce, była tutaj galeria na Ostrowie, między innymi była wystawa, która była wystawą mówiącą o tragicznych dziejach wrocławian, nie tylko wrocławian, bo tych ludzi, którzy uciekli przed prześladowaniami UB, a grzebani byli na cmentarzu Osobowickim. I ta wystawa, wiem, że cieszyła się olbrzymią popularnością, a panie właśnie, które tutaj przychodziły, później udawały się na Osobowice i tam usypywały kopczyki w tych miejscach, gdzie byli grzebani więźniowie UB w więzieniu i potem smutni panowie to plantowali, a one znowu z uporem przychodziły i tak to trwało przez wiele dni, aż w końcu sobie z SB dali spokój i przestali plantować to miejsce. No potem oczywiście były badania i wiadomo, że tam byli pochowani więźniowie, którzy bardzo często byli prześladowani przez UB w latach 40. 50.
1: Czy dzisiaj możemy wejść do tych podziemi?
2: Tutaj do podziemi nie możemy wejść, dlatego że to wejście nie spełnia wymogów bezpieczeństwa i konserwator nie pozwala na wchodzenie tam do podziemi, do tych niższych kontygnacji tego dwupoziomowego kościoła. Także no niestety może kiedyś znowu będziemy mogli tam wejść.
1: A na ile ta świątynia jest powiązana z rodem piastowskim? Kiedyś słyszałam taką legendę, że święta Jadwiga tutaj bywała i to była jej kaplica.
2: Tak, był jeszcze drugi święty, błogosławiony Czesław od Rowąż, bo Dominikanie, zanim dostali kościół świętego Wojciecha, znany nam kościół dominikański przez wieki, użytkowany przez Dominikanów i prowadzony przez Dominikanów, to najpierw byli tutaj. Tutaj zresztą mówi się o tym, że było opactwo świętego Marcina. Ono nie było jakoś mocno rozbudowane, ale na dworach książęcych, na dworach piastowskich były prowadzone kancelarie. Te kancelarie były prowadzone przez benedyktynów bardzo często. Zresztą nasz pierwszy dziejopisarz też, który pracował na dworze Bolesława Krzywoustego, czyli Galanonim, też był benedyktynem. Też mówi się o jeszcze drugiej niezwykle barwnej postaci, bo o Piotrze Włostowicu, który według podań miał wybudować 77 kościołów jako akt ekspiacji za swoje uczynki nie do końca szlachetne, chociaż był to człowiek niezwykle patriotyczny i mówi się o tym, że to on był tym człowiekiem, człowiekiem, który włożył duży wysiłek w ten kościół świętego Marcina. Ten kościół pierwotny, bo kościół, który tutaj widzimy, to jest XIII wieku, XIV wieku. Także jest to kościół późniejszy.
1: A jakie są powiązania klasztorem naprzeciwko?
2: Mówi się o tym, że była to kaplica zamkowa, ten kościół. I zdaje się, że to tak na pewno było, bo w jednych z kronik jest napisane, że jest na terenie zamku. Jest to jak najbardziej prawdopodobne.
1: To był potężny kompleks zamkowy?
2: Tak, był potężny kompleks. Jeśli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią, to był jeden z potężniejszych budowli. A kościół świętego Marcina, ten, który tutaj widzimy, mówi się, że jest też wzorowany, jego odbudowa wzorowany na kaplicy w Akwizgranie, czyli wiadomo, czym jest Akwizgran dla kultury europejskiej.
1: No i znajdujemy się także w najstarszej części Wrocławia, Ostrów Tumski. To kraina kościołów, świątyń, kaplic, miejsce nazywane Małym Watykanem. Jesteśmy nad samą rzeką Odrą.
2: Tak, często jak oprowadzam wycieczki, to staram się, moją ambicją jest wprowadzenie tego pojęcia Ostrów Tumski. Nie wszyscy do końca wiedzą, co to jest Ostrów Tumski, no ale młodzież no to od razu w internecie już od razu wiedzą, bo Ostrów Tumski to wyspa katedralna. Wyspa przestała być wyspą, bo na początku XIX wieku zasypano odnogę Odry, która oddzielała wyspę od Starego Lądu i relikty są w ogrodzie botanicznym tego starorzecza Odry. No miejsce jest też, bo stoimy od tej strony, gdzie jest taki zwalisty pomnik. Nieraz ktoś próbuje zrobić coś na złość, a potem okazuje się, że zupełnie inne konotacje. Jest to pomnik Jana XXIII. Już teraz nie pamiętamy o tym, jakie były spory w 1968 roku, ale to władze komunistyczne postawiły ten pomnik i na złość kurii, no bo kuria popierała młodzież akademicką w 1968 roku i jest ustawiony dość ciekawie, bo jak ktoś zna topografię Wrocławia, to pomnik jest twarzą wciągnięty w takim geście, papież trzyma rękę w geście błogosławieństwa i jest zwrócony w kierunku dawnego Placu Dąbrowszczaków, obecnie Maxa Borna, a tam był Komitet Wojewódzki PZPR, a tyłem stoi do kurii. Tutaj wzdłuż Odry również są mury obronne Wrocławia.
1: W całkiem dobrym stanie.
2: W całkiem dobrym stanie i też trzeba powiedzieć, że błogosławiony Czesław, tutaj też są legendy mówiące takie opowieści hagiograficzne o tym, że sposób ognia i że wystraszyli się tego Tatarzy i odstąpili od zdobywania. Fakt jest taki, że nie zdobyli tego Ostrowa Tumskiego. Co prawda lewobrzeżny Wrocław został przez nich zniszczony i złupiony, ale tutaj Ostrów Tumski się ostał.
1: To przejdźmy się, panie Andrzeju, dookoła świątyni. Spójrzmy.
2: Akurat jesteśmy od strony, gdzie jest okno i w tym oknie jest taki dziwny znak.
1: Słońce mocno przyświeca i słabo widać, ale jest tam jakby Z, tak?
2: Tak, takie Z i kropeczka na dole. I jest to znak rodła, znak Polaków w Niemczech, bo ta świątynia była w okresie międzywojennym świątynią dla Polaków. Jak podejdziemy do wejścia do świątyni, to zobaczymy tablicę. Ostatnie nabożeństwo w języku polskim odbyło się tutaj 17 września 1939 roku. No data dla nas Polaków no tragiczna, bo wtedy
1: agresja Rosji na Polskę.
2: Tak, i nie można było umieścić tablicy, bo jakby 16 w porządku, 18 w porządku, ale 17 nie mogło być, bo to zbyt wiele rzeczy przypominało. I dopiero w 1983 roku, jak święty Jan Paweł II przyjechał po raz pierwszy jako papież do Wrocławia na znak zgody, tą tablicę umieszczono właśnie ze znakiem rodła i z informacją, że tutaj 17 września 1939 roku w tej świątyni została odprawiona msza święta, a oprócz tego na świątyni jest tablica mówiąca o prawdach Polaków. Te prawdy Polaków zostały uchwalone przez Związek Polaków w Niemczech, w Berlinie w 1938 roku. No i przytoczmy to, bo one są naprawdę bardzo takie podniosłe i interesujące.
1: Jesteśmy Polakami, wiara naszych ojców jest wiarą naszych dzieci. Polak Polakowi bratem, co dzień Polak narodowi służy. Polska matką naszą, nie wolno mówić o matce źle. I czytamy: prawdy Polaków spod znaku rodła upamiętnia Towarzystwo Miłośników Wrocławia, maj 1995 rok. I do dzisiaj, panie Andrzeju, Polacy spod znaku rodła spotykają się tutaj pod tym pomnikiem i składają kwiaty.
2: Tak, no tutaj Tadeusz Szczyrbak, który jest związany z tym Związkiem Polaków w Niemczech, który mówi o Polakach spod znaku rodła, tu organizuje uroczystości. Też Towarzystwo Miłośników Wrocławia, to jest napisane na tej tablicy drugiej, która jest tak poziomo położona, mówiąca o tym, że 17 września odbyło się tutaj nabożeństwo i jest też ten znak Polaków Rodman. Tam informacji nie ma, ale ona została również dzięki Towarzystwu Miłośników Wrocławia tutaj umieszczona.
1: Jaką funkcję dzisiaj spełnia świątynia?
2: No, świątynia jest bardzo ważną świątynią. Jest to kościół rektoralny. Ma księdza rektora i to osobę niezwykłą, bo księdza profesora Zdzisława Madeja, on jest rektorem tego kościoła, a jednocześnie jest duszpasterzem środowisk twórczych. I tutaj co niedzielę można przyjść. To nie jest tylko dla twórców wrocławskich, ale też każdy wrocławianin i nie tylko wrocławianin może tutaj przyjść jak do każdego kościoła na nabożeństwo. A oprócz tego tutaj jest studium organistowskie, które prowadzi ksiądz Igor Urban. Też razem z księdzem Madejem dba o tą świątynię. Zresztą ta świątynia żyje, bo też i twórcy, jak wejdziemy do środka, to zobaczymy tam też rzeczy, które są no, ważne dla Polaków i też współczesne, ale nie tylko.
1: Wejdźmy do środka.
2: Jest to średniowieczna rzeźba i przedstawia patrona tej świątyni, bo świętego Marcina. Rzeźba pochodzi z XV wieku i przedstawia no to najbardziej popularne przedstawienie świętego Marcina, które żebrakowi oddaje połowę swojego płaszcza, żeby mógł się ogrzać. Święty Marcin był legionistą. Pochodził też z rodziny legionisty. Urodził się na Węgrzech, panonii ówczesnej, a potem działał na terenie Francji i tam w Tour jest jego pogrzebany. Jak jechałem na rowerze do Santiago de Compostela, to miałem to szczęście, a też i niedaleko od Tur, w klasztorze, który on założył, nocowałem.
1: Święty Marcin w całej okrasie i ze wszystkimi atrybutami.
2: Tak, z tymi atrybutami, z tym najbardziej charakterystycznym gestem, którego on dokonał. On zresztą bardzo wiele ciekawych rzeczy robił, dbał nawet i o innowierców. No i tutaj no, oczywiście jest trudno nie wspomnieć o Madonnie gotyckiej, też z XV wieku, z dzieciątkiem, bardzo piękne, szlachetne rysy i dzieciątko tak jakby się wyrywało do ludzi.
1: No ale mamy także liczne ikony.
2: Ikony to jest wystawa czasowa, natomiast ubarwiają to takie ślepe, zamurowane miejsca, gdzie były kiedyś sedilla, czyli takie miejsca, gdzie obsługa ołtarza, no i celebrans zasiadali w kościołach biskupich, czyli w katedrach, no to biskup zasiadał w takim sedillu, który miał specjalną nazwę katedra. I od tego później był budynek, no i jest sakramentarium. To bardzo tak pokazuje jakby to, że ten kościół jest wiekowy.
1: Ale także bardzo skromny.
2: Bardzo skromny jest, no bo zresztą widać w czasie ostatniej wojny, w czasie Festung-Breslau, on był w 80% zniszczony. Ale zresztą to nie była pierwsza tragedia, bo to jest w XVI wieku. Piorun uderzył w sygnaturkę i też spłonął. Także ten kościół przeżywał też i ciężkie chwile. Ale też i mamy coś, co jest związane też ze współczesnością. Mamy drogę krzyżową. A drogę krzyżową wykonała pani Poznańska, która była działaczką Solidarności, bardzo silnie związana. Nawet ukrywała Kornela Morawieckiego. A też jest autorką kaplicy świętej siostry Benedykty od Krzyża, czyli Edyty Stein w kościele na Ołbinie, w kościele świętego Michała Archanioła neogotyckim.
1: Jakie tajemnice jeszcze skrywa ta świątynia?
2: No też tutaj trzeba pamiętać o tym, że to była świątynia, w której w tym smutnym okresie stanu wojennego i w okresie działania w opozycji gromadzili się twórcy, ludzie związani z kulturą. Zwróćmy uwagę, że jest taka literka P, czyli ludzie ze znakiem P i Katyń. Napis głosi Polacy wojennego Wrocławia 1939-45. Polacy byli stygmatyzowani w Niemczech. Ten znak miał zwrócić uwagę na nich, żeby nie mogli jakoś mocniej działać. On był otaczany przez gestapo, ten kościół bardzo często pilnowano, patrzono, kto tutaj przychodzi. Przychodzenie tutaj wiązało się z pewnym heroizmem tych ludzi.
1: Jaką funkcję na mapie szlaków sakralnych we Wrocławiu, ale też na Dolnym Śląsku spełnia ten kościół?
2: Punktu widzenia przewodnika. Najczęściej wycieczki się zaczyna właśnie od tego kościoła, bo to są takie pierwociny Wrocławia. Ostrów Tumski to kolebka Wrocławia. Ta opowieść o Wrocławiu i o tym, czym Wrocław jest, to właśnie narracja jest w tym miejscu jak najbardziej dobra. Też trzeba powiedzieć, że nieopodal mój ulubiony szlak przychodzi, szlak świętego Jakuba. Siostry Notre Dame też prowadziły albergę, czyli miejsce do spania, do wypoczynku. odpoczynku dla pielgrzymów zdążających do Santiago de Compostela.
1: A jeśli posłuchacze zainteresowaliśmy, by wstąpić do świątyni o 10:00, w każdą niedzielę odbywa się tutaj msza święta, na którą zapraszamy. A jeżeli pójdziemy już takim szlakiem Ostrowa Tumskiego, tym szlakiem sakralnym, to koniecznie musimy wstąpić do Kościoła Świętego Krzyża, do Kościoła Świętego Idziego, czy do Matki Kościołów Dolnośląskich Wrocławskiej Katedry.
2: Tak, Świętego Jana Chrzciciela. No, Kościół Świętego Bartłomieja i Świętego Krzyża jest też, jak wiemy, dwupoziomowym, to bardziej widać, bo tam są te wejścia tak mocno wyeksponowane. No i też trzeba pamiętać o tym, że to była kolegiata Kościół Świętego Krzyża i kanonikiem tam był nie kto inny, jak Mikołaj Kopernik. I stąd we Wrocławiu trochę zdziwienie.

0: Polak, przepiękny obraz i też obraz bardzo tak pobudzający polskie serca. Miejsce jest niezwykłe, związane też i z kapłanami, którzy tam posługiwali, wspaniali ludzie. A naprzeciwko kościół obecnie cerkiew Cyryla i Metodego, gdzie też znakomity kapłan prawosławny, ksiądz Mitrat Eugeniusz Cebulski.
1: To jest bogactwo historyczne, kopalnia Ostrów Tumskim pod względem historii. I my właśnie z serca Wrocławia żegnamy się z Państwem. Bardzo nam miło było gościć pana Andrzeja Kofluka, przewodnika miejskiego. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie. Dziękuję pani Patrycjo. Pani jest bliska mojemu sercu, bo pani tak jak ja lubi podróże, a to jest przepiękne.
1: I to chyba nie jest przypadek, bo święty Marcin jest patronem także podróżników. I wspólnie taką podróż odbyliśmy w sercu Wrocławia na Ostrowie Tumskim. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać.
2: Agnieszka Grabowiec. Jestem kustoszem w Piastowskiej Pieczęci.
1: Czym zachwyca panią ta świątynia?
2: Przede wszystkim ogromną tradycją, którą niesie ze sobą, i fakt, że była kaplicą zamkową zamku Probusa, jest tak naprawdę takim wielkim darem, że możemy przynajmniej w takiej formie, w jakiej ona jest aktualnie dostępna i obecna we Wrocławiu, zachwycać się zarówno samym kościołem, jak i założeniem zamkowym, które było gigantyczne i którego relikty w Piastowskiej Pieczęci również odnajdziemy. Także stanowi taki niezwykły dowód obecności Piastów, obecności zamku, o którym bardzo wiele osób jeszcze wciąż nie wie. To jest niewątpliwie jego ogromna zaleta, ogromna wartość.
1: Bywa pani tu czasem na koncertach?
2: Tak, jak najbardziej. Nawet Piastowska Pieczęć nie dalej jak w ostatnią sobotę czerwca współorganizowała razem z Instytutem Dolnośląskim koncert właśnie poświęcony pamięci Henryka IV Probusa. Także zdarza się nam zarówno organizować, jak i brać udział w koncertach, które są tutaj organizowane przez inne instytucje.
1: Piastowska Pieczęć, właśnie, bo to Piastowie zarządzali tą świątynią.
2: Tak jest, Piastowie byli tu obecni, inwestowali w to miejsce, rozwijali je, wielokrotnie przebudowywali, zatem na każdym kroku tak naprawdę znajdujemy ich obecność we Wrocławiu.
1: Wielu turystów mówi, przecież świątynia jest zamknięta, ale to nie do końca prawda, bo każdą niedzielę o 10 możemy przyjść i pomodlić się na wspólnej mszy świętej.
2: Jak najbardziej, oczywiście zapraszamy, to jest taki czas, kiedy można zarówno mieć coś dla ducha, jak i dla oka, bo świątynia jest piękna i naprawdę warto te dwa aspekty połączyć właśnie w obecności na mszy świętej.
3: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Na zegarach minęła 13. Sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 22 stopnie. Temperatura rośnie. Maksymalnie będzie tu dzisiaj 25 stopni. Dzisiaj deszczowo i nie tylko we Wrocławiu, a na terenie całego Dolnego Śląska może popadać, ale jest ciepło, maksymalnie 26 stopni. To taka maksymalna temperatura dla naszego regionu. W najbliższych dniach będzie natomiast słonecznie i bez deszczu.
2: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Minęła godzina 13, przy mikrofonie Judyta Exner. My dziś w ramach audycji Wakacje na Dolnym Śląsku przemierzamy nasze województwo szlakiem sakralnym. Za nami już dwie części tej audycji po godzinie 12, a o godzinie 13.10 zapraszam na kolejną i o godzinie 13.30 jeszcze kolejną. Pierwsza z nich będzie opowiadać o pocysterskim zespole w Henrykowie, a później ponownie porozmawiamy z doktorem Arkadiuszem Mułą o świątyniach na Dolnym Śląsku. Zapraszam.
3: Halo?
4: Ej, Jarek!
3: Halo?
4: No czekamy tutaj na ciebie.
3: Halo? Żartowałem. Zostaw wiadomość po sygnale.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Opactwo w Henrykowie jest znane nie tylko jako zabytek sakralny, ale również jako miejsce szczególne dla historii i języka polskiego. Jak zaczęła się historia tego klasztoru? O tym już teraz porozmawiamy z przewodniczką po tym miejscu. Chodźcie.
2: Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Danuta Sobecka, jestem przewodnikiem tego miejsca. My wiemy, że to jest oczywiście były klasztor cystersów, było opactwo cystersów, ale miejsce, które w dalszym ciągu żyje. I teraz proszę Państwa, jeżeli chcemy wiedzieć coś o tym miejscu, to musimy zacząć od historii w ogóle cystersów, prawda? Zakon bardzo rozwojowy, który zostaje sprowadzony do Polski w połowie wieku XII, a tutaj do tego miejsca przychodzi dokładnie 12 cystersów, gdzie przyprowadza ich opat Henryk z Żubiąża 28 maja 1227 roku. Czyli już Państwo wiecie, że historia miejsca sięga aż wieku XIII, ale jeżeli chodzi o klasztor, my tutaj widzimy oczywiście budynek klasztorny barokowy, prawda? Czyli zostaje on wybudowany według planu Matiasza Kirchbergera właśnie w wieku XVII. Zobaczymy tutaj piękne sale. W jednej, w której się teraz znajdujemy, to jest taki dawny refektarz cystersów. I teraz, czy my wiemy, co to znaczy refektarz?
1: Miejsce, gdzie spożywano posiłki.
2: Oczywiście, że tak. Ja pokażę typowy refektarz, który się pięknie zachował, ale tu rodzina książęca, która mieszkała, może tak od początku, cystersi, oczywiście, ale my wiemy, że cystersi tu zamieszkiwali do 1810 roku, czyli do kasaty tych wszystkich klasztorów śląskich. I to właśnie 22 listopada 1810 roku król pruski Fryderyk Wilhelm III wydaje taki edykt sekularyzacyjny, w wyniku którego te wszystkie klasztory śląskie po prostu przestają istnieć. Urząd Skarbowy Pruski je przejmuje i sprzedaje i dobra henrykowskie w 1812 roku wykupuje siostra króla Prus, królowa holenderska Fryderyka Luiza Wilhelmina Orańska. W tej chwili idziemy po takich specjalnych, szerokich, końskich schodach, po których prowadzono zwierzęta na strych do koła żurawia. Proszę Państwa, do dnia dzisiejszego na strychu takie koło żurawia się znajduje. I to był taki rodzaj dźwigu dreptakowego, do którego wchodziło zwierzę, ale mógł też i człowiek. I tak jak chomik w karuzeli, koło było napędzane, a materiały z zewnątrz siłą zwierząt po prostu wciągano na strych. I my po takich schodach końskich właśnie idziemy.
1: One są drewniane, te schody.
2: Tak, oczywiście drewniane. Są specjalnie takie niższe, żeby właśnie te zwierzęta sobie spokojnie tutaj szły. Ciekawostką jest też to, że książę weimarski, jak miał fantazję, to sobie konno tu wjeżdżał. Właśnie po takich schodach. Obecnie jesteśmy na pierwszym piętrze i udajemy się do sali purpurowej. Znajdujemy się w sali purpurowej. To oczywiście sala książęca, która ma niezwykłe malowidła jednego ze śląskich Rembrandtów, czyli Michała Wilmana. I jego szkoła, szkoła wilmanowska, proszę Państwa, która oczywiście była prężna, ale Henryków ma głównie dwa dzieła jego, dwóch uczniów, znaczy się, którzy malowali, Jan Krzysztof Liszka i Johann Kretschmer. Proszę Państwa, piękny plafon, który tutaj podziwiamy.
1: To jest plafon?
2: To oczywiście te malowidła na suficie, to my tutaj widzimy szkołę wilmanowską, czyli Jan Krzysztof Liszka wykonuje właśnie te przepiękne malowidła. Proszę Państwa, obrazy, które przedstawiają i mękę pańską, i na samej górze widzimy portrety wszystkich fundatorów, dobroczyńców tego miejsca. To teraz muszę Państwu powiedzieć, dzięki komu powstało to miejsce. Kanonik Mikołaj. To właśnie pomysłodawca założenia klasztoru. To był notariusz kancelarii księcia śląskiego, Henryka I Brodatego, czyli ten posiada swoje ziemie i postanawia je ufundować pod klasztor cysterski. Ale wiecie Państwo, że musiał do tego uzyskać zgodę księcia I żeby go namówić, to namawia go, organizując ucztę, która jest opisana w Księdze Henrykowskiej. Klasztor dopiero powstaje w latach 1222-28. I teraz książę śląski, Henryk I Brodaty, tak gorliwie namawiany, zgadza się na fundację tego miejsca, ale stawia warunek, że w papierach jako główny fundator powinien widnieć jego syn. I dlatego my tutaj widzimy Henryka II Pobożnego. Państwo wiecie z lekcji historii, to jest ten, który ginie pod Legnicą w 1241 roku, a my już wiemy, że czas najazdu mongolskiego. Mongołowie wchodzą i te zabudowania jeszcze drewniane bardzo szybko niszczą i palą. Ale cystersi, jako rozwojowy zakon, bardzo szybko się odbudowują. I ja muszę o nich wspomnieć, bo wiecie Państwo, że rozwojowy zakon, wyprzedzający swoją epokę, inżynierowie swoich czasów.
1: O cystersach mówiono, że tworzyli swego rodzaju centra innowacji.
2: Tak. My wiemy, że oni najpierw zaczynali od rolnictwa, prawda? Zakładali folwarki, hodowali bydło, owce, a później doszło rzemieślnictwo. Ci henrykowscy to głównie słynęli z szewstwo, oczywiście tkactwo, ale oni przecież zakładali stawy rybne, kuźnie wodne, młyny, browary. Słynęli z piwa, prawda? Ja powiem, że prawa browarne mnisi henrykowscy już mieli w wieku XIV. Natomiast szkoły, skryptoria, to my wiemy, że tutaj oni szkolili na przykład księcia Siembickiego. Wolko II i jego później następca Mikołaj Mały to właśnie do takiej szkoły tutaj uczęszczali. To są dobroczyńcy tego miejsca, jak pani tutaj widzi, bo książę Ziembicki zarządzał księstwem ziembickim od 1321 roku do 1341. My oczywiście wiemy, że on umiera w wieku 41 lat, jego żona Jutta niecały rok później i dlatego Mikołaj Mały funduje im nagrobek gotycki, który znajduje się w kościele w kaplicy Marii Magdaleny.
1: Dokładnie miałam o to pytać. Książęta pochowani są tutaj w tym obiekcie.
2: Tak. Głównie to są pochowani w podziemiach kościoła klasztornego, ale nie tylko oni, bo tam spoczywa aż 49 opatów henrykowskich. Tyle ich wszystkich było. Szkoda, że się tam nie wchodzi. No niestety, ze względu na grzyba, który był niebezpieczny dla ludzi, po prostu to miejsce było już zamknięte i tak jest do tej pory.
1: Kolejne pytanie, które chcemy zadać, to historia bardziej współczesna. Mianowicie, dawne opactwo cysterskie w Henrykowie było świadkiem chociażby odwiedzin papieża Jana Pawła II czy kardynała późniejszego, papieża Benedykta XVI.
2: Właśnie, tutaj bardziej skupimy się na tym, że raczej to będzie papież Benedykt XVI, który przyjeżdża do Henrykowa dokładnie 28 października 2000 roku. Jako kardynał oczywiście Józef Ratzinger, ponieważ tu byli klerycy, bo my wiemy, że jak archidiecezja wrocławska opiekuje się tym miejscem od 1990 roku, to już od września jest nabór tych wszystkich kandydatów na kapłanów. Annus propedeuticus, seminarium duchownej pierwszego roku. I teraz 49 kleryków ma uroczystość optuniczyn. I właśnie papież przyjeżdża na tą uroczystość, odprawia mszę świętą w kościele przyklasztornym. No i proszę Państwa, jest w Henrykowie przez jeden dzień, ale muszę Państwu powiedzieć, że głównie to był 3 dni we Wrocławiu, bo tam odbierał tytuł honoris causa nadany przez papieski wydział teologiczny.
1: A co to za pomieszczenie?
2: To jest oczywiście takie pomieszczenie zachowane na pamiątkę, gdzie widzimy portret papieża, zdjęcia właśnie z tej uroczystości. Niektóre zdjęcia też zawierają pobyt z Oleśnicy, bo w tym czasie też właśnie odwiedził Oleśnicę, więc...
1: Bazylikę Świętego Jana.
2: Tak.
1: A to łóżko?
2: No i teraz muszę pani powiedzieć, że mamy tutaj łóżko i to łóżko jest zawsze takim celem pytań wszystkich turystów. Czy on tutaj spał? Więc zawsze mam takie pytanie. Zawsze muszę tutaj powiedzieć, że 3 dni Wrocław, czyli raczej Wrocław, a tu tylko po prostu odpoczywał na chwilkę. Jesteśmy w bardzo pięknej sali dębowej. To jest jakiś cud, że to my to widzimy, bo jak Rosjanie zdobywali klasztor, to była zima, to wiecie Państwo, że te meble po prostu wszystkie im służyły do jednego celu i tylko jeden mebel, który Państwo widzicie, ocalał, to jest ten stół właśnie z takim marmurowym blatem. I co my jeszcze tu widzimy? Boazerię XVII-wieczną. Słyszymy, podłogę skrzypi, oryginalna podłoga, czyli parkiet dębowy intarsjowany. Mnóstwo ciekawostek znajduje się właśnie w tej sali, bo widzimy jedne drzwi ukryte, tam za kanapą, po tych dziurkach się możemy spodziewać, prowadzą prosto do kolejnych pomieszczeń. A teraz drzwi, które są niespodzianką, bo jak my tutaj je otworzymy, czy my tutaj coś zobaczymy? Skoro tu była wielka jadalnia książęca, a kuchnia była na dole, to co mogło znajdować się za tymi drzwiami? Winda, właśnie. Szybciutko potrawy tutaj włożono. Tu jest mnóstwo zakamarków, jest też takie przejście, które nie widzimy i prowadzi prosto do kuchni po schodkach. Ciekawostką jest to, że można tu przechodzić pomiędzy stropami też. To teraz myślę, że przede wszystkim skarbem tego miejsca jest cała księga henrykowska. My oczywiście mamy wierną kopię, takie pierwsze facsimile wydane ponad 20 lat temu przez Ossolineum. Oryginał znajduje się w Bibliotece Archidiecezjalnej we Wrocławiu. No przecież trzeba ją chronić dla przyszłych pokoleń. My wiemy, że ta księga jest niezwykła, a skrót to księga henrykowska. Pełna nazwa to, wiecie Pani jak? Tak, Liber Fundationis Claustris Sancte Maria Virginis ins Heinrichow, czyli księga założenia klasztoru na Świętej Marii Panny w Henrykowie. I ona była spisywana przez dwóch opatów w latach 1268-73. Pisze ją opat Piotr, a później drugi do 1310 roku.
1: Pisze po łacinie, ale zawarte tam jest zdanie w języku polskim.
2: No właśnie, jak brzmi? Wiemy, prawda? Daj, a ci ja pobruszę, a ty poczywaj. Pozwól, niech ja pomielę, a ty odpocznij. No my wiemy, że zdanie wypowiada mąż do żony i to był Boguchwał z pochodzenia Czech, który żeni się z tutejszą Ślązaczką. I teraz, proszę Państwa, jak opat opisuje wszystkie miejscowości, które wchodzą w skład majątku klasztornego i zatrzymuje się na Brukalicach. No taka okoliczna miejscowość, która należała do majątku klasztornego, chce wyjaśnić, skąd się wzięła, to cytuję to słynne zdanie. I proszę Państwa, my wiemy, że w tamtych czasach taka praca mielenia ziarna na żarna była raczej typową pracą kobiecą. I ten dobry mąż, widząc, jak ta żona ciężko pracuje, to po prostu się nad nią użala, wykonuje czynność i naraża się na śmieszność. Bo sąsiedzi widzą to i nadają mu przydomek, Boguchwał Brukał, potomków nazywają Brukalicy, a wieś Brukalice. Po prostu zbrukał się, ale możemy to też tłumaczyć w różny sposób, bo albo od zbrukania, albo też brukania, czyli kręcenia tego właśnie ziarna. Proszę Państwa, gdzie zdanie się znajduje? Czy Państwo już widzieliście księgę henrykowską na tej stronie właśnie? 9 wersów od końca. Od samego dołu liczymy 9 wersów i teraz daj. Tak mniej więcej od środka widzimy. I żebyśmy nie myśleli, że Niemiec pisze, Czech wypowiada, zdanie w języku polskim, to tam znajduje się wyraz polonico. Czyli sam Niemiec zaznacza, że jest to zdanie zapisane w języku polskim. Ja powiem tak, mnóstwo o księdze możemy powiedzieć, ale takie najważniejsze rzeczy to 6 osób ją przepisywały, jest udowodnionych 6 charakterów pisma. Wiemy, że całość na język polski przetłumaczył profesor Roman Grodecki, wydano dopiero po wojnie. Wiemy, że od października 2015 roku na kartach Pamięć Świata UNESCO. No i mamy dziedzictwo narodowe, prawda?
1: Mamy kopię tutaj, ale w związku z tym, że to tu narodziła się ta księga, czy wizyty w opactwie w Henrykowie składają na przykład delegacje rządowe, wycieczki z zagranicy? Krótko mówiąc, kto was odwiedza?
2: Można powiedzieć, że duża rozpiętość osób, bo tak, i dzieci, i młodzież, odnośnie właśnie Księgi Henrykowskiej, dużo grup seniorów, czyli Uniwersytet Trzeciego Wieku i nie tylko. Ostatnio mieliśmy wycieczkę też pana burmistrza z taką delegacją z Ameryki, więc też tutaj gościliśmy ich. Miałam kiedyś pana ambasadora z Francji też właśnie ze swoim, także po prostu można powiedzieć, że z różnych naprawdę rejonów świata.
1: A rodziny z dziećmi?
2: Jak najbardziej. My tutaj też na nich tak wychodzimy właśnie, bo honorujemy kartę dużej rodziny i tak dalej, więc dzieci do 6 lat w ogóle nie płacą za bilety i tak dalej. I powiem pani, że cieszę się, bo coraz więcej jest młodych małżeństw. Przyjeżdżają tutaj i to jest naprawdę radosne.
3: Co warto do zobaczenia?
2: Jesteśmy teraz w Krużgankach, a za chwileczkę wejdziemy do kościoła. Ja tutaj chcę powiedzieć, że wszystkie kościoły cystersi budowali pod wezwaniem niebowzięcia Najświętszej Marii Panny i zawsze dodawano jednego świętego, czyli drugie wezwanie w kościele to świętego Jana Chrzciciela. I teraz kościół jest przepiękny, ale przez to, że cystersów nie było stać na budowę kościoła od podstaw w stylu barokowym, my widzimy tam mieszaninę różnych stylów, bo oczywiście bryła jest gotycka, wystrój barok, są części romańskie, ale też kościółek tak zwany romański. Proszę Państwa, to teraz tak, na chwileczkę zatrzymamy się przy tych portalach, bo myślę, że warto o nich wspomnieć. Tu widzimy przezrocza, które się datuje na drugą połowę XIII wieku. No niesamowite, co my tutaj widzimy. Nikt się nie spodziewał, że coś takiego się znajduje w Krużgankach, a polichromia, te malowidła, to wiek XVI. I wiecie, panie, że to był przypadek. W 2002 roku murarz uderza w mur i coś tam odpada i coś się ukazuje. I ekipa pani profesor Ewy Użynieckiej z Politechniki Wrocławskiej tu nadzoruje tymi badaniami. I my się dowiadujemy, że te portale sięgają w głąb posadzki 1,5 metra jeszcze. Czyli taki był naturalny poziom. My wiemy, że cysterci budowali klasztory na terenach podmokłych, bagien, innych lesistych, w dolinach rzek, na takich też jesteśmy, ale przy barokizacji je zamurowano i nadłożono posadzkę barokową. To myślę, że wejdziemy na chwileczkę do kościoła.
1: Można się przenieść w czasie.
2: Oczywiście. Tutaj zawsze duże wrażenie robi na turystach to miejsce, jak przechodzimy właśnie obok tych portali. Cystersi bardzo teraz dbają tutaj o turystów, żeby mogli podziwiać stare zdjęcia, różne właśnie eksponaty. Coraz więcej tutaj gromadzą właśnie i dzielą się z tymi swoimi właśnie zbiorami, które gdzieś tam kiedyś były pewnie zamknięte. Idziemy do kościoła, proszę bardzo. Schodzimy parę schodków i udając się już w lewą stronę, możemy spojrzeć na ciąg 4 ogromnych obrazów samego mistrza Michała Wilmana. Na 100%, proszę Państwa. Często okazywało się, że uczeń kończył, a to mamy udowodnione. I nawet 2 wśród tych 4 obrazów były na wystawie we Wrocławiu.
1: Tu jest jeszcze ta tabliczka z 1685 roku, taka jest datacja. A co to za akronim? Czy może go pani rozszyfrować?
2: To są herby. To jest oczywiście herb opactwa henrykowskiego. To może podejdziemy, bo my oczywiście już wiemy, że stale są niesamowite. Możemy też przy okazji spojrzeć na wyposażenie kościoła, jeżeli chodzi o ławy. Takie konfesjonały barokowe, bardzo ciekawe, z 1710 roku. To też jest niesamowite, bo kościół naprawdę tak nie ucierpiał podczas II wojny światowej. Bardziej skupiono się na klasztorze, na wyposażeniu. Tu właśnie się zatrzymujemy i spojrzymy na herby. Proszę zobaczyć, tu mamy herb opactwa henrykowskiego. Taki grecki czerwony krzyż na niebieskim tle, w środku orzeł piastowy. I teraz litery, które tworzą wyraz mors. Czy my wiemy, co to znaczy po łacinie? To właśnie śmierć. Ale teraz powiem tak. Pierwszy klasztor cysterski na świecie to Cîteaux, Burgundia, Francja. La Ferté-Pontigny, Clairvaux, Morimont, kolejne filie. I teraz mnisi henrykowscy wywodzą się od Morimont. Morimo tłumaczone jako zamierający świat. To już mamy zagadkę rozwiązaną. A druga strona tego ołtarza pokazuje nam herb opactwa Zirc na Węgrzech. To jest ten żuraw, który trzyma w szponach kamień. Taka symbolika staranności czuwania cystersu. Dlaczego się znajduje tutaj? To powiem tak, jest wiek XVII i tutaj zarządza tym opactwem opat Henryk III Kalert, który barokizuje obiekt, wyciąga z długów i wykupuje od Turków opactwo Zirc na Węgrzech. Łączy to unią personalną, od tego momentu staje się opatem podwójnym, a opactwo henrykowskie posługuje się dwoma herbami.
1: Kiedy można tutaj przyjeżdżać, by móc skorzystać ze zwiedzania z przewodnikiem?
2: Proszę Państwa, oczywiście zapraszamy codziennie, w godzinach 10, 12 i 14. Myślę, że najpierw lepiej zadzwonić do nas. Na stronach internetowych telefon jest oczywiście podany. My wtedy bardziej doradzamy, jak indywidualnie, a kiedy grupy i tak dalej. Myślę, że gdy ktoś nie chce zwiedzać całości, to cystersi tu udostępniają kościół, który jest cały czas otwarty i czeka na turystów i możemy sobie naprawdę wtedy o różnych godzinach tutaj przyjechać i nawet sobie usiąść w kawiarence, poczekać po prostu na to, że jakiś dogodny moment, żeby zwiedzać. Jeżeli oczywiście chodzi o całość, prawda, no bo mówię, my mamy wyznaczone godziny, ale cystersi są oczywiście otwarci na turystów cały czas.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Które zakony najmocniej ukształtowały krajobraz ten sakralny i gospodarczy Dolnego Śląska?
2: Tutaj preferowałbym zakon cystersów. Z tej racji, że byli obecni nieprzerwanie w tej historii naszej krainy już od XII wieku, tak, tu Fundacja Lubiąża, aż do sekularyzacji, czyli kasaty dóbr kościelnych i zakonnych przez państwo pruskie w roku 1810, a więc no, tych stuleci no, będzie co, siedem? Chyba tak, siedem stuleci trwania tradycji cysterskiej. No i z racji tej rozległości, rozciągłości, można powiedzieć, na całym terenie diecezji wrocławskiej, w przypadku tej części prowincji śląskiej, dzisiaj objętej granicami województwa dolnośląskiego, możemy tu mówić o opactwach w Lubiążu, w Krzeszowie, w Henrykowie, Kamieniec Ząbkowicki, chyba też jeszcze należy tak do województwa dolnośląskiego. To będą te wiodące Henryków, no to mamy, ale także sporo okruchów, miejsc, które tak powiem były pod wpływami tej tradycji cysterskiej, między innymi sanktuarium w Barcie. Tak, cystersi także weszli w posiadanie, taka ciekawostka, na początku XVIII wieku zamku w Bolkowie. Ten piękny, malowniczy obiekt na mapie Dolnego Śląska, tak, który się kojarzy zarówno z Piastami, z fundacją księcia Bolka, ale także i z rycerzami. Tutaj w pewnym momencie stał się własnością cystersów z Krzeszowa. Dlaczego? Ponieważ cystersi w pewnym momencie stali się bogaci i mieli te manufaktury tkacze, tak? Na przykład znane domy apostołów w Chełmsku Śląskim, także były właśnie na tym terenie objętym no, ze zarządzaniem przez klasztor krzeszowski, bo to nic innego jak taka korporacja, tak? Na terenie której działały bardzo różne rzemiosła, małe fabryczki, tak, takie przydomowe nawet i oczywiście jakaś część tego, co zostało produkowane, zostawała oczywiście w tym, można powiedzieć, budżecie zakonów. No i oczywiście pozwolili sobie na rozmach cystersi z Krzeszowa i za sprawą opata Dominika Gejera, bardzo przedsiębiorczego, rozwijali zarówno mecenat artystyczny, sprowadzając chociażby artystów. Tutaj zaprosili do współpracy Michaela Leopolda Wilmana, śląskiego Rembrandta, wcześniej czynnego u opata Bernarda Rozy, a także na przykład Johanna Kleizensa, Flamanda, nadwornego malarza biskupa wrocławskiego, Franciszka Ludwika Neuburskiego. Poza mecenatem tym artystycznym weszli wspomniani cystersi z Krzeszowa w tę domenę tkactwa. No i oczywiście zaczęli zagrażać tutaj monopolowi handlowemu kupców świdnickich. Tak? To doszło do nawet tam sporu, bo zaczęli podchodzić już w pewnym momencie ci cystersi pod Wrocław. Tak? I kupowali sobie różne nieruchomości, takie jak wspomniany zamek w Bolkowie. To jedna z takich ciekawszych może historii. Natomiast warto pamiętać o tej kolebce tych cystersów. Tak, oni przybyli do nas z Forty w Turyngii na Śląsk za sprawą no oczywiście książąt piastowskich. Tak? Warto tutaj wyróżniać naszych książąt. Bolesław I Wysoki, czyli wnuk Bolesława III Krzywoustego. On dokonał właśnie tej inkorporacji klasztoru, gdzie byli oczywiście eksperci od inżynierii wodnej, tak, zakładali winnice. Lubiąż był ważnym, można powiedzieć, portem, tak, miejscem tranzytowym na Odrze, tak, stąd można było iść dalej na północ, więc to było bardzo ważne miejsce, tak. Trzeba pamiętać, że drogi średniowieczne, no to były także oparte handlowe na naszych rzekach, tak. Dzisiaj jakby absolutnie niewykorzystywanych w tym zakresie, a szkoda. Także cystersi zaprowadzili tutaj gospodarkę zachodnioeuropejską, nie tylko z obszaru Niemiec, ale także z obszaru Francji, pogranicza z Belgią i tak pojawiają się tutaj w ciekawym momencie historycznym razem z napływem kolonistów na teren Dolnego Śląska.
1: Czy ma pan doktor w zanadrzu historie, których nie znajdziemy w folderach? Jakie są pana ulubione ciekawostki związane z dolnośląskimi kościołami?
2: No to tak z mojego podwórka opowiem. Wcześniej miałem przyjemność przez 10 lat prowadzić Muzeum Regionalne w Jaworze. Jedyny zachowany, można powiedzieć w niewiele zmienionej postaci, klasztor średniowieczny na Dolnym Śląsku, Bernardynów w Jaworze, którzy dotarli tutaj w XV wieku za sprawą płomiennych kazań Jana Kapistrana, który oczywiście nawoływał tutaj do prześladowania Żydów, do, że tak powiem, palenia innowierców na stosie, ale także zwołał krucjatę przeciwko Turkom osmańskim. To, że tak powiem, był bardzo głośny temat wtedy w Europie. No, obecność Jana Kapistrana tutaj w połowie XV wieku, zarówno we Wrocławiu, w Jaworze, Legnicy i Krakowie, i Pradze w Czechach, pokazuje, jak ważne są te centra religijne Dolnego Śląska, tak? Bardzo historyczne, na miarę historii światowej. Jest taki przykład jaworski, jest bardzo, bardzo ciekawe, myślę. Tam na przykład do budowy klasztoru zaangażowano budowniczych z Węgier, tak? Znowu taka wielokulturowość nam się pojawia. Mamy przykład Legnicy. Bardzo ciekawe są odnalezione dopiero w latach 60. XX wieku relikty kaplicy zamkowej na zamku. Tam jest część muzeum, prowadzona przez Muzeum Miedzi w Legnicy. Tutaj pozdrawiam kolegów. No to muszę powiedzieć, że fantastyczne miejsce z zachowanymi detalami, reliktami sztuki romańskiej, które no, sięgają co prawda czasów Henryka Brodatego i Henryka Pobożnego, tego, który zginął w bitwie z Mongołami, ale samo miejsce jeszcze znane jest ze źródeł, kaplica z roku 1149, jedne z najstarszych miejsc sakralnych na Dolnym Śląsku, tak, które możemy wskazać po prostu palcem. Bardzo ciekawe miejsce, sam zamek legnicki ma szansę doczekać się rewitalizacji, już takiego nowego tchnienia. Trzymam kciuki, mam nadzieję, że to niebawem nastąpi. Inne takie miejsca ciekawe, magiczne wręcz, powiedziałbym, to tutaj znajdujące się w krainie wygasłych wulkanów, która jest obecnie od 2 lat na znowu liście geoparków dziedzictwa UNESCO, tego geologicznego dziedzictwa. Tam mamy zarówno aspekty geologii, a więc tych stożków wulkanicznych, bazaltowych, także inne zasoby mineralne, jak choćby agaty odnajdywane w dorzeczu Kaczawy, ale również i dziedzictwo przyrodnicze fantastyczne, również i obszar kulturowy z zabytkami, w tym sakralnymi, takie wciąż nieodkryte, oryginalne, nienaruszone substancje zabytkowe takich miejsc jak Kościół Romański w Świeżawie, gdzie miałem przyjemność ostatnio oprowadzać turystów podczas dni Świeżawy, w którym odnajdziemy detale piękne, wzorowane na sztuce romańskiej w Pizie, tak? Tam wszyscy kojarzymy Krzywą Wieżę w Pizie, tak? Ale są piękne detale o takich bazach czy no, zwieńczeniach tych fragmentów architektonicznych, które mają jakieś takie kielichowe formy, kapitele z wpisanymi motywami palmet, tak? Więc roślinność znana z Afryki, z Egiptu, skąd palmy, tak? W kościele romańskim mamy pnącze winorośli, tak? W reliefie romańskim, w tym panonie pięknego portalu romańskiego, jednego z największych portali w Polsce. Mamy wreszcie tam malowidła z około 1300 roku, albo po prostu wykonane w XIII wieku, jeszcze nie dokładnie datowane, ukazujące różne egzotyczne zwierzęta, w tym żyrafy, które mają tak żartobliwie skrzyżowane szyje. Coś niesamowitego, nad czym jeszcze się nie pochylono, tak? Nie wypromowano. Mamy również w tym kościele najstarszy wizerunek chusty świętej Weroniki, narysowany przez artystę ludowego na filarze drewnianym sosnowym około 1500 roku. Taka ciekawostka. Tego jeszcze nie ma w żadnym przewodniku, to zdradzę tutaj. Chusta świętej Weroniki, jedna z najstarszych relikwii świata chrześcijańskiego obok Saurunu Turyńskiego, bardzo znana, zachowana funkcjonowała w tym obiegu, można powiedzieć, pielgrzymkowym. Do początku XVI wieku przychodzi sytuacja najazdu Rzymu przez armię cesarską, niemiecką, z tak zwanym Sacco di Roma. Rok 1527 zabezpieczono te relikwie, wywieziono z Rzymu i zastąpiono ją oryginałem, tylko że na oryginale Chrystus ma oczy otwarte, a na tej kopii zamknięte. Natomiast nasz autor tego, można powiedzieć, rysunku, szkicu na filarze ukazuje ową relikwię z otwartymi oczami, to znaczy, że dotarł do tego wizerunku w Rzymie przed rokiem 1527. Takie są moje podejrzenia. Wiele, wiele innych ciekawych obiektów, na przykład kościółek romański w Pogwizdowie, w samym sercu Parku Krajobrazowego Chełmy. Tam mamy najstarszy na Dolnym Śląsku zachowany przestrzeń cmentarza XIII-wiecznego romańskiego. Mamy szereg oczywiście innych miejsc, taki szlak polichromii kaczawskich, również funkcjonujący na tym terenie właśnie Gór Kaczawskich. Ja tak nieprzypadkowo o tym mówię, bo jestem w Radzie Naukowej Geoparku i te wszystkie obiekty i zarządców doskonale znam.
1: Jak zaplanować weekend na Dolnym Śląsku, żeby zobaczyć te najciekawsze świątynie? O ile się da.
2: Najprościej, oczywiście korzystając z transportu, czy to kolei dolnośląskich, tak, bo tych połączeń mamy coraz więcej, oczywiście korzystając z roweru, jak najbardziej, właśnie można gdzieś wysiąść na stacji i podróżować sobie, już bardziej niezależnie. Po naszych dużych miastach to oczywiście choćby i hulajnogą, więc nie, dzisiaj jakby dostępność obiektu

0: można dotrzeć do tych jakby podstawowej informacji, oczywiście korzystając z narzędzi internetowych jak najbardziej. Portal Dolny Śląsk Travel jest takim też miejscem. Natomiast tak, no pojawiają się nowe obszary, nowe punkty. Ostatnio przed tygodniem dopiero otwarty punkt informacji turystycznej w rynku w Legnicy, Rynek 4. Zapraszam, bardzo fajne, przyjazne miejsce, gdzie można także odpocząć, nie tylko pobrać sobie materiały, także kupić pamiątki, więc ta dynamika, ten rozwój atrakcji turystycznych, on jakby postępuje, przybywa także miejsc choćby gastronomicznych na mapie, jakość tych miejsc no, dowodzi ostatnie wydanie przewodnika Michelena, tak, jest tam wiele, wiele punktów nie tylko z gwiazdkami Michelena, także ta różnorodność, jakość tradycji dolnośląskich czy polskiej kuchni, wpisanie w nie historii tych elementów dziedzictwa kulturowego jak najbardziej jest tutaj no, na bardzo wysokim poziomie, bogata oferta, tu docierają naprawdę już turyści nawet z odległych kontynentów.
1: I na koniec, gdyby pan mógł zabrać słuchaczy tylko do jednego kościoła na Dolnym Śląsku, który to by był?
0: Ojej.
1: Ciężkie, wiem, że się ciężkie wylosowało.
0: Bardzo ciężko. No to też zależy jakich wrażeń chcemy dostarczyć, tak? Jeśli chodzi o na przykład takie miejsca właśnie jak sanktuaria, tak? No, gdzie mamy na przykład te figurki maryjne, tak? W bardzie, no wykonane z drewna, tak? Które są z początku XI wieku, no to na pewno jest czymś wow, tak? Takie właśnie miejsce jak chociażby Bardo, czy Krzeszów, tak? Krzeszów ma zarówno tę sztukę wysokiego wysokiej półki, tak, za sprawą chociażby pracowni śląskiego Rembrandta, tak, ale szukając takiej pewnej intymności, duchowości indywidualnej, możliwości chociażby no, pomodlenia się, tak, w zaciszu, to są też i prowincjonalne miejsca. Nie chcę niczego faworyzować, ale takim jednym z przykładów może być może nie z pierwszej półki ani z drugiej, zapominany w przewodnikach, ale taki kościółek w Sośnicy pod Wrocławiem, gdzie są święte schody, ufundowane w roku 1776 przez tamtejszą hrabinę von Wurz, która zachwyciła się takimi relikwiami z czasów Chrystusa, a więc świętymi schodami, które pokonał Jezus podczas swojej męki akurat w pałacu Poncjusza Piłata i kopię tych schodów właśnie postanowiła ona ufundować w takiej świątyni no, niewielkiej, tak, pod Wrocławiem, niezauważalnej, a jednak ciekawe miejsce na mapie właśnie tej kulturowej, gdzie także znajdują się ci nasi pielgrzymi. Wszyscy słyszeli o szlaku Via Sacra, o szlaku Via Regia, to tak powiem niewątpliwe tutaj no, te domeny pierwszoplanowe, ale warto właśnie gdzieś tam szukać sobie samodzielnie. Na pewno państwo są w stanie odkryć jeszcze niejedno, czego nie ma w przewodnikach. Bardziej bym namawiał właśnie na odkrywanie Dolnego Śląska indywidualnie.
1: I o tym odkrywaniu mówił dr Arkadiusz Muła, historyk sztuki, dyrektor Centrum Vitelon w Legnicy, znawca dziedzictwa kulturowego na Dolnym Śląsku. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Na zegarach minęła godzina 14. Sprawdzamy prognozę. We Wrocławiu 24 stopnie. Słońce wygląda zza chmur. Dzisiaj może tak być właśnie przez cały dzień. Słońce będzie się chowało nam zza te chmury i może pojawić się także deszcz. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę. Jest, tak jak powiedziałam, szansa na opady. Jakość powietrza we Wrocławiu dobra, a maksymalnie będzie tu dzisiaj 25 stopni.
1: Reklama.
2: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
3: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
4: Nie mam prawka.
3: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
2: Brzmi super. Dzięki.
3: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
5: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
6: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
7: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
1: Reklama.
8: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
0: Przemierzamy dzisiaj szlak sakralny na Dolnym Śląsku w ramach audycji Wakacje na Dolnym Śląsku. Za nami już kilka części. Za chwilę odwiedzimy tym razem Bazylikę w Krzeszowie o godzinie 14.10, a później Sanktuarium Świętego Józefa w Krzeszowie. Zostańcie z nami, naszym przewodnikiem będzie ksiądz Łukasz Langenfeld.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Podróżując szlakiem sakralnym po Dolnym Śląsku trafiliśmy do nie tylko polskiej, nie regionalnej, ale i europejskiej perły baroku, czyli do pocysterskiego opactwa w Krzeszowie. Ze mną jest ksiądz Łukasz Langenfeld, proboszcz tej parafii. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie w Krzeszowie. Przejeżdżając między Kamienną Górą a Lubawką, natrafiamy na niewielką wioskę. Wieś Krzeszów, ale z daleka, zanim jeszcze zobaczymy nazwę tej miejscowości, ukazują się nam dwie okazałe wieże. Wieże krzeszowskiej bazyliki. Krzeszów to bowiem miejsce, jedno z nielicznych, które nie tylko się zwiedza, bo są miejsca, do których się jedzie na zwiedzanie. Krzeszów to miejsce, w którym oprócz zwiedzania także należy przeżyć czas, który jest nam tu dany. W tym miejscu należy doświadczyć tego, co przez wieki spotykało ludzi pielgrzymujących tutaj do tego świętego i przepięknego miejsca. W tym momencie stoimy przed okazałą bazyliką. Bazyliką Matki Bożej Łaskawej, Kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Bazyliką, w której od wieków czczony jest cudowny obraz, ikona Matki Bożej Łaskawej. Patrząc na wejście do bazyliki, zwracamy też nasz wzrok w lewą stronę i widzimy drugie diecezjalne sanktuarium, sanktuarium świętego Józefa, do którego mam nadzieję też wejdziemy, bowiem jest to Śląska Kaplica Sykstyńska. Po lewej stronie widzimy obsługę pielgrzyma, restaurację, sklep z dewocjonaliami, a po prawej stronie bazyliki okazały klasztor, w którym obecnie przebywają, mieszkają i żyją siostry benedyktynki. Wejdźmy do bazyliki i tam będziemy próbowali wspólnie przeżyć ten moment krzeszowskiego spotkania z kulturą, sztuką, zabytkiem i sakrum. Wchodzimy przez jedną z wież,

Już pierwszy widok bazyliki z zewnątrz pokazuje ogrom i zapowiada piękno tej świątyni. Kiedy wejdziemy do środka kościoła, który budowano tylko 7 lat, widzimy przepiękny wystrój. Ten wystrój to już ponad 70 lat pracy, modlitwy, projektów i działania. W czasach, kiedy nie było komputerów, programów architektonicznych, kiedy nie było specjalistycznego sprzętu, a jednak setki, jak nie tysiące mniejszych czy większych figur, przepiękne malowidła, obrazy, stare ławki, konfesjonały, miejsca, w których palą się świece, kryształowe żyrandole i przepiękne sklepienie, które jest wielką opowieścią o miłości Boga do człowieka, o całej historii zbawienia, poczynając od Starego Testamentu do czasów Jezusa Chrystusa i czasów współczesnych tym, którzy ten kościół wznosili, którzy tę świątynię upiększali. Przechodzimy jedną z bocznych naw, mijając kilka przepięknych, starych ołtarzy. Nie wszystko powiemy, nie wszystko pokażemy, bo Krzeszów trzeba przeżyć. A żeby go przeżyć, to trzeba tu przyjechać, obejrzeć każdy jego fragment, klęknąć w ciszy tej bazyliki i spojrzeć w oczy tej, która uwieczniona jest na cudownej ikonie. Niemalże na środku świątyni mamy ołtarz. To tu sprawowana jest codziennie Przenajświętsza Ofiara. To tu Chrystus rodzi się i umiera. Zmartwychwstaje i żyje. Po to, byśmy to życie z tego ołtarza czerpali każdego dnia. Po lewej stronie widzimy okazałą i piękną ambonę, z której płynie słowo życia. Słowo, które staje się fundamentem, zmierzając ku ikonie Matki Bożej. Po prawej stronie mijamy kolejny ołtarz z obrazem 14 wspomożycieli i po jego bokach wejście do klasztornej klauzury i do zakrystii. Przepięknej, okazałej zakrystii z 200-letnimi meblami. Zakrystii wielkości niejednego kościoła, a więc miejsca, które zachwyca podobnie jak cała ta bazylika. W zakrystii, oprócz tego wszystkiego, co potrzebne jest do codziennej liturgii, znajduje się kopia ikony Matki Bożej Łaskawej. Tu każdy może podejść z bliska, zobaczyć ten obraz, który jest w głównym ołtarzu. Ten obraz, który przed laty, w 1997 roku, 2 czerwca na legnickim lotnisku, koronował święty Jan Paweł II. To właśnie w tej zakrystii, według podania, znaleziono ten obraz. Wyobraźmy sobie, drodzy Państwo, najpierw może średniowieczną Polskę. W niej wioski, osady. I ta mała wioska, w której już wtedy stoi tak piękny i monumentalny obiekt. Kościół, do którego pielgrzymują ludzie. Kościół, do którego przychodzą parafianie, jak do swojej parafialnej świątyni, ale kościół, do którego pielgrzymują ludzie. Wyobraźmy sobie lata wcześniej, kiedy ten wizerunek był czczony przez okolicznych i wszystkich, którzy o nim się dowiadywali. To obraz, który nie zachwyca swoją wielkością, rozmiarem. To obraz, który nie zachwyca może jakimś blaskiem, który z niego bije, ale to ikona, która zachwyca miłością Matki Bożej, która wskazuje na swojego Syna Jezusa Chrystusa i daje Go nam jako źródło łask, a Ona te łaski nam wyprasza. Stąd też ta świątynia jest nazywana Krzeszowskim Domem Łaski. Jest to ikona, przedstawienie Maryi, które jest najstarszym obrazem w Polsce, najdłużej przebywającym obrazem maryjnym na tych ziemiach, nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy. Ikona ta była przez wieki czczona i przez wieki była zabezpieczana przed tym, żeby nikt, kto ma złe zamiary wobec religii, Boga i tego obrazu, nie wyrządził jej krzywdy. I tak też wyobraźmy sobie Krzeszów w czasie, kiedy były wojny husyckie, czy wojna 30-letnia, albo kasaty zakonów. No, skazany był właściwie na zagładę, ale nigdy to się nie stało. Najpierw byli tu benedyktyni, później byli cystersi, którzy no właściwie budowali to wszystko, którzy to upiększali, którzy to, co dziś widzimy, otaczali swoją troską. W czasach tych najazdów i wojen były momenty, w których obraz był zagrożony. I dlatego ten obraz, który, jak całe opactwo tutaj, zaczęły istnieć po
śmierci księcia Henryka Pobożnego, który zginął w bitwie pod Legnicą, a więc 1241 rok, czyli XIII wiek. To dużo wcześniej niż ikona jasnogórska. Więc ten obraz i to opactwo, to wszystko stało się pewnym orężem naszym i opieką Maryi otoczone, otaczało opieką nas wszystkich. I w czasie, kiedy ten obraz, który był tak ważny, tak czczony, tak potrzebny, było kolejne zagrożenie, więc obraz zakopano, obraz schowano. Brat czy ojciec zakonny, który to uczynił, umarł. Przez wieki wiedziano, że jest obraz. Przez lata próbowano nawet go szukać, ale nikt nie miał pojęcia, gdzie obraz się znajduje. I właśnie owa zakrystia, którą przed chwilą wspominaliśmy, stała się miejscem, w którym, jak przekazuje nam podanie, rozbłysnął wielki snop światła. 18 grudnia 1622 roku snop światła, kiedy remontowano tę zakrystię, wskazał jedno małe miejsce. Zaczęto kopać i znaleziono po 200 latach skrzynię rozpadającą się, jakieś płótna, które otaczały, okalały coś chyba cennego. Okazało się właśnie, że jest to ikona Matki Bożej Łaskawej, cudowna ikona krzeszowska, która przez 200 lat nie została naruszona zębem czasu, mimo że wszystko to, w czym się znajdowała, było bardzo mocno zdegradowane i zniszczone. Podchodzimy więc do tego obrazu, który od 1622 roku po tym ponownym odkryciu i znalezieniu zagościł w górnym ołtarzu naszej świątyni. Obraz w porównaniu do ołtarza, do rzeźb, do figur, do malowideł jest obrazem niewielkim i nie przytłacza tą wielkością. Tak jak nie przytłacza wielkością ta świątynia, ona pokazuje wielkość Boga. Ona pokazuje Jego przemożność, ale ta świątynia staje się po prostu moja, staje się nasza, staje się każdego pielgrzyma, który tu wchodzi, któremu dech w piersiach zapiera najpierw jej fasada, później jej wnętrze. Ale po chwili czujemy się tu jak w domu, bo to jest dom łaski Maryi, dom naszej Matki, a skoro dom naszej Matki, to dom każdego z nas. I właśnie Krzeszów jest tym miejscem, w którym często ludzie na nowo odnajdują sens życia, odnajdują szczęście, odnajdują miłość. Także tę ziemską, bowiem w Krzeszowie mamy to informacja dla wszystkich zakochanych i tych, którzy byli kiedyś zakochani, i tych, którzy będą. Mamy relikwię świętego Walentego. Prawdopodobnie jest to palec świętego Walentego. Co by to nie było, każdego roku w okolicach połowy lutego, kiedy jest relikwiarz wystawiony przy głównym ołtarzu, on przyciąga do tej świątyni, święty Walenty przyciąga do tej świątyni wiele osób, które tu, dzięki niemu, spotykają się z Maryją, a przez nią spotykają się z Jezusem Chrystusem. Przechodzimy koło tego obrazu, przyklękamy przed Najświętszym Sakramentem, który jest tu w tabernakulum. Możemy także, jak czyni to wielu pielgrzymów, przechodzić drogą pokutną na kolanach. Mamy przepiękne stare balaski, które chronią także ten ołtarz, które robią wszystko, by obraz Matki Bożej był bezpieczny, a jednocześnie, by ci, którzy chcą się przy nim pomodlić, mieli miejsce otoczone ciszą, spokojem i oddalone od zgiełku, który czasami przynoszą też pielgrzymi albo turyści przybywający w to miejsce. Zanim przejdziemy dalej, za ołtarzem, chociaż wejście jest stąd też, ale dla zwiedzających jest z zewnątrz, jest mauzoleum Piastów Śląskich. Grobowiec książąt Świdnicko-Jaworskich. Grobowiec, tak trzeba to określić, bo tam są groby. Ale przewodnicy nasi, którzy wprowadzają tam grupy, najpierw mówią, że jest to sala balowa. I nikt się nie dziwi, bo takiego grobowca drugiego nie ma na całym świecie. Przepiękna, przeogromna, bardzo bogato zdobiona sala. Sala, w której jest mniej złota niż w bazylice, ale sala, która pokazuje, jak przez wieki troszczono się o tych, którzy byli przed nami. Sala, która pokazuje,
jak bardzo ważni są przodkowie, i ci królewscy, i ci zwyczajni. Mauzoleum Piastów Śląskich, przepiękny grobowiec, obok niego stary cmentarz zakonny, kawałek dalej kaplica Marii Magdaleny z wierną kopią Bożego Grobu z Jerozolimy. To też jest jeden z ewenementów. W Polsce niewiele takich jest miejsc, gdzie możemy zobaczyć, jak wygląda Boży Grób w Jerozolimie. Przechodząc dalej, obchodzimy ołtarz i stalle, których przez wieki modlili się zakonnicy, i oczom naszym ukazują się przepiękne organy.

0: Myślę, że możemy tutaj dodać, że jest to perła wśród instrumentów.
1: Tak jest. Organy Englera, które nie ma drugich takich na świecie, w 90 kilku procentach zachowały się w oryginale. Organy, które mają prawie 3000 piszczałek, zaczynając od piszczałki wielkości około 10 cm, a kończąc na piszczałce mającej powyżej 8 metrów. Przepiękny widok, przepiękny obraz, przepiękny instrument, ale przepiękne dopiero jest jego brzmienie. I radio, choćby najlepsze, to tego nie odda. Dlatego serdecznie zapraszamy przez czas wakacji. Każdego dnia są tu koncerty organowe o godzinie 13 i o godzinie 11. To są koncerty, które odbywają się w okolicy mszy świętej, którą sprawujemy w samo południe. Serdecznie zapraszam do tego, by usłyszeć, jak wspaniale to brzmi. A jeszcze w takim otoczeniu, w takim miejscu, w tych pięknych malowidłach, w tym pięknym wystroju, można przez tę muzykę usłyszeć samego Boga. Idąc dalej, przechodzimy koło kolejnych ołtarzy, koło kolejnych konfesjonałów, które słyszały setki tysięcy, jak nie miliony, ludzkiego bólu, żalu, ludzkiego pragnienia dobra, poprawy, naprawy swojego życia. Przechodzimy obok konfesjonałów, w których setki tysięcy razy albo miliony razy Bóg mówił: i ja Tobie przebaczam, idź i nie grzesz więcej. Po prawej stronie kolejna wieża, przez którą można wejść właśnie na emporę organową, przez którą można wejść na prezentacje organowe, które odbywają się po tych koncertach, i zobaczyć instrument od środka. Zobaczyć, jak to wszystko wygląda, zobaczyć, jak to wszystko działa, zobaczyć, jak to wszystko wydaje przepiękny głos, przepiękny dźwięk na chwałę samego Boga. Tą wieżą wchodzi się także do samej góry, aby zwiedzając strych bazyliki, zwiedzając wieżę, móc także spojrzeć na przepiękny widok, jaki rozpościera się z samego jej wierzchołka na całą okolicę. Przy dobrej pogodzie widzimy Śnieżkę, przy dobrej pogodzie widzimy przepiękne pola, łąki. Nawet przy trochę gorszej pogodzie widzimy Kalwarię Krzeszowską, a więc kilkadziesiąt kaplic, które rozrzucone są po całym terenie i które nawiązują bardzo mocno do tej drogi krzyżowej prawdziwej, która jest w Jerozolimie. Nawiązują do niej i nazwami stacji, ale i odległościami pomiędzy tymi stacjami, które są odwzorowaniem tego, co przeżywają pielgrzymi idąc w Jerozolimie po drodze krzyżowej. Wielu pielgrzymów, wiele grup przyjeżdża po to, żeby przejść tę Kalwarię, Kalwarię Krzeszowską. Niektórzy przechodzą tylko jej fragmenty, niektórzy przechodzą całą. My taką wspólną drogę krzyżową przez całą Kalwarię robimy zawsze w Wielki Piątek i robimy zawsze przeddzień odpustu krzeszowskiego, a więc 14 sierpnia, bowiem odpust, Wielki Odpust Krzeszowski, kulminację ma 15 sierpnia, ale trwa kilka dni wcześniej. Serdecznie zapraszamy też do Krzeszowa. To jest przeogromny święto wszystkich ludzi, którzy przybywają do Krzeszowa. To jest, moglibyśmy powiedzieć, jarmark, to jest wesołe miasteczko, to są stragany. To wszystko dzieje się na parkingach dookoła, które są własnością gminy i gmina organizuje wszystko, co dzieje się poza murami opactwa krzeszowskiego.
0: Opuszczamy więc Bazylikę Krzeszowską i przeniesiemy się już za chwileczkę do Sanktuarium Świętego Józefa, które zwane jest Śląską Kaplicą Sykstyńską.
1: I stoi obok Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Jesteśmy w Sanktuarium Świętego Józefa w Krzeszowie.
2: Tak jest. Wchodzimy do kolejnej świątyni, która przez długie lata była tylko muzeum. Teraz sprawujemy tu także kult liturgiczny. Codziennie odprawiamy msze święte i wchodzimy do miejsca, które zaskakuje równie mocno jak bazylika. Może już nie wielkością, ale pięknym. Ciekawostką tego miejsca jest to, że jest to kościół, jak powiedział jeden z nagrywających tu film, zbudowany na opak. Kościół, który jest zorientowany zupełnie w innym kierunku niż wszystkie inne kościoły i zasady budowania. To nasi słuchacze mogą sprawdzić. Takie zadanie. W jakich kierunkach budowano kościół, w jakim kierunku był ołtarz, w jakim kierunku były drzwi. Ten jest zupełnie odwrotnie. A to właśnie po to, by w tym kościele nie potrzeba było żadnego sztucznego światła. Proszę się rozejrzeć i wszyscy, którzy wejdą do tej świątyni, zauważą, tu nie ma żadnego żyrandola. Jedyne światło, jakie się pali, to czerwona lampka przy tabernakulum. Kościół jest tak zbudowany, że przez cały dzień jest nim widno. Nie potrzeba żadnego światła, malowidła, których są tu tysiące, dlatego Śląska Kaplica Sykstyńska, które umieścił tu Wilman, opowiadają całą historię zbawienia, ale opowiadają także o troskach i o radościach świętego Józefa. To tu zobaczymy, nie wiem czy nie jedyny w Polsce na pewno, ale na świecie, obraz czy przedstawienie Matki Bożej w kapeluszu. To tu zobaczymy, jak wyobrażał sobie Wilman wielbłąda, którego nigdy w życiu nie widział. To tu zobaczymy przepiękne sceny biblijne, ale stroje współczesne autorowi tych dzieł. Nieraz mówię to młodzieży, nie wiem czy mi wierzą. Były czasy, kiedy nie było internetu. Nie można było sprawdzić, jak w czasach Chrystusa ubierali się ludzie. Nie można było sprawdzić, jak w czasach Chrystusa wyglądały okolice Ziemi Świętej, budynki, przyroda. Dlatego tu, w tle, możemy znaleźć elementy Kamiennej Góry. W tle tych malowideł sprzed setek lat możemy znaleźć elementy Bolkowa. Autor przekazywał prawdę o zbawieniu, ale umieszczał ją w realiach, które były mu współczesne. Przechodząc dookoła tej świątyni, widzimy mnóstwo obrazów i możemy, spoglądając na obraz i odwracając wzrok w drugą stronę na balkony, spoglądając na okna, zauważyć, że wielkość malowidła jest identyczna z wielkością okna. Dlatego właśnie nie potrzeba żadnego oświetlenia. Zorientowanie kościoła, nie powiem, w którą stronę, powoduje, że z tych okien nie pada nic oprócz światła. Nie ma cienia, nie ma ciemności. Dlatego wszystko jest pięknie podświetlone, bo wszystko jest zaplanowane. Przepiękne zdobienia, znów piękna ambona. Mamy to taki szczególny obraz narodzin Jezusa dla mnie, bowiem 26 lat temu, kiedy poszedłem do seminarium, byłem redaktorem seminaryjnej gazety, która wychodziła dla Towarzystwa Przyjaciół Seminarium. No i pierwszym z zadań, oprócz prowadzenia tej gazety, jaką zlecił mi ówczesny rektor, było przygotowanie kartki świątecznej dla wszystkich przyjaciół seminarium. No i to właśnie ten obraz pojawił się na tej pierwszej kartce, jaką wydawało wtedy seminarium. Więc szczególnie bliski jest mi ten malunek, ten kościół, w którym siedziałem jako młody chłopak z dużym aparatem, wielkim obiektywem, z statywami i próbowałem przekazać piękno tej sceny, ale nie piękno obrazu, tylko piękno tej sceny, czyli duchowość. Tu mamy także, to już przy wyjściu widać, obraz, w którym jest śmierć świętego Józefa, chyba najpiękniejsza z możliwych śmierci. Dlatego właśnie on jest patronem dobrej śmierci, bo przy jego łóżku widzimy Jezusa i Maryję i widzimy świętych i widzimy Boga Ojca i widzimy symbole Ducha Świętego. Śmierć wśród swoich, a tymi swoimi jest Bóg. Idąc w stronę ołtarza, mijamy kolejne malowidła, mijamy też piękne stare figury, elementy figur, które są wystawiane w szklanych gablotach i widzimy różne sceny z życia Jezusa. W tych scenach z życia Jezusa widzimy także sceny współczesne autorowi tych dzieł. Tam na środku jest taki człowiek w okularach.
1: Faktycznie.
2: I to jest, pamiętajmy, tak, pierwszy wiek. Jest człowiek w okularach, który w momencie obrzezania pokazuje palcem, to jest nie tak, to jest nie tak, nie, to trzeba zrobić inaczej. To jest symbol jednego z zakonników, który bardzo mocno wtrącał się Wilmanowi w tworzeniu tych dzieł. Ciągle go krytykował, ciągle mu się coś nie podobało, więc Wilman umieścił go też na tym ołtarzu jako takiego cwaniaka, który nawet w tym momencie podpowiada, zróbcie to tak, to inaczej. Wilman też w kilku miejscach umieścił siebie. Tutaj po prawej stronie stoi oparty w takim kapeluszu, czapce, o krzesło i nawet nie przygląda się temu, tylko myśli. Myśli, jak tu tę scenę namalować. To jest jego autoportret, nie jedyny, bo kawałek dalej, przechodząc, mamy kolejny obraz. Maryja brzemienna, Józef i przechadzają się od gospody do gospody, szukając miejsca, gdzie mogliby w czasie spisu ludności przenocować, miejsca, w którym przyszedłby na świat Zbawiciel. I znów w gospodzie jest Wilman w swoim słynnym kapeluszu, w swoim stroju codziennym, zupełnie innym niż wtedy obowiązywał i zupełnie innym niż strój, który ma Maryja i Józef. Tutaj też z tym wiąże się taka anegdota, bo Wilman miał pewną przypadłość i trochę problemów z alkoholem. No i był problem, bo jak wiemy, freski maluje się na mokrym tynku. A nasz artysta czasami nie zdążył na czas przyjść do kościoła i tynk wysechł. I trzeba było wszystko robić od nowa. I te prace przedłużały się. Dlatego zamknięto go w kościele i powiedziano, że póki nie skończy, z kościoła nie wyjdzie. A Wilman powiedział, że i tak będzie w gospodzie. No i jest. Namalował się w gospodzie na jednym z obrazów. Jesteśmy już z samego przodu kościoła. Dochodzimy do prezbiterium, do którego prowadzą nas balaski i widzimy znów tabernakulum, ołtarz i wszystko to, co potrzebne jest do codziennego kultu, do codziennego sprawowania Eucharystii. Piękne, rzeźbione, stare balaski, które także z jednej strony zabezpieczają, a z drugiej strony ozdabiają tę część kościoła. Widzimy Dzieciątko Jezus i jako figurkę i na obrazach. Tu właśnie widzimy przywożone płótna i tkaniny. Tu właśnie, jak dobrze się porozglądamy, to zobaczymy wielbłąda, właściwie jego wyobrażenie. Trzeba przyjechać i znaleźć konia, który ma nierówne plecy. Bo tyle Wilman wiedział o wielbłądzie. Więc tak go przedstawiał.
1: A Matka Boża w kapeluszu, o której ksiądz wspomniał?
2: A minęliśmy Matkę Bożą w kapeluszu. Matka Boża w kapeluszu jest tu na górze nad obrazem, przy którym jest Wilman przy krześle i nasz wtrącający się zakonnik. Tam jest Matka Boża w kapeluszu, która jest jednym z niewielu takich przedstawień. Idziemy dalej. Mamy zaślubiny Maryi z Józefem. Jedna ze stron, którą właśnie minęliśmy, to jest troski, a tu są radości świętego Józefa. A więc radości, które prowadzą do narodzenia. Radości, które prowadzą do bycia ojcem, opiekunem Zbawiciela. I teraz, idąc w drugą stronę, widzimy piękną ambonę i widzimy też organy. W porównaniu z organami, które widzieliśmy w bazylice, to jest nic. Ale ten instrument też przepięknie gra i na nim też koncertujemy w czasie wakacji. Oprócz codziennych koncertów w bazylice o godzinie 11 i 13, w soboty jest dodatkowy koncert o godzinie 19 właśnie w tym kościele, bo ten instrument też ma przepiękne brzmienie, mimo że nie jest tak okazały, to potrafi poruszyć ludzkie serca, potrafi poruszyć ludzką wyobraźnię, potrafi przenieść nas myślą, duchem i sercem do samego Boga, do Jego majestatu, do Jego blasku, do Jego chwały. Życie Jezusa, niczym Biblia Pauperum, Biblia ubogich, Biblia tych, którzy nie potrafią czytać, nie potrafili czytać, jest ukazane przez pryzmat życia świętego Józefa, świętej rodziny. A jak wiemy, święty Józef towarzyszył bez przerwy Jezusowi. A więc życie Jezusa przez pryzmat świętego Józefa to po prostu życie Jezusa, które doskonale znamy. Idąc w stronę głównego wyjścia, bo weszliśmy bocznym, widzimy jeszcze
1: stroje.
2: Tak, widzimy pewną wystawę. Widzimy stare księgi, manuskrypty, moglibyśmy nawet rzec, widzimy obraz, które są sprzed lat. Mamy mszał rzymski, który był wydrukowany w 1889, drugi mszał wydrukowany w 1882 roku. Mamy przepiękny obraz, który pokazuje nam dzieła sztuki, jakie powstawały przed lata. To wszystko oczywiście w szklanych gablotach, żeby nie uległo dodatkowej degradacji i zniszczeniu. Mamy strój kanonika kapituły krzeszowskiej, który pokazuje, jak miejscowi kanonicy ubierają się wtedy, kiedy są ważne uroczystości. Mamy strój Bractwa Świętego Józefa, bowiem ten kościół jest pierwszym kościołem józefowym w tej części Europy. To tu rozpoczął się kult świętego Józefa. Sanktuarium Narodowe świętego Józefa, które mamy w Kaliszu, rozpoczęło się od kultu w Krzeszowie, więc możemy powiedzieć, że to jest taka nasza filia w Kaliszu, ale broń Boże, nie odbieramy im tego zaszczytnego tytułu Narodowego Sanktuarium świętego Józefa. Widzimy strój cystersa, tak, żeby unaocznić sobie to, jak wyglądał cysterski habit, jak wyglądał zakonnik, który tu przez lata chodził. Góra kościoła świętego Józefa to także przepiękne sklepienie, cudowne malowidła, a nad nimi strych. Strych, który także się zwiedza. Strych, na którym i na tych balkonach prawdopodobnie był przechowywany skarb Berlinki, bowiem i w kościele Matki Bożej i w kościele świętego Józefa ukryto ten skarb, który wywieziono z Berlina celem zachowania go w czasach wojennych. To największe arcydzieła największych kompozytorów, największych pisarzy. Ponad 500 ogromnie ważnych, znanych i starych ksiąg, które między innymi tu przechowywano, bo stwierdzono, że Krzeszów będzie najbezpieczniejszym miejscem. I do dziś ten skarb, dzięki temu, że zachował się w Krzeszowie, jest na ziemiach polskich. Nie wrócił do Berlina, ale zapraszamy serdecznie na nocne zwiedzania, które tu organizujemy i które pokazują właśnie też te skarby związane z Berlinką. Zawsze można takie zwiedzanie sobie wcześniej zaplanować, szukając informacji o tym na naszych stronach internetowych, na stronie www.opactwo.eu oraz na Facebooku, na stronie Opactwo Pozysterskie Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. O, tam zapraszamy, to są te miejsca, w których możemy wszelkie informacje otrzymać. Kierujemy się w stronę wyjścia. Po prawej stronie mamy też wejście na chór. Można obejrzeć organy, można też obejrzeć balkony, na których była złożona Berlinka. Można w każdej chwili zobaczyć to, co przez wieki zachwycało i dzisiaj

0: fizycznie, bo jednak staramy się, żeby jak najmniej osób dotknęło fizycznie tego miejsca, tego instrumentu, ale można doskonale z bliska przyjrzeć się działaniu tego. Prezentacje organowe są możliwe zawsze po koncercie, ale też koncerty są możliwe przez cały rok, wtedy kiedy grupa zechce taki koncert u nas wysłuchać. No jest to też pewien obiekt muzealny, a więc tak jak wszędzie w takich obiektach, dlatego żeby je utrzymać potrzebne są bilety i u nas są bilety na zwiedzanie. Oczywiście jeżeli ktoś przychodzi na modlitwę, to jak najbardziej wchodzi zawsze i to jest niebiletowane w żaden sposób. Kościoły są pootwierane na wszelkie nabożeństwa, liturgie i na wszelką modlitwę. Ale jeżeli już przychodzimy na zwiedzanie, chcemy, czy z audioprzewodnikiem, który sam włącza się w każdym miejscu, w którym chce nam coś opowiedzieć, a audioprzewodnik jest w kilkunastu językach, czy chce zwiedzać samodzielnie, czytając opisy, które są w każdym miejscu, czy chce zwiedzać, czasami to robią pielgrzymi indywidualnie, a najczęściej grupy, z naszym przewodnikiem. Mamy kilku bardzo profesjonalnie przygotowanych przewodników, którzy oprowadzają po tej trasie turystycznej, ale też po trasie rozszerzonej. Trasa rozszerzona to właśnie wieże, to właśnie organy, to właśnie część Kalwarii Krzeszowskiej i pawilon na wodzie.
1: Opowiedział ksiądz, że można wieloma trasami zwiedzać opactwo w Krzeszowie. Ile czasu trzeba sobie zarezerwować?
0: To jest bardzo trudne pytanie, bo można krzeszowskie opactwo przebiec w godzinę, a można je przejść w 5 godzin i będzie za mało. Zwykle trzeba zapewnić sobie tak minimum półtorej godziny na tę trasę turystyczną, trasę podstawową. Półtorej godziny, żeby spokojnie to przejść, zobaczyć, przeczytać, wysłuchać, chociaż trochę spróbować zrozumieć. Ja zwykle mówię, że trzeba sobie zarezerwować 2 godziny, bo człowiek stając w tych miejscach czasami się modli, a czasami po prostu tylko medytuje to piękno, które też staje się modlitwą. Ma takiego czasu na zwiedzanie, żeby spokojnie też skorzystać i z toalety, żeby też przyjść do naszej kawiarni czy restauracji na ciastko, na kawę, na lody czy na dobry obiad. Naprawdę zachęcamy do spróbowania tego, co podaje się w klasztornej kuchni. Restauracja jest przy obsłudze pielgrzyma, przy sklepie z dewocjonaliami. To wszystko jest dostępne dla wszystkich naszych gości. To wszystko też pomaga nam utrzymać ten przeogromny kompleks, a naszym zadaniem jest przede wszystkim pokazanie tego, zaproszenie tutaj, ale też zabezpieczenie tego dla przyszłych pokoleń, bo tak jak ktoś kiedyś starał się o to, żeby to przetrwało do dziś i byśmy my dziś mogli korzystać z tego piękna i dobra, tak naszym zadaniem jest zabezpieczenie, zadbanie o to i przekazanie innym pokoleniom. Dlatego serdecznie zapraszam do Krzeszowa. To jedno z tych miejsc, które nie tylko się zwiedza, ale które się przeżywa. Zapraszam do przeżycia dnia w Krzeszowie. Zapraszamy też do naszego domu pielgrzyma, niecałe 2 kilometry stąd, w Krzeszówku.
1: A my bardzo serdecznie dziękujemy za oprowadzenie nas i po Bazylice, ale też i po Sanktuarium Świętego Józefa.
0: To tylko bardzo nieliczne miejsca. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę, za przybycie do Krzeszowa i zapraszam po to, by zobaczyć to wszystko, o czym ja powiedziałem tylko w niewielkim procencie. Do zobaczenia w Krzeszowie. Zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina do tego, by kiedy przybędą do Krzeszowa, znaleźli mnie i przyznali się. Słyszeliśmy w radiu Rodzina i dlatego tu przybyliśmy. A wtedy, jak tylko czas pozwoli, to jeszcze wypijemy dobrą kawę i porozmawiamy ze wszystkimi po kolei.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Na Dolnym Śląsku dzisiaj zmienne stany pogodowe. Pojawia się słońce, trochę chmur i deszcz. I tak będzie dzisiaj przez cały dzień. Natomiast jutro ma być pięknie i słonecznie. Nawet 28 stopni w Legnicy i Bolesławcu w dniu jutrzejszym. A dzisiaj to 26. To maksymalna temperatura dla naszego województwa. Przemierzamy dziś Dolny Śląsk szlakiem sakralnym w ramach audycji Wakacje na Dolnym Śląsku. Kilka części już za nami. A za chwilę przeniesiemy się do Jeleniej Góry. Będzie nas oprowadzać Henryk Dąbkiewicz po kościele Podwyższenia Krzyża Świętego właśnie w Jeleniej Górze, a później wrócimy tutaj w pobliże Wrocławia, czyli do Świdnicy, do katedry pod wezwaniem świętego Stanisława i świętego Wacława, a oprowadzać będzie nas Mariusz Barcicki. Zostańcie z nami.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
3: Nazywam się Henryk Dąbkiewicz. W tej chwili jesteśmy w dawnym kościele Łaski, potem od 1945 roku kościele garnizonowym, a obecnie od 2013 podlegamy pod diecezję legnicką. Jesteśmy już kościołem podlegającym pod diecezję legnicką. Nie mamy już nic wspólnego z wojskiem, mamy tylko historię naszego kościoła.
1: Pod wezwaniem
3: Podwyższenia Krzyża Świętego, bo pierwotna nazwa, wtedy kiedy kościół był wybudowany, a budowa się ukończyła w 1718 roku jako kościół ewangelicki pod krzyżem Chrystusa, wtedy się nazywał, jako że to wynikało z ich liturgii i przestrzegania właściwie Biblii, gdzie nie używali tam słowa, prawda, święci.
1: W Jeleniej Górze do dzisiaj zachowały się zabytki sakralne, które są śladem tych dawnych denominacji. Dzisiaj pewnie zdecydowanie większość to chrześcijanie, katolicy, ale mamy też obok chociażby cerkiew.
3: Tak, jeżeli chodzi tutaj o wiarę, to proszę pamiętać, że w 1520 roku miasto wykupiło prawo o ustanowieniu proboszcza. W 1524 roku proboszczem tutaj, ale nie tego kościoła, tylko kościoła parafialnego, był już protestant, ewangelicki pastor. Samo miasto zresztą było bardzo bogate. Czym było bogate? Tutaj wytwarzano właściwie len, ale ten len, materiał, jeżeli chodzi o len, on był bardzo cienki. W związku z czym on był bardzo poszukiwanym materiałem. Zresztą, tak jak podaje stare kroniki, Der Wanderer, wędrowiec, to jest taki miesięcznik, prawda, który był wydawany od 1881 roku, to był nawet eksportowany do Ameryki. I w związku z czym, z tym bogactwem, to tak jak wyjdziemy poza kościół, na teren tutaj przykościelny, to mamy piękne lapidarium. To jest właśnie miara bogactwa tutejszych mieszkańców. Zresztą, jeżeli chodzi o sam kościół, to tutaj należałoby wrócić do dziejów historycznych, czyli okresu reformacji i potem kontrreformacji. To były tragiczne, szczególnie jeżeli chodzi o kontrreformację, tragiczny okres, bo żeby akurat nie to byliśmy wtedy pod władzą Świętego Cesarstwa Rzymskiego, czyli wtedy tym cesarzem to był austriacki cesarz, prawda, siedzący w Wiedniu, a on wiadomo bardzo przestrzegał, jeżeli chodzi o katolicyzm, to nawracano w jaki sposób? W prosty sposób. Pozbawiano majątków, wsadzano do więzienia, a nawet i grożono śmiercią. A jeżeli jeszcze inna była możliwość, to po prostu zakwaterowywano żołnierzy u danego wyznawcy protestantyzmu. I to był ten okres, gdzie ludzie modlili się właściwie, było takie powiedzonko, kaznodzieje krzakowi. Oznaczało to, że nabożeństwa, bo u nich jest inna liturgia, u nich nie jest msza, ale prawda jest nabożeństwo, odbywało się w lasach. W lasach, gdzie tak, jedni się modlili i pilnowali, żeby ich nie zobaczył, a druga grupa chodziła i szukała tych, którzy się modlili. Chodzi o protestantów tutaj w tym przypadku. W okresie tym niemieckim, właśnie to już potem pruskim, to na tych skałach były tabliczki nawet upamiętniające, że w tym miejscu to była ambona. gdzie ludzie się modlili. I w momencie potem, a to wszystko tak samo jak Kościół Pokoju, Kościół Łaski Cesarskiej, to dzięki Szwedom. Kiedy podpisano Waldranstadt układ pomiędzy Austriakami a Szwedami, to była trzecia wojna północna, a która się zaczęła w 1700 roku, w pierwszym, prawda, kiedy król polski Sas wtedy, prawda, poszedł na inflanty. A jak poszedł na inflanty, no to zdenerwował, że tak powiem, Szwedów i żeby ukarać akurat nim, bo on był saskim wojskiem, a niby, że był polskim królem, przeszli przez całą Polskę i tutaj się zanomowili właśnie w naszym regionie, żeby ukarać Sasów. I w związku z czym, dzięki właśnie Karolowi XII, królowi szwedzkiemu, on podczas wtedy, kiedy podpisywano pierwszy układ pokojowy w Denverdze, tam było zagwarantowane jedno takie zdanie, że król szwedzki ma prawo się upomnieć o prawa protestantów tutaj, jeżeli chodzi o Śląsk. I on się upomniał wtedy, w 1707 roku, podpisując Waldranstadt, ten układ, to nie był układ pokojowy, tylko to był układ, bo Austriacy chcieli, żeby on się wyniósł stąd. To nie była wojna pomiędzy Szwedami a Austrią, tylko chęć ukarania tutaj tych Saksończyków. Jeden z tych warunków było, że 6 kościołów ma być wybudowanych łaski. I wybudowano. To był tak kościół w Miliczu, kościół w Kożuchowie, kościół w Żaganiu, kościół w Cieszynie, w Jeleniej Górze. I w Kamiennej Górze jeszcze. O, i w Kamiennej Górze. Z tych 6 zostały tylko 4. 2 w Żaganiu i w Kożuchowie to pozostały tylko wieże. W Kamiennej Górze to właściwie została tylko skorupa zewnętrzna, bo to, co było w środku, wszystko zostało poniszczone. A tak naprawdę nasz kościół jedyny, który zachował oryginalne swoje wyposażenie. Także tutaj to, co można zobaczyć, to jest nic innego jak to, co było kiedyś. I ten kościół jest niczym innym, jak tylko podziękowaniem ludności tutaj tych mieszczan za to, że się mogli modlić. Tak naprawdę koszty, które ponieśli, to były takie, że więcej musieli zapłacić, że tak powiem, cesarzowi, królowi i pośrednikom w tak zwanych pożyczkach, niż wartość tego kościoła. Ale udało im się i wybudowali ten kościół. No, byli tutaj tak na przykład Christian Menzel był bardzo dużym fundatorem, jeżeli chodzi o ten kościół, bo on się przyczynił między innymi do powstania pięknych organów i ołtarza w ogóle, czyli cały ten prospekt to jest dzięki Menzlowi. No i byli inni, Glafej, prawda, Gottfried, także szereg było mieszczan, którzy włożyli pieniążki.
4: Ja tylko powiem słuchaczom, bo Państwo tego nie widzą, ale kiedy przyjedziecie do Jeleniej Góry, to żeby móc zwiedzić tę świątynię, warto udać się do punktu informacji pielgrzymkowej, gdzie pracuje Pan Henryk. Proszę nam coś jeszcze więcej o sobie opowiedzieć.
3: Ja jestem właściwie związany z tym kościołem tak naprawdę to od 20 lat. Jeżeli chodzi tutaj o historię tego kościoła, bo pierwszą moją rzeczą, co zrobiłem, to się zaczęło od zrobienia filmu o tym naszym kościele. I potem akurat nie tutaj była taka możliwość, no, że trzeba informować, pewne informacje związane z kościołem opracować, co zresztą, o, to jest moje jedno opracowanie, drugie opracowanie tłumaczenia, szereg tłumaczeń związanych ze starymi, że tak powiem, archiwalnymi dziejami naszego kościoła.
4: Skąd ta pasja?
3: Wie pani co, tak naprawdę kiedyś mnie uczono, że jak mówią Piast, to tylko Polak, a jak Śląsk, to mówiono, że to przecież nam zabrano ten Śląsk i to tak jak wyczytałem w starych materiałach z 1945 roku, 6 właściwie, no to tam zaczynają, że stare ziemie odzyskane, bo w 1740 roku Prusacy zagarnęli te ziemie, bo to były wtedy wojny śląskie i Fryderyk II Wielki wszedł, odebrał Austriakom te ziemie i stały się pruskie. W związku z czym wcześniej musiały być polskie, co nie jest prawda, bo do 1526 roku one podlegały pod króla czeskiego, a dopiero potem po 1526 roku, po śmierci króla czeskiego, na mocy tam był układ o przeżycie, one przeszły, jako że zginął król czeski, to przeszły one tutaj cały ten zakątek pod egidę ten Fryderyka, księcia austriackiego, i tego momentu do 1740 roku one były pod zarządem austriackim, ale no, trzeba powiedzieć, że cały czas tutaj jedna jest rzecz bardzo ciekawa, że to one były niemieckojęzyczne. Tutaj tak od samego początku te tereny były niemieckojęzyczne, co zresztą no, tak naprawdę jak się człowiek zapyta wielkich historyków, kto był pierwszym piastem śląskim, to jestem przekonany, że mało kto powie. A to był wnuk Krzywoustego, czyli Bolesław Wysoki. Tak, bądź on tutaj w 1163 roku przy pomocy Barbarosy i oddziału rycerstwa niemieckiego wszedł na Śląsk i upomniał się o prawa dziedziczne, które miał po swoim ojcu Władysławie II wygnańcu.
4: Pan Henryk to wszystko mówi z pamięci.
3: Tak. No, ja specjalizuję się właściwie w tłumaczeniu starych materiałów niemieckich, pisanych frakturą, czyli to staroniemieckim alfabetem, że tak powiem. I spędziłem już nie wiem ile, ale chyba tysiące godzin, dziesiątki lat nad studiowaniem tych starych materiałów. Tym bardziej, że współpracujemy też z panem, którego dziadek był tutaj, w Cieplicach u Szafzgotów, hrabiego Szafzgoty Gajowym. I on ze swoim ojcem od lat 80, właściwie 9, przyjeżdżał tutaj ze swoim jeszcze aparatem, już nie cyfrowym, ale tym analogowym, tak? I tym aparatem jeździli po tych wszystkich kościołach, po archiwach, gdzie mogli, i robili tysiące zdjęć. Dzięki niemu ja też się wciągnąłem w to, bo on ma bardzo doskonałe archiwum i mogłem tutaj no, szereg opracować. Zresztą cały czas opracowuję, bo współpracuję z muzeum. Szereg moich tłumaczeń to jest i w Książnicy, jeżeli chodzi o stare materiały niemieckie. Są bardzo ciekawe. Archiwum wrocławskie właściwie, archiwum Dolnego Śląska cyfrowe jest bardzo bogate. Kwestia tylko no, znajomości tego alfabetu liter gotyckich, bo to jednak sprawia kłopoty. Ostatnio nawet mogę się pochwalić, znalazłem materiały w naszym archiwum miejskim, aż się zdziwiłem, że to były listy, to była wymiana korespondencji pomiędzy Menclem, czyli tym głównym sponsorem, a pierwszym pastorem Neunhercem odnośnie ustawienia organów. A się zdziwiłem, bo one były pisane w taki sposób, że to gorzej niż pismo doktorskie, że tak powiem, lekarskie. Ale udało mi się to wszystko i przetłumaczyć, rozszyfrować, prawda? I już gotowy jest właściwie materiał. Jeszcze tylko muszę sprawdzić odnośnie tych spraw związanych z tym, jak wtedy jeszcze wyglądał tutaj nasz kościół, jeżeli chodzi o architekturę wewnętrzną, bo to dotyczyło prospektu organowo-ołtarzowego.
4: Widzimy fotografię z wersją współczesną. Za moment wejdziemy do środka świątyni, przekonamy się, jakie piękno przyciąga też pielgrzymów. No właśnie, kto was odwiedza?
3: Mamy dużo turystów w tej chwili. Bardzo dużo turystów jest, jeżeli chodzi o niemieckich, prawda? No tu się bardzo często spotykam, że tak, a moja mama to była tutaj chrzczona, a mój dziadek to brał tutaj ślub. I trzeba powiedzieć, że to są bardzo miłe kontakty, bo możemy porozmawiać o starej historii, co się działo właściwie do 1945 roku. Są też nasi, no mamy dogłębnie tutaj szereg wycieczek jest polskich też. Nie narzekamy, jeżeli chodzi o turystów. Zresztą nawet w tej chwili uruchomiliśmy tutaj o QR-kodem. Można sobie ściągnąć QR-kod i wysłuchać w spokoju też dodatkowo historii naszego kościoła. Tym bardziej, że dla wycieczek to odtwarzamy. Jeżeli trzeba, to ja uzupełniam jeszcze takie dodatkowe wiadomości związane z historią naszego kościoła.
4: Ten kościół znajduje się nie tylko na Via Sacra, ale również na Dolnośląskim Szlaku Sakralnym.
3: Tak, tutaj mieliśmy na drodze Jakuba, mieliśmy opracowania. Ten kościół no, jest właściwie na drodze Via Sacra.
4: Wchodzimy teraz, drodzy Państwo, do wnętrza świątyni Kościoła Łaski pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze.
3: Jeżeli chodzi o historię powojenną, to stosunkowo mało jest tego, jeżeli chodzi o archiwa, kiedy one były zamienione tutaj na tym, bo na samym początku ławki wszystkie były odwrotnie, tyłem do ołtarza, a przodem do ambony, ze względu na liturgię. Przyszedł ten moment, o, chyba w 2001 roku. Te ławki wszystkie wyciągnięto i zaczęto je zdzierać, remontować. No i wie pani, jak je się remontowało, to powstawały dziury i trzeba było szpachlą. W związku z tym to już nie można było, bo one były lakierem tylko delikatnie pokryte. Więc jakim kolorem? No, świętej pamięci proboszcz Andrzej doszedł do wniosku, że na niebieski kolor. Ale jak tylko pomalował na niebieski, ja cię, Matko Boska, skarżono do nas, do konserwatora, pisano do gazety, jakim prawem na kolor niebieski można te ławki historyczne. Tyle tutaj to było.
4: No ale są do dzisiaj.
3: Tak, jak popatrzy pani teraz, jaki to jest zbieg okoliczności. Kolor niebieski jest kolorem, że tak powiem, związanym z niebem, prawda, i Maryjny. Proszę popatrzeć się, wszędzie mamy we freskach, tutaj nie ma takiego jakiego nieba, ale przecież zmartwychwstanie to jest do nieba. Tutaj mamy niebieskie Jeruzalem, no to z czym jest związane? Z niebem. Dalej. Mamy tam w niebo wstąpienie, to jest niebo. Trójca tam, to też jest niebo, czyli mamy niebo na górze i niebo na dole. Jak pani stanie tam na samym końcu, prawda, przy wejściu od strony zachodniej, popatrzy się pani w tą stronę, to widzi pani tak naprawdę taki kolor wcześniej, bez tych ławek, taki przejrzysty, ten niebieski.
4: No dzisiaj chcielibyśmy słuchaczom, ale też pielgrzymom, którzy jeszcze nie byli w tym miejscu, a chcieliby zajrzeć, trochę przybliżyć kościół dawnej łaski cesarskiej. Kiedy patrzymy na ołtarz w miejscu centralnym, po protestantach kiedyś był inny układ, dzisiaj mamy tabernakulum, jest też obraz. Kto jest na tym obrazie?
3: A to jest Jezus na Górze Oliwnej. Pierwszym obrazem, który tutaj był, to była ostatnia wieczerza, ale taka specyficzna, bo ten stół to nie był wzdłuż, tylko był bardziej prostokątny.
4: Taka perspektywa.
3: Tak, perspektywa była. I w 1859 roku doszli tutaj, że tamten obraz jest mniej wartościowy niż ten. Engelberg, prawda, namalował tutaj ten ołtarz. A jako ciekawostka mogę powiedzieć, że ten ołtarz to się znajduje w Warszawie w kościele polowym Wojska Polskiego. Został wzięty prawdopodobnie w 1953 roku, został od nas w 1953 roku, bo tak samo i zostały wzięte kraty, które były, jeżeli chodzi o to lapidarium, kaplice nagrobne. Wszystkie kraty, które tam się znajdują, to są nasze kraty, które w 1953 roku zostały stąd zabrane, a zostały zabrane. Dlaczego się tam znalazły? No bo tutaj wcześniej był proboszcz, który w 1953 roku został proboszczem kościoła garnizonowego w Warszawie. I w związku on wiedział, co tu można brać i wziął te kraty wszystkie.
4: Garnizon w Jeleniej Górze na pewno był świadkiem wielu uroczystości, może i odwiedzin z zagranicy, prezydenta. Czy gościł tutaj, gościli prezydenci polscy?
3: Tu był prezydent Kwaśniewski wtedy, tak. Jeżeli chodzi o nasz kościół, my od szeregu lat szczycimy się festiwalem muzyki organowej. I wtedy tutaj gościli od Panderecki, prawda, Orkiestra Wojska Polskiego i szereg przedstawicieli artystów muzycznych o bardzo znaczącym nazwisku.
4: Ta tradycja festiwalu trwa do dziś?
3: Tak. Zapraszamy. 21 sierpnia jest pierwszy dzień otwarcia festiwalu Silesia. Zona zapraszamy, bo proszę mi wierzyć, organy to jest tak, mają 76 głosów. Ile piszczałek, to nikt nie jest w stanie na dzień powiedzieć. Dlatego tutaj, żeby nie wprowadzać błąd, to ja zawsze mówię około 4,5 tysiąca tych piszczałek. Bo na samym początku było 3640, ale były systematyczne remonty, były dostawiane kolejne piszczałki i na dzień dzisiejszy po prostu to możemy powiedzieć, że jest około 4,5 tysiąca.
4: A w tej świątyni każdy miał swoje miejsce, zwłaszcza ci bogaci mieszczanie.
3: Tak, proszę sobie wyobrazić. Ławki na dzień dzisiejszy to są przodem do ołtarza. One były wszystkie odwrócone w stosunku przodem do amebony. Ale dodatkowo wzdłuż ścian były piękne loże. Było ich 60 lóż, gdzie było 540 miejsc siedzących. Dodatkowo na emeporach, a są trzy piętra emepor, były tam ławki. Na dzień dzisiejszy, ze względu na stan techniczny, prawda, i wiek, te ławki zostały usunięte, nie ma tam już tych ławek, ale w sumie kościół mieścił około 4200 miejsc siedzących. No i jeszcze, jako ciekawostka, miejsca były numerowane. Im bliżej anteny, przepraszam, im bliżej amebony, to niestety, ale koszty rosły.
4: Poproszę nam jeszcze powiedzieć, w jakich godzinach można zwiedzać kościół z Pana asystencją.
3: Tak, w każdy dzień od godziny od 10 do godziny 16 czekamy na turystów, na osoby chcące zwiedzić nasze sanktuarium.
4: Warto zostawić cegiełkę?
3: Tak, no cegiełka to jest minimalna. Że to jest, no proszę popatrzeć się, bo my tutaj włączamy oświetlenie, to wszystko naprawdę. To robi wrażenie wtedy, no i jakaś cegiełka, bo nie jesteśmy dotowani, to jest za to, że włączone jest oświetlenie.
4: Bardzo dziękujemy za oprowadzenie po tym miejscu i szczególnie zapraszamy słuchaczy w sierpniu na Festiwal Muzyki Organowej.
3: Tak jest, 21 sierpnia rozpoczynamy, a potem jest 1 września wrzesień jeleniogórski i też warto być.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Podczas zwiedzania Dolnego Śląska szlakiem sakralnym trafiliśmy do samego centrum Świdnicy. Jesteśmy w tym momencie przy katedrze, a ze mną jest pan przewodnik. Dzień dobry.
2: Nazywam się Mariusz Barcicki, jestem miłośnikiem miasta. Kocham je na maksa, aczkolwiek moje serce najmocniej bije dla świdnickiej katedry.
1: No i właśnie o tej katedrze chcemy dziś państwu opowiedzieć. Obiekt wyjątkowy nie tylko na skalę regionu Polski, ale nawet i Europy.
2: Proszę państwa, jest to jeden z najpiękniejszych klejnotów w koronie pomników historii. Monumentalna gotycka katedra zwieńczona renesansowym hełmem. Zgodnie z tradycją w roku 1330 książę Bolko II Świdnicki, wnuk polskiego króla Władysława Łukietka, funduje tą wspaniałą świątynię. Świątynia jest wybudowana w formie bazyliki, ma 7 przęseł, najwyższą wieżę na Śląsku o wysokości 101,5 metra. Na niej wisi renesansowy dzwon na wysokości 75 metrów, waży około tony 800. Jest to jedyny kościół na Śląsku wybudowany z kamienia i z cegły. Najszerszy na Śląsku, ma 27,5 metra szerokości i jedyny na Śląsku, który ma 12-boczne prezbiterium. Coś takiego najbliżej spotkać można dopiero w czeskiej Pradze. Nad wejściem na fasadzie widzimy największe okno gotyckie na Śląsku o wysokości 18 metrów. Przy

tego miasta związani z parafią katolicką, a także jezuici i radni miasta Świdnicy. W Inawie znajduje się jeden z najpiękniejszych ołtarzy w Europie, dzieło Johanna Riedla, pierwszy baldachimowy ołtarz w Europie Środkowej. Swoją formą przypomina koronę papieską, czyli tiarę. Dzieło to powstawało na przestrzeni 3 lat. W roku 1695 Johann Riedel i jego zespół złożony z 8 pomocników ukończył to fantastyczne dzieło, aczkolwiek dopiero w 1713 roku pokryto ten wspaniały ołtarz srebrem i złotem. Pod ołtarzem znajduje się jedna z 3 w Europie Środkowej 12-bocznych krypt średniowiecznych. W tej krypcie planowano, jak mówią hipotezy i legendy, planowano pochówek księcia Bernarda Statecznego, który był zięciem polskiego króla Władysława Łokietka, mężem jego córki Kunegundy. Jego ostatecznie, czyli Bernarda Statecznego, pochowano w Krzeszowie. W tej krypcie w czasie II wojny światowej Niemcy ukryli skarb. W środku było 17 kielichów i 3 monstrancje. Idąc nawą północną, można trafić na wyjątkowy ołtarz świętego Dyzmy, patrona skruszonych więźniów, grzeszników i złodziei. On jest uwiązany do krzyża i ma zgiętą nogę w kolanie. To są bardzo rzadkie przedstawienia w Europie tego świętego. Następnie mijamy wspaniałą szopkę betlejemską, jedną z największych w Europie Środkowej, dzieło Gorgatama. W przyszłym roku szopka będzie obchodzić stulecie jej powstania. Następnie mijamy wspaniałe gotyckie drzwi, które pochodzą z okresu panowania czeskiego. Na drzwiach są lwy czeskie, orły śląskie. Za drzwiami jest wspaniała biblioteka jezuicka, w której zgromadzono kilkaset starodruków i ksiąg rękopiśmiennych. Idąc dalej, za kratą jest wspaniała renesansowa chrzcielnica, wykuta w czerwonym piaskowcu, przyozdobiona scenami ze Starego i Nowego Testamentu, wykonanymi w alabastrze. Góra już jest barokowa, wykonana przez jezuitów. To jest jeszcze chrzcielnica poprotestancka i teraz należałoby tutaj powiedzieć o tym, że po 1561 roku społeczność protestancka przejęła tą świątynię, wyposażyła ją według swoich założeń. Był to wystrój taki renesansowo-manierystyczny i dopiero po 1629 roku katolicy ponownie odzyskali tą świątynię. Następnie co 2 lata raz gospodarzami byli katolicy, raz protestanci i dopiero po 1644 roku znowu świątynia wraca na łono kościoła rzymskokatolickiego i w roku 1662 jezuici wykupują prawa patronackie do tego kościoła i za ich działaniem i sprawą zaczyna się wspaniała barokizacja. Tutaj trzeba podkreślić, że w Świdnicy w okresie kontrreformacji doszło do największej rywalizacji między katolikami i protestantami na niwie sztuki w całej Europie Środkowej. Jest to potwierdzone naukowo, co wygenerowało fantastyczne wnętrza, przede wszystkim w katedrze, gdzie robiła elita świata artystycznego Europy Środkowej, znakomici malarze i rzeźbiarze i u naszych przyjaciół protestantów, gdzie ładnie też zbarokizowali swój kościół. W kościele w nawie południowej znajduje się największa pieta gotycka na Śląsku, 15-wieczna. Jest też obraz gotycki słynący łaskami uzdrowienia chorych od ponad 500 lat. Ten obraz został okaleczony w trudnych czasach tutaj, gdy doszło do wystąpień Świdnicy na początku wieku XVI. Do kościoła wtargnęli obrazoburcy. Ten obraz został źle potraktowany. Następnie za sprawą jezuitów został później umieszczony w kaplicy Matki Bożej Świdnickiej. W roku 1686 przeniesiony w uroczystej procesji, osadzony w przepięknej skarbonie. Tam dotąd swego czasu wisiały wokół obrazu Wota Dziękczynne, ale zostały wyrabowane podczas, gdy z kościoła Prusacy zrobili magazyn paszy dla koni bydła, obóz jenieckich, szpital wojskowy. Wtedy doszło do profanacji, dewastacji tejże świątyni. Ten okres trwał około 16 lat. Idąc dalej, widzimy wspaniały witraż neogotycki, który powstał w pracowni Adolfa Zeilera we Wrocławiu i w roku 1873 był prezentowany na Światowej Wystawie w Wiedniu, gdzie został wyróżniony i nagrodzony. Następnie mijamy największy chór gotycki na Śląsku, który

0: Powstał w XV wieku z fundacji tutejszych patrycjuszy, którzy byli członkami Bractwa Maryjnego. Na tym chórze jest właśnie ten wspaniały pentaptyk, gotycki ołtarz, o którym wspominałem. Idąc dalej, w apsydzie jest jeden z najstarszych ołtarzy Serca Jezusowego w Europie, który powstał na podstawie wizji świętej Małgorzaty Alacoque z klasztoru wizytek we Francji. Poniżej tego serca jest Ostatnia Wieczerza, gdzie w bardzo ciekawy sposób jest ukazany Judasz, który jest obrócony do stołu plecami do Pana Jezusa, który siedzi w drugim rzędzie za stołem, i wspomniany Judasz ma w dłoni sakiewkę, a przy nodze kota. Dlaczego kota? Bo kot był uważany za zwierzenie czyste i symbolizuje szatańskie opętanie.
1: Tym obiektem interesuje się Pan od wielu lat. Na co tutaj najbardziej zwrócić uwagę? Dlaczego warto przyjechać do Świdnickiej Katedry?
0: No, proszę Państwa, no przede wszystkim jest to jeden z najpiękniejszych kościołów w tej części Europy i posiada znakomity wystrój. Działali tu najlepsi artyści w tej części Europy i obiekt też posiada wspaniałą, fascynującą historię. Ja tutaj dodam jeszcze, że katedra w roku 1532 płonęła, ta katedra Notre Dame. Wtedy zniszczeniu uległo wiele wspaniałych gotyckich ołtarzy. Do dziś na chórze mieszczańskim znajduje się jeden z najcenniejszych ołtarzy gotyckich na Śląsku. Wspaniałe dzieło ukazujące zaśnięcie Najświętszej Marii Panny, która zasypia w asyście apostołów. Jest to powtórzenie sceny z ołtarza słynnego w Kościele Mariackim w Krakowie. Zresztą do dziś, jak tu gościmy różnych historyków, słyszę różne opinie. Wielu z nich po prostu bije się z myślami, czy to właśnie zrobił też Wicwosz, bo podobieństwo jest niezwykłe. Takich ołtarzy gotyckich mieliśmy w katedrze ponad 50, a są też przesłanki, do których dochodzą historycy, które sugerują, że nawet jeszcze więcej. To pokazuje statut miasta, to pokazuje wyjątkowość tej świątyni, bogactwo Świdnicy. Ja przypomnę, że wtedy Świdnica to był okres rozkwitu dla tego miasta. Była drugim miastem na Śląsku po Wrocławiu i stolicą księstwa świdnicko-jaworskiego blisko 450 lat. Tu krzyżowały się główne szlaki handlowe. Tu mieszkało bardzo zaradne i pracowite społeczeństwo, które nie szczędziło grosza na fundację w tym kościele.
1: Jeżeli mówimy o Świdnicy, Świdnica słynie również z Kościoła Pokoju. Jak tutaj wyglądały stosunki pomiędzy katolikami a protestantami?
0: One były bardzo różne. Zachęcam do może raczej zgłębiania historii. Ona nie była łatwa. Powiedzmy sobie szczerze, była czasem bardzo trudna i wyjątkowa. Te relacje były bardzo w tamtym czasie złożone. Już samo to, że kościół powstał poza murami miasta, po północnej stronie, i że takich kościołów na początku były tylko 3, wskazuje na to, że to był bardzo, bardzo trudny czas i historia dla tutejszych protestantów.
1: Z tego, co Pan mówi, Katedra Świdnicka bije wiele rekordów, jest największa, wszystko naj, pod wieloma względami.
0: Tak, oczywiście, to jest, dla mnie to jest ukochany, najwspanialszy kościół na świecie. Zachęcam wszystkich do przyjazdu do Świdnicy, żeby zobaczyli to cudo, żebyśmy się spotkali, w razie czego podam swój numer, przybliżę Państwu wspaniałą historię katedry. Jeśli będzie taka potrzeba, też opowiem o mieście, a także powiem o ciekawostkach związanych z Kościołem Pokoju.
1: Ale jeżeli właśnie chodzi o Świdnicę i te dwa kościoły, one są, Świdnica jest miastem?
0: Jest jedynym miastem w Polsce, które ma wpisane na listę pomników historii dwa kościoły odrębnie. To jest jedyny przypadek nieznany w kraju. W roku 2017 decyzją prezydenta Dudy te obiekty zostały wpisane właśnie odrębnie i to jest pewien ewenement. Tu należy też podkreślić, że tutaj w Świdnicy w okresie kontrreformacji doszło do największej rywalizacji między katolikami i protestantami na niwie sztuki w całej Europie Środkowej, co wygenerowało właśnie wyjątkowe wnętrza w tych dwóch obiektach. Oprócz tego świdnicki rynek należy do najcenniejszych zespołów urbanistycznych w Polsce.
1: Tak więc my bardzo dziękujemy za przybliżenie nam Katedry Świdnickiej i udajemy się w miasto, by zwiedzić to, o czym Pan opowiedział. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie za uwagę. Gdybyście Państwo chcieli zwiedzić ze mną miasto czy katedrę, proszę zadzwonić na numer 720-101-606. To jest mój osobisty numer. Wtedy uzgodnimy termin, sposób zwiedzania. Zapraszam z całego serca. Świdnica jest wyjątkowa.
2: Do odkrywania lokalnych atrakcji zaprasza Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

0: Dzisiaj na Dolnym Śląsku pochmurno, deszczowo, ale ciepło. Słońce wygląda także zza chmur co jakiś czas. Teraz temperatura będzie już tylko powolutku spadać. We Wrocławiu 25 stopni i to temperatura maksymalna w dniu dzisiejszym. Natomiast w najbliższych dniach będzie ciepło i bez deszczu. Jutro nawet maksymalnie 28 stopni we Wrocławiu, a w środę 29. I powoli wracają do nas te bardzo ciepłe dni.
1: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
0: Dzisiaj kończy się Slot Art Festival w Lubiążu. Ja byłam na miejscu z moimi dziećmi. Sprawdziłam, co ciekawego na slocie czekało właśnie na rodzinę z dziećmi, nawet takimi małymi jak moja córka, która ma niecałe 3 lata. I znalazło się bardzo dużo propozycji. O tym wszystkim za chwilkę usłyszycie w kilku rozmowach, które odbyłam właśnie tam w Lubiążu na Slot Art Festivalu. Jeśli zainteresowała Was ta impreza, warto zarezerwować sobie czas w przyszłym roku, w lipcu. Slot Art Festival w Lubiążu zawsze odbywa się na początku lipca. To taki czas, który można poświęcić na samorozwój, spotkania, na takie zwolnienie tempa, na spanie pod chmurką, pod namiotem właśnie tam w Opactwie Cysterskim. Jest przepięknie. Zachęcam do tego, żeby się zainteresować i za chwileczkę przeniesiemy się tam dzięki tym rozmowom, które dla Was przygotowałam.

0: Rozmawiamy z Dorotą Ogrodzką z działu programowego, która uchyli nam tutaj rąbka tajemnicy, jak zostało zorganizowane pasmo rodzinne, co przygotowaliście w tym roku dla dzieci.
1: Nasz festiwal jest festiwalem międzypokoleniowym, więc myślimy o wielu punktach programu jako o takich, które są przyjazne dzieciom i do których dzieci mogą mieć dostęp i mogą na nich się bawić, uczestniczyć w nich. Także jest wiele takich warsztatów, które nie są wyodrębnione dla dzieci, ale które są po prostu międzypokoleniowe. Natomiast szczególnie dla dzieciaków przygotowaliśmy pasmo teatralne o godzinie 11 codziennie w Stodole. Tam dwójka klaunów, Gino i Suzy oraz Teatr Grocholka przygotowują bardzo ciekawe, takie oparte na pedagogice cyrku, na interakcji, na energii zabawy, spektakle. A jeśli chodzi o warsztaty, to mamy między innymi warsztaty tworzenia książek, wymyślania i tworzenia książek artystycznych dla dzieci, japońskie szachy, nieśmiertelne manzo, które łączy młodszych i starszych. To jest taka niezwykle dynamiczna gra ruchowa. Mnóstwo warsztatów kuglarskich, które zawsze cieszą się ogromnym powodzeniem wśród najmłodszych, od kręcenia pojkami po diabolo, po manipulacji kijem czy chodzenie na szczudłach. Oprócz tego różne warsztaty muzyczne, w tym już tradycyjne u nas na slocie warsztaty folkowe, które przenoszą dzieciaki i ich rodziców w kierunku tradycji muzycznej, ludowej, folkowej właśnie, ale też warsztaty psychoedukacyjne, które pomagają dzieciakom w takiej dynamicznej, pełnej bodźców energii festiwalu też odpocząć, zająć się sobą, zrozumieniem swoich emocji. Tutaj szczególnie polecamy szeptaki na tropie emocji, ale też warsztaty z zabaw podwórkowych, które właśnie też często pomagają troszkę się oderwać od całego chaosu festiwalu i skupić na czymś takim bardzo tradycyjnym, jak gra w klasy, gra w gumę czy gra w kapsle.
0: Miałam też przyjemność rozmawiać z dwoma fundacjami, które tutaj przyjechały, prowadzą też ciekawe warsztaty. Fundacja Wędka i Fundacja Ulica z Katowic, prowadzące właśnie warsztaty, tak jak mówisz, niekoniecznie skierowane do dzieci, ale takie rodzinne. No i zainteresowanie było bardzo duże. Takie rzeczy tutaj właśnie się dzieją.
1: Tak, bo my też od lat współpracujemy z różnymi organizacjami, które zapraszamy gościnnie, żeby prezentowały siebie, swoje metody i w jakiś sposób też przedłużały nasz festiwal, zapraszając uczestników, uczestniczki do swoich lokalnych działań, więc rzeczywiście te dwie też w Strefie Inicjatyw Społecznych są i też zapraszają do różnych aktywności całe rodziny, ale tak jak powiedziałam, właśnie to, co nas najbardziej cieszy, to takie sytuacje, w których rodzice i dzieci, albo dzieci i nastolatki i dorośli spotykają się razem, coś robią. Ogromna ilość też warsztatów manualnych, których nie określamy jako warsztaty dziecięce, ale wiemy, że dzieciaki na nie chętnie przychodzą, robią biżuterię z mikromakram, biżuterię z drutu, mozaiki, wycinanki czy ziny. No to są po prostu takie spotkania, które też nas wszystkich przekonują o tym, że ta wymiana międzypokoleniowa jest potrzebna i że dzieciaki też super organicznie wchodzą w sytuacje, w których jakby są częścią wspólnoty i mogą się razem rozwijać, robić coś twórczego i po prostu tworzyć ten festiwal z nami.
0: A ciekawe, czy kiedyś to dzieci poprowadzą jakieś warsztaty dla dorosłych, jak myślisz?
1: To się czasem dzieje w takich organicznych wymianach, w których same osoby prowadzące warsztaty tak organizują sytuację, żeby właśnie to od dzieciaków płynęła inspiracja. Zapomniałam jeszcze, ale o tym warto wspomnieć, że takie warsztaty jak tworzenie rakiet czy tworzenie profesjonalnie strzelającego łuku z PCV, to są warsztaty, które mają prowadzących dorosłych, ale to wyobraźnia dzieci prowadzi jakby dynamikę warsztatu. No wszystko przed nami. My na razie też myślimy o tym, że za kilka lat te dzieciaki, które dzisiaj są uczestnikami, uczestniczkami warsztatów, będą być może przejmować od nas prowadzenie tego festiwalu i w ten sposób w jakimś sensie ta energia wróci.
0: Jeszcze jedna rzecz mnie zaskoczyła, bo kiedy przyjechałam tutaj, trafiłam na mapce na przestrzeń nazwaną przedszkolem i myślałam, że to tylko po prostu taka nazwa, a okazuje się, że tam jest rzeczywiście przedszkole, które jest zaadaptowane jako taka część festiwalu. Jak to się stało?
1: Od lat, organizując festiwal w Lubiążu, staramy się robić to w kontakcie i w komunikacji ze społecznością, więc też od lat korzystamy z infrastruktury tej społeczności, tej wioski. Oprócz tego, że festiwal odbywa się w klasztorze, na jego terenie, na terenie opactwa, to też co roku mamy taki przywilej pracować na terenie organizacji, instytucji, dom kultury, szkoła podstawowa, czy właśnie przedszkole. To są takie miejsca, które mieszkańcy z wielkim zaufaniem oddają do naszej dyspozycji. I dzięki temu możemy pracować w salach, które na co dzień służą właśnie przedszkolakom, czy uczniom, uczennicom szkoły podstawowej, czy właśnie ludziom w ramach zajęć Domu Kultury. No i można powiedzieć, że dzięki temu w trakcie wakacji te miejsca też mają swoje życie, my możemy podzielić się inspiracją. W przedszkolu rzeczywiście odbywa się wiele warsztatów dedykowanych dla dzieciaków z rodzicami, ale też takie warsztaty psychoedukacyjne wspierające rodziców, bo staramy się też o tym myśleć, że rodzice to jest też grupa i w ogóle rola, rodzicielstwo jest rolą, którą warto wspierać. Coraz więcej naszych festiwalowiczów przyjeżdża z dziećmi, więc zapraszamy ich na spotkania, jak być jeszcze lepszym rodzicem, czy jak spędzać z dzieciakami czas. Mamy też warsztaty filozoficzne dla dzieci i rodziców, które pomagają we wspólnym stawianiu pytań egzystencjalnych i w odpowiadaniu na nieśmiertelne pytanie dlaczego. I to wszystko dzieje się w przedszkolu, co też sprawia, że to miejsce w naturalny sposób jakoś staje się przedłużeniem festiwalu. Myślę, że to jest też, no właśnie tak jak powiedziałam, wielki przywilej, że osoby, które to przedszkole prowadzą, ufają nam i oddają je w nasze ręce.
0: No muszę przyznać, że naprawdę warto tu przyjechać z dziećmi. Ja troszeczkę się obawiałam początkowo, ale oferta jest bogata, każdy znajdzie coś dla siebie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki i też super, że właśnie tutaj, jak słyszycie, pewnie głosy dzieciaków towarzyszyły naszej rozmowie. Tak jest właśnie na naszym festiwalu.

0: Znajdujemy się w namiocie Fundacji Ulica z Katowic, która przyjechała na Slot Art Festival. Rozmawiamy z Martą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Was serdecznie.
0: Kolejna ciekawa propozycja dla rodzin, którą przygotowujecie. Codziennie na slocie mamy takie dwie propozycje, tak? Czyli taki wspólny czas od godziny 15, a później gra terenowa. Może kilka słów o tym, co czeka rodziny i na grze, i na tym wspólnym czasie spędzonym tutaj z Wami.
1: Serdecznie zapraszamy nie tylko dzieci, ale też dzieci z rodzicami na doświadczenie bycia wspólnie, we współpracy, w integracji. Mówię tutaj konkretnie o udziale w grze terenowej, której rolą jest zintegrowanie ekipy, która bierze w naszej grze, ale też moc poznania swoich zasobów, moc tych swoich kompetencji i przez pryzmat różnych zadań i wyzwań, które mamy w ramach gry terenowej, uczestnicy mogą się lepiej poznać i sprawdzić, w czym są najlepsi.
0: Jak wygląda taka gra?
1: Taka gra skrywa w sobie 6 różnych tajemnic. Uczestnicy na terenie festiwalu Slot mają zadanie znaleźć 6 stacji i w każdej tej stacji ukryte jest zadanie, wyzwanie, które polega na wspólnej integracji, współpracy, czasami też kreatywnym myśleniu i dzięki kooperacji są gotowi wykonać to zadanie wspólnie razem.
0: Ale możemy też tutaj po prostu spędzić czas kreatywnie. Teraz aktualnie moje dzieci kolorują i sobie tutaj po prostu miło spędzają czas. Taka też jest opcja codziennie.
1: Oczywiście, że tak. Fundacja Pomocy Dzieciom Ulica jest fundacją, której celem jest rozwój naszych kompetencji przez wzbogacanie swoich zasobów, przez rozwój siebie, taką świadomość. Więc oprócz tego, że proponujemy tutaj grę terenową, proponujemy również zajęcia dla dzieci i rodziców, tak jak masz ty okazję z nami tutaj właśnie doświadczać takiego doświadczenia, robiąc rzeczy, których celem jest właśnie taka kooperacja, kreatywność, rozwój, więc to jest takie nasze główne założenie.
0: Namiot znajdziecie nieopodal Platana, właściwie po sąsiedzku, no i zapraszamy do niedzieli.
1: Tak, jesteśmy tutaj do niedzieli. Serdecznie zapraszamy młodzież, dzieci i rodziców do nas.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dzięki bardzo, do zobaczenia.

0: Jesteśmy w kolejnym ciekawym punkcie na slotowej mapie. Rozmawiamy z Przemkiem ze Stowarzyszenia Wędka z Torunia. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam.
0: Czym zajmuje się wasze stowarzyszenie?
1: Stowarzyszenie Wędka w Toruniu nosi nazwę imienia każdego człowieka i myślę, że to jest takie słuszne określenie, ponieważ zrzesza dzieci, głównie dzieci, ale wszystkich ludzi wokół, robi fajne animacje, ciekawe zajęcia edukacyjne, ale takie pozaszkolne. Również gościmy dzieci u siebie, takie, które na przykład nie wszystko mogą w domu dostać, nie wszystkiego mogą w domu doznać. Jemy wspólne obiady, kolacje, niektórzy nawet nocują, robimy wspólne wypady. To tak w skrócie.
0: Co ciekawego przygotowaliście dla slotowiczów?
1: Na Slot Art mamy tak zwany portal trzech żywiołów. Chodzi o żywioły, woda, powietrze i ziemia. Ogień jest tutaj chyba zabroniony, dlatego musieliśmy odpuścić i każdy z tych żywiołów jest związany z jakimś sprzętem. Jeśli chodzi o powietrze, to Wojtek, prezes Wędki, uczy dzieci pierwszych kroków z dronami, żeby umiały prowadzić sprzęt, zobaczyć, jak to działa. Jeśli chodzi o ziemię, to Asia prowadzi zajęcia z lepienia gliny, a także mamy wykrywacze metali, żeby spod ziemi szukać z dziećmi skarby. Niektóre sami ukrywamy, a niektóre po prostu znajdują przy okazji. No i jeszcze jest woda, są to magnesy neodymowe, czy takie bardzo silne magnesy, które wrzucasz do rzeki i również wyciągasz skarby, może być to coś śmiesznego, ciekawego, starego, właściwie wszystko, co w wodzie leży, a przylepi się do magnesu.
0: I można powiedzieć, że są to takie warsztaty rodzinne, skierowane do całych rodzin.
1: Tak, tak, ponieważ właściwie dobrze jest, żeby przy tych dzieciach na naszych warsztatach byli też rodzice. Oni też się interesują tymi rzeczami, bo to są zabawki w cudzysłowie również dla dorosłych. Więc widzę, że obserwują, jak po dzisiejszym dniu, co się działo, dopytywali sami, a czasami nawet bardziej się ciekawili niż te dzieci.
0: Jesteście tutaj do niedzieli. W jakich godzinach można przyjść i z wami warsztatować?
1: Każdego dnia mamy określoną godzinę na dany żywioł. O 11 powietrze, o 13 ziemia i o 15 woda. Zapraszamy.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.

0: Znajdujemy się na slocie, właśnie odbył się niezwykły spektakl, rodzinny spektakl Gino i Suzy. To jest taka seria i rozmawiamy z aktorami i twórcami. Agnieszka Cianciara-Frölich.
1: Dzień dobry.
0: I Jonathan Frölich.
2: Jonathan Frölich, dzień dobry.
0: Rozmawiamy o tym, jak to się stało, że z Krakowa tutaj do Lubiąża na Slot Art Festival.
1: To w ogóle nie nasza zasługa, tylko zostaliśmy zaproszeni tu przez organizatorów, więc bardzo, z którymi się znamy i wszyscy wspólnie może dojrzeliśmy do tego, żeby tutaj pojawiły się jakieś propozycje dla dzieci, dla rodzin, dodatkowe jakieś takie atrakcje, no bo jak rozumiem, że to jest pierwszy rok, kiedy są spektakle takie dedykowane dla tej najmłodszej grupy, no i mamy, to był zaszczyt dla nas, żeby otworzyć tą całą serię spektakli na slocie.
0: Za nami spektakl o sąsiadach, może kilka słów o nim. To był taki obraz pełen różnych gagów. Cała sala się śmiała, zarówno dorośli, jak i dzieci. Jak zrodził się ten pomysł?
1: No jak zawsze najlepszym pomysłem są sytuacje w życiu. Więc rzeczywiście pomysł pochodzi z życia, bo życie sąsiedzkie nie jest łatwe i miewa się różnych sąsiadów. Ale tak naprawdę myślę, że to jest dobre pole do tego, żeby się troszeczkę pośmiać i trochę popatrzeć na nas samych, bo nasi sąsiedzi to są ci, którzy mieszkają obok nas, ale to są też ci, którzy żyją razem z nami, z którymi dzielimy stół, z którymi dzielimy pokoje i po prostu żyją obok tak naprawdę. Są naszymi sąsiadami i warto się lubić. I to jest trochę takie przedstawienie o tym, jak trudno się lubić i jak trudno lubić kogoś, kto nie jest przyjemny do lubienia. Może tak, prawda? Ale to jest przedstawienie bez mówienia. Nie mówimy tutaj, nie ma dialogów. Jest teatr akcji. Nazywa się to physical comedy, czyli taka komedia działania. I to jest dzisiaj było pierwsze. To w ogóle jest nasze pierwsze z tej serii takiej niemówionej przedstawienie. A jutro będzie następne. Jutro będzie o kucharzach, kulinarnie.
0: A ty, Jonathan, grałeś taką postać trochę sąsiada złośliwego, można powiedzieć. Czy źle to odczytałam?
2: Nie, to czasem sąsiad nie wie, co on robi do końca, tak? Prawda? I powiedziałbym, że Gino jest całkowicie taki bez złośliwości, po prostu nie wie, co robi i czasem trzeba komuś to pokazać, że jest zły, albo że robi źle, albo jakoś tak pokazać, albo porozmawiać, zamiast mieć tylko taka postać, że na nieporozumienie.
1: Oddawać, prawda? Oddajemy pięknym za podobne. No i tu w tym przedstawieniu jest dużo takich sytuacji, które można na własny użytek odczytywać. My tego nie chcemy tak właśnie nazywać słowami, no więc działamy. Myślę, że to jest dużo mocniejsze, bo te obrazy wchodzą do głowy, są dostępne dla młodszych, dla starszych widzów i to jest taki teatr, który ma łączyć pokolenia, gdzie rodzice mogą przyjść z dziećmi, z dziadkami, z kuzynami i po prostu mieć coś wspólnego i potem wspólnie nawet o tym porozmawiać, bo czasem może warto o czymś porozmawiać. To takie trudne, delikatne tematy, te sąsiedzkie.
0: A dlaczego właśnie te tematy sąsiedzkie i ta historia jest ubrana w postaci dwóch klaunów?
1: Bo może dlatego, że jesteśmy we dwójkę, może kiedy zaczynaliśmy w ogóle Gino i Suzy, to było bardzo dawno temu, bo oni są już pełnoletni, Gino i Suzy jako postacie, rozdawaliśmy dzieciom paczki. I ktoś nas poprosił i pomyśleliśmy, że musimy wymyślić na to jakąś formę i wymyśliliśmy sobie takie dwie postacie. Potem zrobiliśmy przedstawienie o cyrku, potem kolejne o wehikule czasu, ale one były z dialogami. I później chcieliśmy właśnie o sąsiadach, uznając, że to jest dobry temat, taki nie tylko dziecięcy, prawda? Bo nie chcemy tylko dziecięcych tematów, tylko tak po prostu, jest na nas, dla wszystkich, jest taki uniwersalny. No i dlatego Gino i Suzy, bo nam się dobrze pracuje i to jest taka nasza, no taka wspólna, no jest taka dobra chemia między nami też, prawda? Jesteśmy małżeństwem, to jest czasem prostsze, czasem bardziej skomplikowane, niż by się mogło wydawać. No i jakoś tak zostało. Jutro będą kucharze, jutro będzie historia oparta, znaczy może albo owiana gotowaniem, ale nie tylko o gotowaniu. Będzie o wytrwałości, o dążeniu do celu, o niepoddawaniu się, więc jakieś takie... I oczywiście będzie śmiesznie, jak zawsze physical comedy, więc dużo zabawnych gagów, śmiesznych rzeczy, ale też jakieś tam przesłanie w środku jest.
0: Mam jeszcze dwa pytania. Co najbardziej podoba wam się tutaj w Lubiążu na Slot Art Festiwalu?
2: Jedzenie? Nie, żartuję. Że te przestrzenie są tak dobrze zużywane i że ludzie mają tyle chęci, żeby skorzystać z tej ogromnej okazji, żeby skorzystać z tyle wielu różnych warsztatów. Dokładnie. I to jest bardzo piękne, że są tutaj po to, żeby skorzystać. i koniec.
1: No wiadomo, że na pierwszy rzut oka, dosłownie, no to absolutnie budynek, klasztor, no jest powalający. Jest tak piękny i te przestrzenie są tak niesamowite, że właściwie można by było chodzić tylko i patrzeć i chłonąć samo miejsce. A potem następną rzeczą, która też na kolejny rzut oka jest niesamowita, to jest ilość osób, jak ten festiwal urósł przez te lata. Jest to też niezwykłe, jak dużo tutaj się dzieje. No i myślę, że ta różnorodność jest bardzo ciekawa, bo tutaj spotykamy rodziny z dziećmi, ale też starszych i młodszych i to jest po prostu bardzo ciekawe. No i ta ilość, nie da się wszystkiego zobaczyć, prawda, w ciągu dnia, nie da się wszystkiego zrobić. Może to jest takie, zostawia taki niedosyt i to powoduje, że jest pociągające.
0: No właśnie, w was pewnie ten niedosyt też zostanie. Czy wrócicie jeszcze do Lubiąża na Slot Art Festival?
1: Mamy nadzieję. Ogromną.
2: Od organizatorów to zależy.
1: Jako artystycznie, prawda? Mówiąc artystycznie, a tak w ogóle mamy nadzieję tutaj wrócić jeszcze, oczywiście.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, a was można pewnie zobaczyć też w Krakowie.
1: Tak, nas Gino i Suzy można spotkać w Krakowie. Tak w ogóle wystarczy wpisać Gino i Suzy do wszechwiedzącej wyszukiwarki i na pewno od nas wyjdą jakieś informacje i zapraszamy po prostu.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.

0: Ciekawą przestrzenią w tegorocznej odsłonie slotu jest także przedszkole. Jest to prawdziwe przedszkole, budynek prawdziwego przedszkola, w którym odbywają się zajęcia dla dzieci i nie tylko. Rozmawiamy z Gosią. Dzień dobry.
1: Cześć, cześć.
0: Gosia prowadzi zajęcia dla dzieci. Może kilka słów o tym, co tutaj się dzieje i jak nazywają się te zajęcia?
1: Są to warsztaty w trzeciej turze. Robimy książki dla dzieci. Jak się nazywają, to mali twórcy i wielkie pomysły, czyli tworzenie własnych książek i właśnie są to warsztaty dla dzieci. Zapraszam dzieci z rodzicami. Tworzymy własne opowieści. Możemy skorzystać z takiego specjalnego portalu, takiego magicznego pudełka, w którym znajdują się różne zagubione przedmioty z różnych opowieści. I te przedmioty mogą stać się inspiracją do wymyślenia własnej, niepowtarzalnej historii, którą przenosimy na papier i zszywamy w książeczkę.
0: Już dużo takich historii powstało podczas tych dwóch slotowych dni?
1: Dzisiaj są dopiero pierwsze warsztaty, dlatego jest to taki debiut, ale wydaje mi się, że dzieci bardzo dobrze się odnajdują na tych warsztatach i zawsze zaskakuje mnie ich kreatywność. Wydaje mi się, że im jestem starsza, tym sama mam jej mniej, dlatego uczę się trochę od nich po prostu takiej bardzo spontaniczności, kreatywności.
0: Czy na warsztaty możemy zaprosić codziennie do końca trwania festiwalu?
1: Tak, przez wszystkie dni festiwalowe, czyli od 9 do 12, można przychodzić codziennie. Raczej są to takie warsztaty jednorazowe, a nie cykliczne, chyba że ktoś potrzebuje więcej czasu. Także bardzo zapraszam, jeżeli ktoś chce wypróbować swoich sił w takich literackich tematach.
0: A jest to skierowane do jakiejś konkretnej grupy wiekowej, czy może przyjść każdy?
1: Jest to skierowane głównie dla dzieci, tylko właśnie ważne jest, żeby tak dzieci do 12 roku życia przychodziły z rodzicami. Też mogą przychodzić starsze dzieci, więc tak, myślę, że właśnie dzieci.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie na warsztat.

0: Znajdujemy się w namiocie festiwalu Grajdu i to jest coś taka sytuacja, że festiwal odwiedza festiwal. Rozmawiamy z Klaudią z Fundacji Carpat Art. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry wam wszystkim, cześć.
0: Jak to się stało, że festiwal odwiedza festiwal? To jest w ogóle możliwe?
1: Właśnie, jak to się stało? Bardzo ciekawa sytuacja. My jesteśmy festiwalem, bardzo podobnym do Stotu, mamy podobne wartości, też działamy w kulturze, w sztuce, w naturze i w wspólnocie, tylko jesteśmy bardziej kameralni, powiedzmy 10 razy bardziej kameralni i w górach, ponieważ nasz festiwal odbywa się co roku w lecie w Beskidzie Sądeckim, w przepięknych okolicznościach natury, przy Bacówce nad Wierchomlą. Jeśli ktoś kojarzy Piwniczną Zdrój, to jest właśnie tam. I nasz festiwal to takie małe górskie święto przygody sztuki i społecznego zaangażowania, bo po tym jak wyjdziecie na górę 1,5 godziny szlakiem, tu nie da się dojechać, tu trzeba wyjść. Jak uczestnicy wyjdą na górę, czeka ich przepiękny widok na słowacką część Tatr i wszyscy spędzamy razem czas przez 4 dni na górze przy 2 scenach folkowych, scenie leśnej, scenie głównej. Mamy 60 punktów warsztatowych, można stworzyć własne rękodzieło, można nauczyć się śpiewu białego, co roku jest co innego. Mamy pasmo również przyrodnicze i mamy na scenie leśnej w ciągu dnia spotkania z dziennikarzami, literatami, publicystami i osobami po prostu ciekawymi.
0: I ta górska energia, można powiedzieć, że dotarła tutaj do Lubiąża. Co się dzieje w waszym festiwalowym namiocie Grajdołu?
1: Tak, zeszliśmy z gór, z Bacówki, tym razem tutaj na Dolny Śląsk. W naszym namiocie staramy się stworzyć namiastkę naszego festiwalu, ponieważ w tym roku festiwal się nie odbywa, dlatego jesteśmy zaproszeni przez Lotart, żeby stworzyć tutaj chociaż nasz mini grajdu. Przywieźliśmy ze sobą część festiwalu. Odłączyliśmy muzykę, obok jest scena folkowa i świetnie Lotart sobie z tym radzi. My zapewniamy tutaj przepiękną, przytulną przestrzeń, gdzie chcemy pokazać po prostu, kim jesteśmy i stworzyć nasz klimat. Zapewniamy punkty programu poprzez warsztaty rękodzielnicze, poprzez naukę sztuki ziemi, poprzez spotkania, które odbywają się codziennie wieczorem o 20 z różnymi osobistościami oraz przez wspólne śniadania o 9 rano, gdzie wszyscy możemy usiąść jak sąsiedzi przy jednym stole i wspólnie zjeść. I program jest tworzony razem z Odrą. To jest grupa składająca się z aż 2 dziewczyn, 2 osób, które tu już na Slot Arcie były nieraz i zajmują się pasmem przyrodniczym. One nie mają swojej miejscówki, w tym roku wpadły do naszego namiotu i tworzymy program razem.
0: Brzmi naprawdę interesująco. Co wydarzy się dzisiaj i jutro, może tak, żeby zachęcić naszych słuchaczy?
1: Wczoraj już otworzyliśmy nasz program warsztatami z sitodruku i debatą z organizatorami Slot Artu i Grajdołu na temat przyszłości festiwali i budowania społeczności wokół tego. Dzisiaj o 9 zjedliśmy wspólne śniadanie, od 11 tworzyliśmy lalki szmaciane motanki i składaliśmy pewne dobre intencje, tworząc te lalki z nadzieją, że życzenia się spełnią. Odbyły się już też spacery przy przyrodnicze i ornitologiczne. Za chwilę mamy warsztaty stworzenia totemów odrzańskich, z którymi będzie pochód przez las w stronę Odry. Będą też warsztaty z linorytu, stworzenia małych zinów i stworzenia rzeźb, które też można podziwiać aktualnie przed naszym namiotem.

0: Przy mikrofonie Judyta Exner rozmawiamy z Julitą Lech-Antas, która jest koordynatorką jednej z lokalizacji festiwalu Lelenfant. Zapraszamy na spektakl, który odbędzie się już w poniedziałek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tak, serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na spektakl w poniedziałek o godzinie 17 do Teatru Dialogu na Księżu Małym. Będzie to pierwsza z okazji we Wrocławiu, kiedy możemy zobaczyć dzieci z Palestyny, z Gruzji, z Rumunii i z Polski przed wielkim finałem 27 i 28 lipca.
0: Rozmawialiśmy już o tym na naszej antenie, ale może w kilku słowach przybliżmy, czym jest festiwal Lelenfant.
1: Lelenfant to projekt, który mówi o spotkaniu, przede wszystkim spotkaniu drugiego człowieka. Młodzież niemalże z całego świata, z różnych kontynentów spotyka się we Wrocławiu na 3 tygodnie po to, by wspólnie poprzebywać razem, by się spotkać. Oczywiście przyjeżdżają z różnym programem artystycznym. Często są to tańce, utwory muzyczne, jakieś układy choreograficzne, grupy cyrkowe, więc te grupy przyjeżdżają tutaj z tym programem, by spotkać się z innymi grupami i wzajemnie pouczyć się tego, co przywiozły ze swoich krajów.
0: Czy wiemy, co zobaczymy w poniedziałek, czy jest to forma niespodzianki?
1: Tak, wiemy. To będą przede wszystkim grupy taneczne, więc pojawią się tradycyjne tańce z Palestyny, z Gruzji, z Rumunii. I grupa z Polski, wiem, też ma układ choreograficzny oparty na tradycyjnych ludowych tańcach. Między innymi jest to muzyka kapeli ze wsi Warszawa.
0: Wow, zapowiada się bardzo ciekawie. Co jeszcze czeka nas w najbliższych dniach, bo wspomniałaś o wielkim finale?
1: Tak, wielki finał to, tak jak wspomniałam, 27-28 lipca, na który oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy, odbędzie się w Teatrze Muzycznym Kapitol. Natomiast teraz dzieci w tym momencie są w Żmigrodzie i w Krośnicach, w Dolinie Baryczy. To taka okazja do zobaczenia polskiej natury. Tury, ponieważ zazwyczaj ten projekt odbywał się we Wrocławiu, a w tym roku zorganizowaliśmy coś, co się nazywa Na Szlakach Natury i chcieliśmy pokazać tym dzieciom polską naturę, więc dzieci są w Dolinie Baryczy, gdzie odbywają się pikniki i różnego rodzaju wydarzenia towarzyszące. 13 i 20 lipca zapraszamy do Teatru Dialogu, a także do Złotnickiego Centrum Kultury, gdzie odbędą się darmowe pokazy, więc to jest jedyna okazja, gdzie możemy za darmo zobaczyć te dzieci, bo już wielki finał jest biletowany.
0: Czy to jest jakiś spektakl dla konkretnej grupy wiekowej?
1: Głównie są to grupy młodzieży od 9 do 17 lat. Natomiast zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkie dzieci, wszystkich rodziców.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam gorąco w imieniu tutaj naszej redakcji Radia Rodzina.
1: Dziękuję, zapraszamy.

0: Sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. Teraz tylko będzie już coraz chłodniej, maksymalne temperatury za nami, ale nie jest zimno. Jutro nad ranem będzie stopni tylko kilkanaście, ale w ciągu dnia nawet 28 stopni, czyli naprawdę ciepło i te cieplejsze dni wracają, bo w najbliższy weekend to aż 32 stopnie maksymalnie w sobotę.
1: Reklama.
2: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
4: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
3: To dokąd na wakacje?
4: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
3: A może dalej?
4: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
3: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
5: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
6: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
1: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
0: Czas by się pożegnać. Wszystkim życzę pięknego, spokojnego popołudnia. Słońce nas opuściło na moment, ale jutro na pewno wróci ze zdwojoną mocą. Za nami też audycja Wakacje na Dolnym Śląsku. Dzisiaj przemierzyliśmy szlak sakralny, także pokazałam Wam, co ciekawego może Was czekać w przyszłym roku na Slot Art Festiwalu, bo już za nami dzisiaj ostatni dzień. Żegnam się z Wami przy mikrofonie Judyta Exner i do usłyszenia już jutro.

0: Wsłuchaj się w słowo. Komentarz do niedzielnej Ewangelii.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi. I wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka, lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotne, drugie sześćdziesięciokrotne, a inne trzydziestokrotne. Kto ma uszy, niechaj słucha.
2: Przypowieść o siewcy jest jedną z najbardziej znanych, ale też i z najbardziej aktualnych przypowieści. Pan Jezus opisuje cztery rodzaje ziemi, które tak naprawdę są opisami czterech stanów ludzkiego serca. I pierwszy stan, pierwszy rodzaj ziemi to droga. Słowo pada, ale natychmiast zostaje zabrane. I gdybyśmy chcieli teraz porównać to do człowieka, to byłby to człowiek rozproszony, który słucha, ale nic tak naprawdę z tego słuchania mu nie daje, nic nie pozostaje w jego umyśle czy sercu. I można by to porównać do obecnego czasu. Przecież my żyjemy w takim hałasie, że różnego rodzaju bodźce na nas wpływają, a przez to brakuje nam koncentracji. I tak samo jest w Ewangelii. Wiele osób też to zaznacza, że słucha Ewangelii, ale jednocześnie gdzieś te myśli uciekają. A ile jest takich osób na przykład uzależnionych od telefonu komórkowego, że właśnie niby tu słucha Ewangelii, zobaczył, o, przyszło powiadomienie, przyszła wiadomość i już nie ma takiego skupienia. I przez to też to słowo nie ma takich szans, aby zapuścić korzeni. Drugi rodzaj ziemi to skała. I człowiek przyjmuje to słowo z entuzjazmem, ale tak naprawdę skupia się tylko na emocjach. Nie ma tutaj żadnej głębi. Zachwyca się czymś, ale po chwili ten zachwyt gaśnie, bo już nagle zaczyna zachwycać się czymś innym. I Jezus mówi o takim człowieku, że on nie ma korzenia. To znaczy, że on nie ma takiej w sobie takiej decyzyjności, nie ma wytrwałości, nie ma takiego skupienia na modlitwie, aby można było zrobić coś więcej od strony duchowej. Trzeci rodzaj ziemi to ciernie. To ludzie, którzy słuchają, ale codzienność jakby tak dławiła to słowa, że troski doczesne i łuda bogactwa. I nie są to grzechy, ale to jest po prostu proza życia, zwykłe życie, które potrafi zająć tak serce, że na przykład ktoś mówi, ja jestem dobrym człowiekiem, ale jest tak zajęty, że nie ma miejsca dla Pana Boga, więc pozostanie tylko dobrym człowiekiem. No dobry nawet w skali szkolnej to nie jest taki najlepszy, wzorowy, ale taki bardziej bliżej średniej. I czwarta ziemia to dobra ziemia, czyli człowiek, który rozumie, który poprzez to przyjęcie słowa też i wydaje owoce. No i musimy tu jasno powiedzieć, że to nie będzie taki człowiek idealny, taki kalka samego Chrystusa, ale to człowiek, który pozwala w swoim życiu Panu Bogu działać, że on go poznaje poprzez swoje słowo, przyjmuje to słowo, które Chrystus głosi, żyje według tego, co Chrystus naucza, a jednocześnie zdaje sobie sprawę ze swoich grzechów i swoich słabości. I Chrystus zaprasza nas do takiej refleksji, abyśmy my właśnie byli tymi, którzy będą równać w górę. I możemy sobie przy tej Ewangelii zadać pytanie na obecny czas, jakim rodzajem ziemi jestem. Bo człowiek ma to do tego, że nawet jakbyśmy tak popatrzyli, to on każdego dnia się zmienia. Albo na plus, albo na minus. No i właśnie, czy ta moja gleba, na której chcę się rozwijać, jest drogą, skałą, cierniami, czy właśnie dobrą ziemią? Jeżeli popatrzymy na to, co robi siewca, siewca rzuca ziarno, czyli rzuca Słowo Boże. I to jest jasno podkreślone, że nawet jeżeli jestem na Eucharystii, czy kiedy słucham Słowa Bożego, czy je czytam, to nie tylko, że ja przejrzę litery, przeczytam, wysłucham, ale musi być też i ten krok dalej. Czyli to słowo musi we mnie pracować, musi we mnie żyć. Ja to słowo muszę pielęgnować. Ja to słowo nawet i mogę posłużyć się tym słowem jako modlitwie. No i teraz patrzymy z perspektywy życia eucharystycznego, że każda msza święta jest jak taki zasiew ziarna. I to właśnie od nas zależy, czy to ziarno stanie się chlebem w tym znaczeniu, że będziemy mogli się im sami karmić i dzielić z drugim człowiekiem.
0: Wsłuchaj się w słowo. Komentarz do niedzielnej Ewangelii. Przygotował ksiądz Łukasz Romańczuk.
1: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
3: Tu Radio Rodzina.

12 lipca 1954 roku 19-letni Elvis Presley podpisał kontrakt płytowy z wytwórnią Sun Records, jednocześnie rezygnując z dotychczasowej posady kierowcy ciężarówki. Właściciel wytwórni początkowo planował powierzyć Elvisowi jedynie nagrywanie demówek dla innych wykonawców, lecz szybko poznał się na wielkim potencjale młodego wokalisty.

1952 roku urodziła się jamajsko-brytyjska piosenkarka Liz Mitchell, najbardziej znana jako jedna z wokalistek zespołu Boney M.

12 lipca 1980 roku australijsko-brytyjska piosenkarka i aktorka Olivia Newton-John umieściła na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów utwór nagrany z udziałem grupy Electric Light Orchestra. Dla Olivii był to już trzeci hit numer.

12 lipca 1969 roku duet Zager and Evans rozpoczęli pierwszy z 6 tygodni przewodzenia na szczycie amerykańskiej listy przebojów piosenką In the Year 2525. Kompozycja ostrzega przed niebezpieczeństwami szybkiego rozwoju technologii, przedstawiając przyszłość, w której ludzkość została zniszczona przez techniczne innowacje.

12 lipca 1986 roku grupa Simply Red zdobyła po raz pierwszy szczyt amerykańskiej listy balladą Holding Back the Years. Wokalista grupy, Mick Hucknall, skomponował zwrotki tej piosenki mając 17 lat.

1962 roku Ray Charles zdobył pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii balladą autorstwa Dona Gibsona I Can't Stop Loving You. Utwór był jego jedynym brytyjskim przebojem numer jeden.

0: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.
1: Przy mikrofonie Judyta Exner rozmawiamy z Julitą Lech-Antas, która jest koordynatorką jednej z lokalizacji festiwalu Lelenfant. Zapraszamy na spektakl, który odbędzie się już w poniedziałek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tak, serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na spektakl w poniedziałek o godzinie 17 do Teatru Dialogu na Księżu Małym. Będzie to pierwsza z okazji we Wrocławiu, kiedy możemy zobaczyć dzieci z Palestyny, z Gruzji, z Rumunii i z Polski przed wielkim finałem 27 i 28 lipca.
1: Rozmawialiśmy już o tym na naszej antenie, ale może w kilku słowach przybliżmy, czym jest festiwal Lelenfant.
2: Lelenfant to projekt, który mówi o spotkaniu, przede wszystkim spotkaniu drugiego człowieka. Młodzież niemalże z całego świata, z różnych kontynentów spotyka się we Wrocławiu na 3 tygodnie po to, by wspólnie poprzebywać razem, by się spotkać. Oczywiście przyjeżdżają z różnym programem artystycznym. Często są to tańce, utwory muzyczne, jakieś układy choreograficzne, grupy cyrkowe, więc te grupy przyjeżdżają tutaj z tym programem, by spotkać się z innymi grupami i wzajemnie pouczyć się tego, co przywiozły ze swoich krajów.
1: Czy wiemy, co zobaczymy w poniedziałek, czy jest to forma niespodzianki?
2: Tak, wiemy. To będą przede wszystkim grupy taneczne, więc pojawią się tradycyjne tańce z Palestyny, z Gruzji, z Rumunii. I grupa z Polski, wiem, też ma układ choreograficzny oparty na tradycyjnych ludowych tańcach. Między innymi jest to muzyka kapeli ze wsi Warszawa.
1: Wow, zapowiada się bardzo ciekawie. Co jeszcze czeka nas w najbliższych dniach, bo wspomniałaś o wielkim finale?
2: Tak, wielki finał to, tak jak wspomniałam, 27-28 lipca, na który oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy, odbędzie się w Teatrze Muzycznym Kapitol. Natomiast teraz dzieci w tym momencie są w Żmigrodzie i w Krośnicach, w Dolinie Baryczy. To taka okazja do zobaczenia polskiej natury, ponieważ zazwyczaj ten projekt odbywał się we Wrocławiu, a w tym roku zorganizowaliśmy coś, co się nazywa Na Szlakach Natury i chcieliśmy pokazać tym dzieciom polską naturę, więc dzieci są w Dolinie Baryczy, gdzie odbywają się pikniki i różnego rodzaju wydarzenia towarzyszące. 13 i 20 lipca zapraszamy do Teatru Dialogu, a także do Złotnickiego Centrum Kultury, gdzie odbędą się darmowe pokazy, więc to jest jedyna okazja, gdzie możemy za darmo zobaczyć te dzieci, bo już wielki finał jest biletowany.
1: Czy to jest jakiś spektakl dla konkretnej grupy wiekowej?
2: Głównie są to grupy młodzieży od 9 do 17 lat. Natomiast zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkie dzieci, wszystkich rodziców.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam gorąco w imieniu tutaj naszej redakcji Radia Rodzina.
2: Dziękuję, zapraszamy.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
1: Reklama.
2: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To Wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
3: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
4: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
5: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
4: Nie mam prawka.
5: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
4: Brzmi super. Dzięki.
5: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
1: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina.

righteous, sister Cena says funky. How bizarre.

dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

życia to możesz być ty. Płaszcz z wełny utkany czy z liści, czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić.

0: lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: Muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy listy przebojów wszechczasów, muzycznych darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek, słuchacie muzycznych darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy przebojów muzyczne dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy muzycznych darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają listy przebojów muzycznych darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy muzyczne dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy suplementu do listy przebojów muzyczne dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy przebojów muzyczne dary.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy suplementu listy przebojów muzyczne dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie listy muzyczne dary Salsoro.
13: Adam Krylik,
14: Jacek Wąsowski,
13: zespół Chillimy.
14: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy suplementu.
15: Cześć, Muniek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu, listy przebojów, muzyczne dary. Trzymajcie się, pozdro.
16: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
17: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do listy muzyczne dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
18: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy muzyczne dary.
19: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy listy przebojów muzyczne dary i suplementu tejże listy.
20: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu do listy przebojów muzyczne dary.
21: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
22: Suplement do listy przebojów muzyczne dary otwiera swoje podwoje. Przed mikrofonem Dariusz Ciszewski, a program realizuje Robert Czech. Zapraszam Państwa dziś na kilkadziesiąt minut niesamowitej historii, która, przyznam szczerze, że jak ją usłyszałem już tak na własne uszy, za sprawą dźwięku, który zebrał Grzegorz Józiak, z tego miejsca serdecznie go pozdrawiam, a wszystko się działo w czasie festiwalu lotnego, festiwalu miłosierdzia tutaj też w Częstochowie, bo festiwal jak lotny to w różnych miejscach się odbywa. No i rzeczywiście przy tej okazji pozdrawiamy Grzegorza Kicińskiego, szefa tego festiwalu. Bardzo pozdrawiamy. No a przy okazji, proszę Państwa, tego festiwalu pojawił się człowiek, który przeszedł taką metamorfozę i w takich rzeczach brał udział, że przyznaję, że należałoby nagrać film typu 007, typu Bond, bo rzeczywiście to, co się tam działo, naprawdę warto sobie zarezerwować troszkę czasu, może zadzwonić do znajomych, wysłać jakiegoś SMS-a, czy coś tam na Messengerze napisać, posłuchaj teraz radia Jasna Góra na przykład, choć w innych stacjach też pozdrawiamy inne stacje, Radio Niepokalanów, Radio Via, Radio Rodzina Wrocław, Radio Chrystusa Króla w Liverpool, Radio Bobola w Londynie, więc tam, gdzie Państwo nas słyszą, niech dadzą znać, że no, będzie muzyka wcześniej, więc jest chwila na to, żeby dać znać, że naprawdę warto posłuchać tego, co ten człowiek za chwilę powie. Ja nie będę uprzedzał faktów, ale rzeczywiście, no, akcja typu Bond, więc proszę się przygotować. Zleci ten czas tak szybko, że Państwo nawet nie zauważą, bo tak też jest dobrze podane przez człowieka, który to świadectwo składa. Romana Ziębę, o nim mowa, no i wcześniej muzyka, która ma nas do tego przygotować. Bongostan, Zaufaj, treść tego utworu bardzo nam się przyda. Słuchamy.

0: Tak. Nawrócenie to zamiana świecidełek na światło. Zamiana świecidełek na światło. A do tego, czy pozwolisz je zniszczyć tylko za banknot? Prawda jest ważniejsza, bo Bóg jest prawdą, drogą, jest życiem. O tym przekonał się Roman Zięba, który został wychowany przez pilota ateistę, jak sam o sobie mówi Roman Zięba. Tak to się wszystko zaczynało, niby tak no, szło w kierunku wielkiej fety. Czym się skończyło? Może jeszcze większą fetą? Panie Romanie, jak to wszystko było?
1: Ja pochodzę z rodziny ateistycznej. Tata był wojskowym pilotem w czasach komunistycznych. Więc w domu nie miałem wychowania religijnego w ogóle, żadnych modlitw. Ja byłem tylko chrzczony, to dzięki babci mojej. Natomiast później wszystko to, co było w moim życiu, aż do 33 roku życia, to było życie na moich zasadach. Dobrze się uczyłem, studia medyczne, przerwane przez zawód miłosny, znajduję się w Azji. Ląduję tam jako ktoś, komu obiecano pracę handlowca. To nie był czysty handel, bo to był przemyt, jak się okazało. Ale jakoś w to wszedłem, przewoziłem elektronikę, aparaty fotograficzne, kamery, z początku z małym, w małych ilościach, potem coraz większych, polubiłem to. Okazało się, że mam cechy, które jakby predysponują mnie do takich zadań polegających na ukrywaniu prawdy. Chyba do dziś mam taki rys charakteru. Jestem, nie wiem, czy tak można powiedzieć, czy co na to psychologię, bo tu mamy osobę, która mogłaby się wypowiedzieć chyba trochę, ale jestem typem manipulatywnym, to znaczy ja mam zawsze problem z prawdą. W pewnym momencie życia, o nim zaraz powiem, przeżyłem stan, w którym, od którego zaczęła się moja nowa droga. I życie dzisiaj wydaje mi się, to co dzisiaj wydaje mi się najważniejsze, to uczciwość wobec siebie, wobec Boga, wobec innych. I to ciągle jest wyzwanie, bo ja ciągle mam tendencję uciekania do swoich ucieczek i tak dalej, ale już znam kierunek, tak? Przynajmniej no tak próbuję. Natomiast wtedy ten przemyt, 5 lat w Azji byłem, tak? Przemycałem bardzo różne rzeczy, łącznie z ludźmi. Złoto, kamienie, właściwie pieniądze w dużych ilościach, walizce z podwójnym dnem, na obcych paszportach, więc byłem mistrzem. Byłem deportowany kilkakrotnie, ale deportacji nie uznaję jako wpadki, tak? Teraz na niemieckim paszporcie deportowano mnie z Korei do Ameryki. Więc właśnie sobie Polak na fałszywych niemieckich dokumentach jest deportowany do Ameryki. I wyszedłem z tego. Nikt się nie poznał. Więc to było życie na krawędzi, cały czas ryzyko, wyzwania, przygoda, wielkie pieniądze. No i gaszenie używkami tego stresu, który był na lotnisku. Groziło mi 2-5 lat. I ta adrenalina, wiecie, ona też wydaje mi się jakimś tu odegrała rolę, bo ona też jest narkotykiem. Życie uzależnia od silnych emocji, tak, od ryzyka. Mam to do dziś. Tylko udało mi się przekierować niejako ten wektor i teraz doświadczam ryzyka inaczej. Nazywam to wyjściem z wiarą w niepewność i ten stan wydarza się podczas pielgrzymek, czyli tych dróg dalekich, szlakami nieprzygotowanymi, bez zabezpieczeń najczęściej. To nie dlatego, żeby kusić Pana Boga albo sprawdzać siebie, tylko chodzi bardziej o to, żeby zaufać na tyle, żeby... no właśnie konfrontować się z prawdą. Trwało to 5 lat, ten przemyt. Później wydawało mi się, że to życie moje, że chcę je naprawić, że chcę zmienić to. Wróciłem do dziewczyny, z którą kiedyś zerwałem. Skończyłem z Azją, skończyłem z przemytem i założyliśmy rodzinę w Polsce. No oczywiście ślub cywilny, ona poszła na studia, wynajęliśmy mieszkanie w Warszawie, potem kupiliśmy młode małżeństwo, wiecie, w czasach, kiedy w Polsce wszystko się rozwijało, bardzo szybko, 90. lata. Ona w korporacji amerykańskiej, ja w korporacji amerykańskiej, firmy nas szkoliły, firma zrobiła mi testy. Wyszło, że mam takie predyspozycje, więc szkoliła mnie. Co ciekawe z tych rzeczy, które robiłem na przemycie. Byłem trenerem technik wpływu, kreatywnego rozwiązywania problemów, robiłem szkolenie zarządzania ryzykiem z aspektu miękkiego zarządzania. głównie zajmowałem się projektami informatycznymi, tym czynnikiem takim miękkim. Ale też szkoliłem na przykład panie z obsługi klienta w bankach. Szkoliłem te panie z tego, jak rozpoznawać klientów, którzy kłamią. No, byłem ekspertem. I tylko to powiem i będziemy się dalej, bo nie chcę dygresji długich. Natomiast to jest ciekawe, bo ja wtedy dopiero odkryłem po raz pierwszy raz pewne dziwne zjawisko. Miałem grupy w całej Polsce tych pracownic banku. I to było 12-14 dziewczyn, najczęściej młodych kobiet. I żeby nauczyć je, pokazać im, jak klient może nimi manipulować, musiałem najpierw przetestować tę manipulację na nich, czyli pokazać im, że potrafię tak zrobić, że pójdą tam, gdzie one nie chcą, ale ja chcę. I tak było. Ale na te 12-14 osób na sali zawsze miałem jedną lub dwie takie dziewczyny, kobiety, które nie poddawały się manipulacji, nie potrafiłem nic z nimi zrobić. Jakaś ściana, jakaś szyba, ja nie wiem, co chodziło. Przecież ja robiłem wszystko dokładnie tak, jak wynikało z instrukcji. Zawsze to było skuteczne. Tymczasem do nich nie mogłem się przebić, nie mogłem ich zmanipulować. Złamać tego jakiegoś systemu. I nie wiem, czy się domyślacie, co to były za osoby. Słucham? Wierzący. Dlatego, bo ja to wtedy zacząłem odkrywać, że podstawą każdej manipulacji jest lęk. Cyganka nie zna naszej przyszłości, imienia narzeczonego, ani co się wydarzy pojutrze w naszym życiu. Natomiast cyganka świetnie trafia w źródło lęku, czyta ten lęk. A ktoś, kto zdefiniuje źródło lęku w drugiej osobie, będzie mogła poprowadzić tą osobę tam, gdzie chce. Dając jej namiastkę ulgi, namiastkę spełnienia. Nieprawdę, tylko właśnie tą ukłamaną rzeczywistość, która jest tylko plastrem na rany. Ale szukamy ulgi, więc chcemy mieć to pocieszenie. I to było pamiętam moje odkrycie bardzo, bo dlaczego tak jest, to dzisiaj już wiem. Dlatego, że chrześcijanie, przynajmniej no, z zasady, tak, bo każdy czegoś się boi, każdy ma przed śmiercią, ale ja mogę tak powiedzieć my, bo chyba wszyscy tu jesteśmy, prawda, w kościele, że chrześcijanie nie ustają śmierci. A śmierć jest jakby tą matką wszystkich lęków, chociaż słowo matka tutaj będzie chyba niewłaściwe, tym źródłem, praźródłem wszystkich lęków. Wszystkie lęki się biorą z lęku przed śmiercią. Więc ktoś, kto ten lęk ma ofiarowany Bogu, tak, opanowany, to on będzie wolny. I jego będzie najtrudniej zmanipulować. Dlatego uważam, że dzisiaj jest taki problem z Kościołem, z chrześcijaństwem, bo jest ta walka, bo świat, ja nie chcę powiedzieć, że świat jest zły, ale są w nim siły, które będą chciały sterować, tak, pewnymi procesami, ludźmi i chrześcijanie, jako ci niepoddający się, będą mieli duży problem, bo czy świat z nami, tak powiem, u nas wszystkich tu razem. A to jest osobny temat. I słuchajcie, zarabialiśmy duże pieniądze, ja byłem, robiłem karierę, firma wysyła na szkolenie do Ameryki, do Belgii, znałem świetny język, więc angielski, więc no, przede mną była piękna przyszłość, przed moją żoną też. Urodziło się dziecko, rosło, kupiliśmy dom, więc ja czułem się, ktoś zazdrościł mi, koledzy mojego życia. To wszystko było, powtarzam, cały czas na tym etapie bez Kościoła, bez wiary, tak? Coś do mnie przebijało, ale nie potrzebowałem Boga, no po co mi, skoro wszystko mam, świat się rozwija. Ja zabrałem moją żonę, słuchajcie, kiedyś do Nowego Jorku na weekend, na zakupy. I byliśmy w takiej kawiarni na barce, najdroższej. Ja wpisałem w Google'ach najbardziej romantyczna restauracja w Nowym Jorku. I zabrałem ją tam. I grał fortepian. I szef kuchni przynosił nam przystawki. I to był taki moment, jakby kiedy poczułem, że właściwie życie jest cudowne, piękne. Ja sobie je sam tworzę, zabezpieczam. Ja doradzałem zarządom firm, jak prowadzić projekty dużej skali. Coachowałem menadżerów, też byłem coachem. Więc byłem szczęśliwym mężem, ojcem. I wtedy dzieje się coś, czego nigdy nie zrozumiem, czy tak musiało być w moim przypadku, ale no tak się potoczyły losy moje dalej. Zapukali głośno do drzwi mojego domu policjanci w nocy, w kominiarkach, w czarnych ubraniach, z długą bronią. I nagle jestem aresztowany do spraw tych dawnych azjatyckich przemytów. I to jest moment, który zmieni wszystko w moim życiu. Jestem na sygnale przez policjantów, jeżdżą do Szczecina z Warszawy, potem się toczy sprawa przed sądem, znaczy najpierw prokurator. I teraz jest dziwne, bo ja jestem przekonany, że zaraz to wyjaśnię, że to przecież nic takiego nie robiłem. Tyle lat temu jakieś paszporty, przemyt złota, no przecież to się da wyjaśnić, to zaraz chyba pójdę sobie do domu. A prokurator mówi, pan zaczyna od wyroku 5 lat, bo to jest grupa zbrojna. Międzynarodowy handel i też bronią, tam były narkotyki, bo jak jest duże pieniądze, to się dzieje jak tak. I wtedy zaczynam rozumieć, że coś pękło w moim życiu. Ale prawdziwy cios przychodzi tydzień później, kiedy dowiaduję się od adwokata, że moja żona, która była załatwiać w Szczecinie tego adwokata dla mnie, wracając pociągiem do Warszawy, miała krwotok, jest w szpitalu z 3 stopniem choroby nowotworowej, czyli ja znałem z medycyny ten typ raka, więc wiedziałem, jaka jest etiologia, jakie są konsekwencje rokowania. Jest jeszcze dziecko, natomiast ja w tym momencie jestem tak ugodzony, tak jakby wytrącony, z początku w szoku, ale gdy dochodzi do mnie, co się dzieje, to ja przeżywam stan psychicznego, fizycznego załamania. To jest tak, jakbym leciał głową w dół w przepaść. I ten upadek nie ma końca. Już chciałbym się rozbić o skałę, skończyć cierpienie, żeby ten lęk przestał narastać. A ten lęk narasta i ja wiem w sobie, że on nigdy się nie skończy. I to ci, którzy, nie wiem, jeśli ktoś tu kiedyś miał depresję, albo wie, o czym mówię, mówiąc słowo depresja, to ten stan, który wtedy czułem, był pewnie pokrewny temu stanowi. Nie ma nadziei w tym momencie. Wszystko się kończy i jakby nie, właśnie się nie kończy, bo to zło narasta, ten lęk. I pamiętam, i to będzie już zamknę ten etap, bo długo, długo o tym mówię, ale zabrano mnie do szpitala w nocy. W nocy. To się nie zdarza w więzieniu. I tam w nocy w tym szpitalu dostaję zastrzyki jakieś, a jeszcze przed tym, jak mi zabrali, bo mój stan się bardzo pogorszył, miałem zapaść i ja pamiętam, ja czułem ból w głowie, w sercu, w ciele, wszędzie. Miałem obkurczone też moczowody. Jakaś trauma mnie w ogóle taka zmiażdżyła, somatyczna. W każdym razie było tak, że w tym najgorszym momencie w tym więzieniu krzyczałem o ratunek dla mojej żony. Krzyczałem. Potem mi powiedziano, że to być może była moja pierwsza modlitwa w ogóle. Tak? Bo ja pamiętam, że krzyczałem nie w kosmos, nie w czarną, nie ratunku tak w ogóle, tylko ja po prostu to przypominałem, że ja w tym stanie będąc jednak zwracałem się do kogoś, nie znając tego kogoś w ogóle. Przeczuwałem, może no, kulturowo jesteśmy chrześcijanami, tak ten kod chrześcijański do nas przenika też. Nawet jak nie jesteśmy wyznawcami wiary, to jednak mamy pewne, czujemy pewne zjawiska, no, że one się dzieją wokół nas, że chrześcijaństwo na tym nie polega, więc gdzieś pewnie ten głos we mnie się odzywał, wynikający z tego, że jestem jakoś tak w ogóle w Polsce chociażby, tak? To w każdym razie, i to już będę kończył ten etap, bo budzę się rano w tej celi, w tej samej, z której mnie zabrano wtedy w nocy, jest dzień, jestem sam w tej celi i światło, które wpada przez okno, przez kraty, jest inne niż wcześniej. Ściana wygląda inaczej, ma inną fakturę. Wszystkie barwy wokół mnie są zupełnie inne niż wcześniej. We mnie jest coś innego, bo ja obudziłem się bez lęku, bez traumy, bez bólu. Czujesz to jak adolescent po długim, jak ktoś, kto po długiej chorobie budzi się w szpitalu i jest słaby, ale już nie cierpi. Wiecie, to jest taki moment tej ulgi takiej, nie? Ja poczułem, że już się nie boję. Ja co więcej, ja poczułem nagle dziwną rzecz, że ja nie boję się o moją żonę. Pomyślałem skądś, że ona przeżyje, że ja sobie poradzę, że jakoś to się wszystko skończy pozytywnie, że przed nami dalej jest przyszłość. Po prostu wyszła we mnie nadzieja. Po raz pierwszy. Nie wiem, skąd to się wzięło. Ten stan prawie euforii, bo to było tak, jakbym ja nagle z bieguna na biegun się przedostał. Czy coś mnie przerzuciło. I ten stan skojarzyłem, wiecie, z czym? Z tym, co mają osoby wierzące. Jakoś tak, może moja babcia była tym obrazem tej osoby wierzącej. I łagodne spojrzenie, i cierpliwość. To dobro wokół niej, które było, to jak mnie zabierała jako małpie, jako pięciolatka, to do kościoła zawsze, ja się nudziłem strasznie. Co ciekawe, przez całą mszę, nic nie rozumiejąc, gapiłem się w sufit, na którym były freski, święci, Droga Krzyżowa, Maryja, Anioły. Nie wiem, czy wtedy nie zaczęła się we mnie już jako w pięciolatku pewna droga do ikony, do obrazów, które niewiele mówiąc, no to one nie mówią słowami, tak? Tam jest cisza, ale przekazują dużo. Może tak było. I teraz zaczyna się zupełnie nowe to w moim życiu. Po wyjściu, bo rok jestem w zakładzie karnym, wychodzę za kaucją, mam trudną sytuację rodzinną, żona chora, więc nic takiego ciężkiego się okazuje, nie mam w zarzutach, co kazało mi być dalej w więzieniu, więc sprawa liczy, mam 25 osób. Potem jest wyrok po roku, bo rok trwa sprawa jeszcze później po moim wyjściu, ja dojeżdżam do Szczecina za sprawy i dostaję jako jedyny z 25 oskarżonych wyrok zawieszenia. Reszta to są kary więzienia. I to jest jakiś rodzaj też cudu,

Mam córkę, która jest prawniczką, wiecie? Ona wtedy, gdy byłem w więzieniu, miała 7-6 lat. Jak wyszedłem, to przygotowaliśmy się razem do pierwszej komunii. Ja i ona. Ja nie znałem przykazem, nie znałem praw wiary. Takie słowa jak niebo, zbawienie, odkupienie, to wszystko było dla mnie nowe. Przyjmowałem te rzeczy na dojrzały, dorosły umysł. I księdza spytałem, czy ja mogę się tam z tyłu usiąść z dziećmi. To było w takich podziemiu Kościoła Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim w Warszawie. Takie podziemie starożytne w tym kościele. I tam można było się schować. No było mi trochę głupio, no maruchy takie. Ja notuję Ojcze Nasz ołówkiem. Ale tak miał być. I takie kroki robiłem razem z nimi. I nie zapomnę, słuchajcie, takiej mojej inicjalnej pielgrzymki, pierwszej. To była pielgrzymka dla niepełnosprawnych. Ja czułem, że ta piesza droga ma tak na sobie coś takiego, że pozwoli mi zerwać z siebie, zedrzeć z siebie te układy kłamstwa, które na mnie narastały. Bo jedno jest podjąć decyzję, tak? I takim aktem woli opowiedzieć się za Bogiem, czyli jakby wejść w ten czas wiary. Ale drugą sprawą jest, są konsekwencje we mnie, prawda? Dlatego, które pozostają, też krzywdy, następstwa pewnych decyzji, więc to wszystko było pewnie dalej. I to jest z kolei droga oczyszczania się, która trwa, być może dalej trwa. Natomiast ta pielgrzymka pierwsza miała być taką próbą właśnie rozliczenia się, takiego odkłamania się. I pamiętam, jest taka pielgrzymka, może słyszeliście, ksiądz Sikorski prowadzi, to już jest starszy kapłan. On był kiedyś kapelanem Solidarności. On z kościoła Deotymy na Woli Warszawskiej prowadzi taką pielgrzymkę, w której byli więźniowie i więźniowie na przepustkach pchają wózki z niepełnosprawnymi do Częstochowy właśnie tutaj. Tam słyszałem, po tych przepisach więziennych tych wózków jest teraz mniej, tych więźniów mniej, ale to się dzieje. I ja pamiętam, tych wózków było wtedy 80 i wielu pielgrzymów normalnych, takich sprawnych. No i ja rzuciłem się wtedy na to zadanie, tak jakby w takim romantycznym przeczuciu, że do Częstochowa, poza tym pielgrzymka, no pieśni, doświadczenie wiary we wspólnocie i tak dalej, modlitwy. Ale szybko się okazało, że to jest bardzo ciężka praca. Ja muszę tego człowieka na koniec ciężkiego dnia, kiedy jestem zmęczony, pchaniem wózka, mam go zdjąć z wózka, rozebrać, umyć, nakarmić. Jak go położę spać, mogę dopiero wyjść do swoim miejscu do spania. To nie ma tak łatwo. Domy są, jakieś szkoły. I to była męka. Ja poza tym miałem tak poharatane nogi. Wyobraźcie sobie, że pchając wózek, nie mając plecaka na plecach, ja miałem takie bąble, bąble na bąblach. Miałem tak wrażliwe stopy. Wiecie, taki biznesmenik z dawnych czasów w lakiereczkach, nie? Nie wiem, tak sobie trochę teraz wymierzam ciosy, wiecie, ale to taki byłem. I to też musiałem sobie przepalić. I moje stopy się musiały nauczyć. I pamiętam, to chyba 12 dni ta pielgrzymka trwała. I na koniec tak bolało wszystko, że ja chodziłem na krawędziach stóp po Częstochowie. Tak bolały mi stopy. No i pamiętam, że wtedy ta ciężka droga z tym niepełnosprawnym pokazała mi, że chrześcijaństwo to nie będzie taki czas cudownych przeżyć, mistycznych doświadczeń, tylko służba drugiemu człowiekowi. Pamiętam, ta spowiedź do kapelana więziennego polegało na tym, że ja się po raz pierwszy nie wstydziłem, że smarkam przez godzinę w rękaw facetowi. Ten wstyd gdzieś wyparował. Mam ksiądz Wojtas, pamiętam, nawet się z nim kontakt, więc to był taki przełom, właśnie spowiedź. Wiecie, spowiedź, w ogóle sakramenty, to jest tajemnica, to jakaś jest historia. Potem dzieje się tak, że niestety, ale już mam nowe marzenie, nowe pragnienie, już nie mogę wrócić do biznesu. Zresztą nowe technologie, które kiedyś współtworzyłem w IBM-ie, amerykańskiej firmie technologicznej, są dla mnie odpychające. Ja czuję, że ten świat technologii jest światem zła, kłamstwa, że wykorzystuje ludzi. To jest biznes i zysk, a żaden nie ma w tym nic wartościowego. Jestem neofitą, który skrajnie postrzega znowu rzeczywistość. Czyli ja, już będąc po tej stronie, już jestem wierzący, już mam sakramenty. Bo spowiedź życia na pielgrzymce dla niepełnosprawnych, do kapelana więziennego, potem pierwsza komunia święta z bierzmowaniem.
jestem już pełnoprawnym członkiem Kościoła, ale nadal we mnie funkcjonuje, no, zabrakło mi tej równowagi, kogoś, kto mnie ustabilizował, dał mi formację. Ja nadal, ja już jestem w Kościele, ale nadal w jakiś sposób na własnych warunkach. To znaczy, ja już wiem, że mam ufać Bogu i iść za Nim, to deklaruję, ale faktycznie to... A może dalej tego nie trwa? Że próbuję oddawać to wszystko. Nie no, na innym etapie, że jesteśmy. Ale nie, no jest inaczej oczywiście tym, że no, powstała wspólnota więźniów, którzy wychodząc z więzienia zapragnęli podziękować za swoje nawrócenie. Przeszli tam moment spotkania z wolnością, więzienie. Tak jak ja. Ta wolność zaczęła się tam, moja, w zakrętach. I dołączali potem do mnie inni więźniowie, którzy wychodzili z nałogów, z uzależnień, z przemocy, z kłamstwa, z więzienia. I pierwsze kroki po zakładzie karnym kierowali na przykład do sanktuarium. 2 tygodnie szli od prawej zakładu karnego do Lichenia, do innych miejsc, po to, żeby podziękować za swoje nawrócenie. I tak dzisiaj po latach jest nas 25. Są 2 kobiety, one nie siedziały w więzieniu, one mają doświadczenia związane, no nie będę mówił, nie wymieniam, więc tam są też aborcje, tam są historie takie trudne. I one są, 2 są z nami, które też chodzą. W sensie, no inaczej niż mężczyźni może, ale też nieraz wchodzą w tą przestrzeń niepewności z taką wiarą absolutną. Absolutną. W każdym razie ta wspólnota się rozwijała i przynosiła też owoce. Mamy biskupa, który się nam opiekuje. Mamy kapelana, zresztą też byłego więźnia, który w wieku 18-19 lat napadał na mieszkanie, na sklepy. Był potem misjonarzem w Rosji, buduje kościoły, jest szefem dekanatu i jest kapłanem, który jest przykładem, teraz choruje. Mamy, wszyscy się modlimy za niego, natomiast jest takim przykładem, że Pan Bóg ratuje z ciemności i nawet posyła na drogę kapłańską takich ludzi. No. On nawet swoim parafianom ostatnio powiedział o tym wszystko, więc to nie jest łatwe, bo nie każdy to przyjmie, tak jak tutaj widzę po uśmiechach, jakby nikt mnie nie traktuje negatywnie. Tak każdy zakłada, że ta przemiana jest autentyczna, prawdziwa i trwała właśnie, ale ja w tej mojej wspólnocie obserwuję te postawy, jako że kiedyś byłem po tamtej stronie. Nie? Raz, że na wojskową usiadł, niewierzący chłopak. Potem medycyna, układ nerwowy człowieka badałem, znaczy studiowałem. Gdzie są lęki, gdzie są odruchy. Potem przemyt. Potem to samo na firmie, tak? Więc powiem wam szczerze, ja dzisiaj tym się nie zajmuję, nie chcę tego robić. Ale gdzieś to w sobie mam. Jak słyszę kogoś, kto wygłasza kazanie, to mam automatycznie, włączają mi się 2 kamery. 2 kamery. Jedną kamerą, ja tego nie chcę, ale to się dzieje, bo potem to wyłączam, odpada, ale no, przez chwilę tak jest, że tak, jedna kamera rejestruje zewnętrzny obraz. Co to za człowiek? Znaczy, kogo mam przed sobą? Gesty, twarz, słowa, nie, ten komunikat zewnętrzny. Ale druga kamera jednocześnie rejestruje jakby jego wnętrze, znaczy padam, znaczy nie mam dostępu do tajemnicy człowieka, ale jednak ta kamera to robi, gdzieś tam próbuje, kim on jest w środku. I przede wszystkim, czy on jest świadkiem tego, co mówi? Czy tylko nauczycielem, przekaźnikiem, tak? No bo to nie jest tak, że... I teraz, jeżeli obraz tych 2 kamer nakłada mi się, jeżeli on jest autentyczny, ten człowiek, i on mówi to, co, tak jak żyje, on żyje tak, jak wierzy, wierzy tak, jak żyje, to ja się na niego całkowicie otwieram, chłonę go. Jest takich grupa, ja to nie... Słuchajcie, ja nie przypisuję sobie zdolności do weryfikowania, kto jest prawdziwy, a kto nie. Bo to jest walka we mnie też ciągle. Natomiast ksiądz Pawlukiewicz, tak, nieżyjący już. Mogę o nim powiedzieć, że to mi się wszystko zgadzało zawsze. Wielu księży, oczywiście, bo Duch Święty ma tą właściwość, że człowieka integruje, tak? Momenty są takie, że ktoś może nawet mieć problemy jakieś z tą spójnością, a jednak Duch Święty daje mu falę i on nagle to ma. Więc to nie tak, że ja jakieś mam patenty na ocenianie. Natomiast dlaczego to mówię? Bo wśród moich przyjaciół we wspólnocie są osoby z tak ciężkimi życiorysami, które tak ciężko krzywdziły siebie i innych. I mają taki rejestr krzywd u ludzi, w sensie skrzywdzonych ludzi, że im często już się nie zaufa. Jest też zabójca wśród nas, który skończył w zakładzie karnym kurs terapeuty. Jest terapeutą uzależnionym. Wchodzi po więzieniach i pomaga innym. Natomiast rodzina ofiary nie potrafi ją wybaczyć. I Marek z tym dalej żyje. Opisuje tą historię, jego świadectwo jest w tej książce Jasłuka w katedrze.
bo Marek też pomaga mi w pisaniu ikon. Był na kilku u mnie zajęciach i jak pracujemy, o, to jest ciekawostka, bo w Niepokalanowie każdego roku szkoła warszawska, podstawówka wysyła nam 7 i 8 klasy, 40 uczniów. 7-8 klasy. Nie, to osoby, które wiedzą, co to za wiek, bo mają takie dzieci albo wnuków, no to nie jest łatwo zabrać im komórki, uspokoić towarzystwo. No jeszcze wyobraźcie sobie, że takim osobom się mówi o ikonie i przez 3-4 dni prowadzi się je w tej technice ikon. I w szlakiem duchowym modlitwy i tym technicznym malarskim. Ja potem odsypiam to 3 dni. Słuchajcie. To jest coś... Ale rodzice wiedzą, do kogo ich posyłają te dzieci swoje, bo to jest warunek, tak? Mamy 4 nauczycieli, 20 w grupie ma Marek, 20 mam ja. I ostatnio pamiętam, nauczyciele tydzień przed rekolekcjami do nas zadzwonili i powiedzieli tak. My wiemy, że sobie poradzicie, bo wy zawsze sobie poradzicie. Natomiast tym razem na te 40 mamy 11 z Aspergerem i z ADHD. Więc jeszcze taka dochodzi akcja, że zawsze jest trudno, ale tym razem będzie festiwalowo trudno. I to, co się działo, to w ogóle nie ma jak o tym mówić. Możecie tylko sobie wyobrazić. Ale potem, po tym przełamaniu, po tym jak każdy z nas wytrzyma i nie dokona jakiegoś aktu, nie wiem, przemocy, a blisko jest czasami, to, co te dzieci potem piszą w krótkich świadectwach, bo prosimy na karteczkach, żeby napisały, co przeżyły, co przeżyłeś, przeżyłaś podczas tego spotkania, z ikoną. I to są one tam piszą, te dzieciaki, no. To jest dowód na to, że żywy Bóg przychodzi. Naprawdę. Bo one mają najtrudniej, te dzieci w tym wieku. Są bombardowane, atakowane tym przekazem medialnym. To jest ten TikTok, to są te próby zagarnięcia ich przez wszystkich dzisiaj, przez producentów, przez polityków, ideologów, każdy chce mieć tych młodych. No i to jest walka na pierwszej linii frontu. Ale to tak a propos tych naszych cech, bo ja zacząłem od tego, od tych neurotycznych zachowań i to, że można mieć religijność neurotyczną, to też jest fakt, prawda? I moich przyjaciół ze wspólnoty można o to łatwo posądzić, że takich historii się nie zostawia, to znaczy jak jesteś alkoholikiem. No bo większość chłopaków ode mnie to są ludzie w trakcie albo po programie 12 kroków, tak? To są alkoholicy, narkomani, ludzie uzależnieni od innych rzeczy. Natomiast człowiek, który jest alkoholikiem trzeźwym, on zaczyna dzień od upadnięcia na kolana i od słów Panie Jezu, znaczy nie wszyscy są chrześcijanami, a powiedzmy, ale to jest zwrócenie się do Boga z prośbą, aby On wziął ten dzień w opiekę, że ja sam z siebie nie jestem w stanie pokierować dobrze moim życiem, że Panie Boże, Ty mnie prowadź, bo ja sam narobiłem zawsze szkód i tak dalej. I ta pokora tych ludzi jest dla mnie czymś bardzo ważnym. Ja to czuję na co dzień w mojej wspólnocie, tak? Jak dla ocalonych robiliśmy materię, bo ocaleni, znacie taki program telewizyjny z Parzezińskim? No właśnie, 6 z nas było w tym programie, 6 chłopaków z naszej wspólnoty Pielgrzymów Bożego Miłosierdzia, w tym ja również. I pamiętam, ten mój odcinek był w Licheniu nagrywany, już kończę myślę, w Licheniu. I pamiętam jak Rafał Parzeziński, to mi wszystko jest przygotowane, ten film jest o moim życiu się nagrany, nie? To wszystko jest gotowe, czeka tylko na odpalenie, na żywo zaraz to będzie nagrywane. I tak podchodzi do mnie za kamerami Rafał i mówi tak, Roman, czekaj, ale powiedz ty mi proszę, bo ty nie jesteś narkomanem, nie jesteś alkoholikiem, to z czym ty masz problem? Dlaczego ty jesteś uzależniony? A ja mówię tak, no od kłamstwa. A on, aha, rozumiecie? Dlatego może tak mocno przeżywam moje chrześcijaństwo, bo bardzo, bardzo tęsknię za spotkaniem z Bogiem. Ja już go mam w sakramencie, tak? On już nie może bliżej być przy mnie niż w Eucharystii, ale ciągle mam tęsknotę za jakimś spotkaniem takim, jak to powiedzieć, żywym, skoro on już jest, ale ciągle za czymś idę.

0: z tą prostotą i uczciwością to jest właśnie tak, nie? Że stanąć w prawdzie to jest czasami umieć zanegować jakiś swój stan pewności, bezpieczeństwa nawet, poukładania. Bo to też może być, może ja też się to gdzieś zagalopowuję, ale spotkanie w prawdzie z Bogiem to jest moment, w którym nie boję się w ogóle tego, że On bierze moje życie w swoje ręce. I ja tu mówię, że to jest na granicy, no nie wiem, czy to dobrze nazywam, szaleństwa. Wiecie, ja wędrowałem przez Amerykę, taki skok do przodu zrobimy. I ktoś, kto słyszy o takim wydarzeniu, że przez Amerykę szedł pół roku, pchając wózek z wodą, bo tam trzeba mieć wodę na pustyni, 20 kilka kilometrów dziennie, tak? Każdego dnia, w słońcu, w deszczu, w spiekocie, w górach, przez kukurydzę i tak dalej. No to pierwsza myśl jest taka, no ale przecież on, co to za, po co, co to za wariactwo, to w ogóle jakieś, prawda? A potem myśl jest taka, no ale przecież to jest jakaś skrajność, jakiś rodzaj, nie wiem, wystawienia na próbę Pana Boga, no po co poza tym, nie? No i jak on sobie poradził z chorobami i uwaga, bez zabezpieczeń finansowych, ja miałem $200 na początku tej drogi, tak? No więc ja teraz powiem szczerze wam, nie zazdroszczę tym, którzy mają z tym problem, bo ich rozumiem. To jest szaleństwo, jakiś rodzaj wariactwa, wydaje się, prawda? Natomiast jak już się tam jest i się mówi Bogu tak, i po pierwszym dniu, drugim dniu spotyka się ludzi, którzy czują, że ta droga jest prawdziwa, że ten człowiek się modli, że on się z czymś mierzy w sobie, z jakimś problemem, że on chce coś ofiarować, że on ma szczere intencje, to wiecie, co się dzieje? Ci ludzie, czując tą prawdę w tym pielgrzymie, oni mu pomagają. Nie tylko finansowo, materialnie, dając mu nocleg. Oni nawet, i to jest najcenniejsze, dzielą się najintymniejszymi swoimi historiami. Wtedy czuję, że nie jestem sam w tej drodze. Tak działa prawda. Kiedy się nie boję, a gdy próbuję sobie sam coś zorganizować, zaskarbić, prawda, to już jak mam tą kartę kredytową w kieszeni, ja, oni nawet jej nie widzą, ale czują, że ja, że to nie do końca jest spójne, no, że nie wiem, nie może niepotrzebnie oceniam, ale Amerykanie pytali mi, zdawali why, dlaczego? Dlaczego idziesz? Oni chcieli wiedzieć, o co chodzi z tym smażeniem się w tym słońcu pustyni, w kraju, gdzie 200 metrów do sklepu jedzie się klimatyzowanym samochodem, tak? I ja mówię, prayer, modlitwa. Oni, ale za co ty się modlisz? O co ty się modlisz? Ja mówię, no, o wolność. Jak to o wolność? Ja mówię, no o wolność dla was, dla mnie, o wolność, bo tylko wolny człowiek wie, kim jest, wie, dokąd zmierza. A wy jako kraj, który wyznacza standardy, który daje kierunki pewne, prawda, społeczne, ekonomiczne, polityczne, powinniście wiedzieć, że tylko człowiek wolny idzie w dobrą stronę. Tak? I wiecie, mówić Amerykanom o wolności, to było tak jakby iść tam do Londynu, uczyć kogoś po angielsku, tak? Londyńczyków, no to oni mają to w genach, we krwi, na wolność, tak? Ale gdy słyszeli, że ja się mierzę z tym i dla nich tego pragnę, i dla siebie, to i nie mam w kieszeni karty kredytowej, to oni mi nie tylko pomagali, słuchajcie, na różne sposoby, oni chcieli stać się częścią tej pielgrzymki. I o tym jest ta książka. To są setki spotkań z bardzo różnymi ludźmi, którzy uczynili tą pielgrzymkę możliwą. Ja powtarzam młodzieży, dzisiaj tego akurat w szkole nie mówiłem, bo mieliśmy spotkanie w szkole. Jakoś to zostało gdzieś tam z boku, ale ten fakt nie padł, ale ja zawsze się pytam w szkole, czy w więzieniu, jak jestem gdzieś w Poprawczaku, mówię tak, słuchajcie, na początku tej drogi przez Amerykę miałem $200, a kilkanaście dolarów kosztuje śniadanie McDonald's. No to szybko by mi się skończyło. Więc pytanie do nich mam, no to słuchajcie, ile mogłem mieć pieniędzy w kieszeni na końcu tej drogi, czyli w Nowym Jorku? Może ktoś z was się domyśli? No to, a ma jakaś kwota może? Powie pani jakąś kwotę? Śmiało. Ile?
1: 2000.
0: No to już są wysokie notowania, to już są wysokie stawki.
1: więcej.
0: Więcej, no właśnie, czujecie, prawda? Tak, tak, czujecie. Bo tam była taka historia, że zapraszały mnie zakłady, znaczy firmy, szkoły, wspólnoty, zbiórki były różne, media to się o tym dowiedziały, tam było różno. Ja nigdy nie pracowałem w tej drodze, nigdy nikogo nie prosiłem o pieniądze, a tych pieniędzy mi przybywało. Byłem na pielgrzymce dla przykład Polonusu, która jest z Chicago do Maryland, 3 dni trwa i tam miałem świadectwo przez megafony. 5000 Polaków idzie w tej pielgrzymce, w tym większość to młodzież, okazuje się. I oni na koniec składali mi ofiary, bo dowiedzieli się o tej mojej drodze, chcieli się z nią włączyć. I tam 5000 Polaków każdy dał ofiary. I to były ofiary po 20-50 dolarów, nie? To ja w tym wózku miałem w pewnym tyle pieniędzy, słuchajcie, że ja się bałem, że jak ktoś mnie napadnie, no to katastrofa, to ja... Ale pomyślałem sobie z drugiej strony, ale kto by napadał bezdomnego? Który wygląda jak bezdomniak, nie? Słuchajcie, w Nowym Jorku, po 6 miesiącach drogi, szczuplejszy o 10 kilo, w trzeciej parze butów, miałem 12 tysięcy dolarów. I tak działa Boża ekonomia. To się stało właśnie dlatego, bo coś mi dało autentyczność. Znaczy, to nie ja sobie wypracowałem, to nie ja stałem się jakby dla nich jakimś herosem, takim prawdziwym człowiekiem, modlącym się prawdziwie, uczciwie wierzącym. Nie. Ja po prostu codziennie stawiałem czoła tym wszystkim we mnie problemom. Próbowałem je oddawać Bogu w rozmowie z Nim. To był różaniec. Jeden, dwa, albo nawet trzy całe, czteroczęściowe różańce dziennie. Cztero, wiecie. No bo jak masz czas od świtu do zmierzchu, cały czas idziesz, no to kilkanaście godzin dziennie, różaństwa dwie godziny, tak, z rozważaniami. No tam się pomieści ich trochę, nie? No i tak naprawdę to nie jest chyba żaden heroizm, znaczy, jak to powiedzieć, jak idziesz z Bogiem, no to On prowadzi i to jest cała tajemnica. No to tak, i wiecie co, mówiąc to do Was, czuję, tak, że ta wspólnota nasza coś dostaje, bo ja do Was, z Waszych uśmiechów, z Waszych spojrzeń dostaję też dużo umocnienie, ale jednocześnie wiem, że to dobro, które czuję, to umocnienie, ono ma też nie to, że cenę, ale że to jest też odpowiedzialność, takie świadectwo, tak? Bo ja przed Wami, no nie wiem, uchodzę za kogoś, kto doświadczył jakiejś łaski, kto sprostał wyzwaniom duchowym, tak? Wytrwał w drodze i teraz mówiąc to, dostaję od Was jakby potwierdzenie, że jestem kimś, kto idzie z tym Bogiem, tak? I teraz, dlaczego mówię o cenie? Dlatego, że ja wiem, że to na mnie nakłada pewien... Może znowu niepotrzebnie kombinuję, ale wiem, że jak przyjdzie próba na mnie, może nie przyjdzie taka ciężka, tak? To oby mi było równie łatwo trwać w tej próbie wierności Bogu, jak teraz mówić do Was. To taką mam może cichą prośbę do Pana Boga, żeby ta moja uczciwość była ze mną. I zapamiętam te Wasze uśmiechy, te twarze i to, że byliśmy tu razem. Super, dziękuję Wam.

Nie wiem, jak Państwo, jestem pod ogromnym wrażeniem tego świadectwa. Roman Zięba. Państwo mogą znaleźć też link, gdzie Państwo odnajdą też świadectwo zamieszczone na portalu Któż jak Bóg. Polecam. Natomiast rzeczywiście niesamowite, proszę zauważyć. 5-letni człowiek przeprowadzany przez babcię do kościoła, z pozoru nic się nie dzieje. Sam widziałem dzisiaj takiego malucha w czasie Eucharystii. A jednak jego wzrok utkwiony we freski zostają w pamięci. Mówią do niego, on sobie to potem uświadamia. Proszę zauważyć, jakie to jest ważne, by młodemu człowiekowi pokazać Boga, chociażby we freskach. No i potem jego córka, 6-letnia, pomaga mu wrócić do Boga. Uczy go katechizmu. Niesamowite. Państwo to słyszą? No i technologia, przed którą przestrzega nasz dzisiejszy bohater, która to technologia zabiera zwłaszcza młodych ludzi. Te smartfony, to wszystko, co tam się dzieje. Zwróćcie Państwo na to uwagę. Czym karmią się młodzi ludzie? Nie tylko młodych, ale też i starszych. Ten człowiek podlegał manipulacji, manipulował innymi, zna te metody. Przestrzega przed tym bardzo wyraźnie. I sakramenty, które uwalniają. Coś nieprawdopodobnego. To bardzo ważne. Spowiedź, Eucharystia.

utworów, śpiewany przez Krzysztofa Antkowiaka, który zaprzyjaźnił się w ostatnich latach życia z księdzem Piotrem. I oto właśnie ten utwór będzie też podsumowaniem tego świadectwa, modlitwa wędrownego Grajka. Bardzo wymowny utwór, Krzysztof Antkowiak, do słów księdza Piotra.

Drodzy Państwo, za nami suplement do listy przebojów muzyczne Dary. Serdecznie pozdrawiamy tych, którzy byli z nami dziś i wczoraj. Mateusz, Alina, Basia, Krzysztof, Dariusz, Maciej, Aleksandra, Anna, Artur, Brunon, Ewa, Zbigniew, Michał. Bardzo, bardzo pięknie pozdrawiamy. Elę również. Bardzo, bardzo jesteśmy radzi z tak licznej Państwa obecności. Suplement powróci, mam nadzieję, za tydzień. Tymczasem dziękuję za uwagę. Dariusz Ciszewski przed mikrofonem i Robert Czech, który program realizował.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Dobry wieczór, jestem Wojciechem Waglewskim. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radio Rodzina.
3: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.